Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ale fajny sweter. Gdzie go kupiłaś?
2: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
4: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
2: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69. W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5. To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour. Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
6: Sponsorem programu był Polkar. Autoryzowany dealer Alfa Romeo. Dystrybutor modelu Junior. Poznań Gorzysława 9.
7: Na razie jeszcze chłodno, bo 7 stopni na termometrach w Poznaniu. Temperatura dzisiaj dojdzie do 21. To będzie pochmurny poniedziałek, ale z wysokim ciśnieniem i z niezbyt silnym wiatrem. Teraz ruch na ulicach Poznania odbywa się bardzo spokojnie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe w Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
6: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
9: Jest 6 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych w katastrofie samolotu transportowego Amazona. Maszyna podczas lądowania w Miami nie zmieściła się na pasie, staranowała samochody i zatrzymała się dopiero na pobliskim polu. Teraz Niemcy i wyniki wyborów regionalnych w Saksonii i Anhalcie. Wygrała je Alternatywa dla Niemiec. Skrajnie prawicowa nacjonalistyczna partia zdobyła około 44% głosów. Odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się tutaj w Saksonii i Anhalcie. I to jest pewny sygnał, który odbije się echem w całym kraju, drodzy przyjaciele.

0: Mistrzowskie imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
1: A w wielkim finale Turcja 3-2 wygrała z Włochami i obroniła tytuł.
2: SK Poznań News.
3: Natalia Krystek, zerwane dachy, powalone drzewa, uszkodzone samochody. 306 razy strażacy interweniowali w Wielkopolsce w nocy z piątku na sobotę w związku z burzami. Najgorzej było w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik.
4: Najbardziej ucierpiała gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. W samym Kłecku wiatr zerwał m.in. dach z przybudówki domu mieszkalnego. Zerwał także dach ze stodoły, a przy ulicy Karniszewskiej powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny, niszcząc dwa kominy.
3: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Nie było poszkodowanych.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
5: No i jest poniedziałek. Dzień dobry, jest 6 rano, zaczynamy nowy tydzień z Eską, z Eseczką, z Esunią.
6: Brzmi jakbyś coś przeskrobał, naprawdę, no.
7: Weź ty się uspokój, powiedz nam lepiej coś, czego nie wiemy.
5: Na przykład mój pradziadek miał na imię Wojtek i mieszkał w Babimoście.
6: To ja mogę też wam powiedzieć, że Wiktor dzisiaj przyszedł ze swoim psem i ten pies ma problemy gastryczne dzisiaj.
5: Oj, nie.
7: Dobra, uruchamiamy.
5: To są rzeczy, których nie wiedzieliście. I
6: ale
5: dalej
6: już wiecie. No to powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy. 664-402-302, Eskowy Messenger oczywiście czeka.
5: Mamy t-shirty Radia SK z napisem cześć i chętnie je rozdamy.
8: Cześć, dzień dobry.
5: Ale czekaj, bo chudy miał ostatnio problem z okiem.
8: Uh-huh,
5: a i teraz z oka mu przeszło na pupę.
8: Ma z tym drugim okiem z tyłu.
5: Nie.

0: To wszystkich super dziewczynach, które są z nami. Kama.
1: No jestem.
0: No ledwo, ale jesteś.
1: No i znowu to... mikrofonu nie włączył.
0: Wiktor,
1: no.
0: No mikrofoniki, mikrofoniki.
1: No naprawdę nie musisz już, się czuć już, przeze mnie już, zagrożony, już. Wiktor.
2: Proszę, no na mnie już wszystko działa, wszystko jest okej. Mówcie coś, czego ja nie wiem teraz.
0: No to, no proszę bardzo, słuchacze.
2: Nie, to ty najpierw powiedz coś, czego ja nie wiem.
0: Ja?
2: No.
1: Jaki zaskoczony.
0: Słuchaj, ja wiem wszystko, na tym polega problem, no. O tobie. Co? A, widziałem się z twoją dziewczyną.
2: Aha.
0: Nie wiem, czy ty wiesz, że ja się zawidziałem.
2: No właśnie tego nie wiem.
0: Ojejku, i ona była spocona, jak skończyliśmy nasze spotkanie.
2: Skończ, przestań, Kama teraz.
0: Ale chodzi o to, że biegła 6 kilometrów, ja tam byłem. Widziałem się z Olą. Widziałem się z Olą, bo i później się spotkałem z nią, pobiegła i była spocona.
1: Czy to znaczy, że Ola Kot pierwszy raz biegła w jakimś biegu, maratonie, półmaratonie na 6 kilometrów?
2: 6 kilometrów, to było najdłuższy dystans, taki w życiu przebiegła.
0: Ale była zmęczona, tak no, powiem ci, że...
2: Wiesz, jak się twoja funkcja nazywa profesjonalnie w mediach? To, co Jankę zrobił, czyli krzyczał, podgrzewał.
0: Ja wczoraj, tak, dopingowałem, była bardzo zadowolona, powiedział, że gdyby nie ja, to by ona nie skończyła.
2: Jesteś flafferem, po angielsku to jest flaffer.
0: Flaffer?
2: Tak.
1: Chyba ci się pomyliły branże.
2: Halo, dzień dobry, powiedzcie nam coś, czego nie wiemy.
0: Czy dalej nie wiem.
3: Chciałam powiedzieć, że na pewno nie wiecie, że jem wszystkie posiłki z domu w towarzystwie Diamenta i z reguły coś spada przez przypadek poza stolik. Zawsze czeka na resztki, mimo że ma swoją miskę pełną.
2: No i co, wiedzieliście
1: panowie,
2: o tym?
1: Jak Marilyn Monroe śpiewała, że diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiet, nie chodziło o psa.
2: To teraz wy, dajcie znać, dajcie nam jakiegoś newsa i jakąś informację, o której na pewno nie wiemy.
0: Ten flaffer, to co to jest?
2: Taki zagrzewacz, wiesz, taki przygotowywacz.
0: Kama patrzy, ojej, boję się.
1: Jestem zaskoczona, skąd ja to wiem.

0: No dobrze. 15 minut po godzinie 6 tak kibicowałem twojej dziewczynie, że straciłem głos.
1: No, nie mogłeś kibicować Stali Gorzów, albo kibicowałeś za słabo?
0: Kibicowałem też piątek.
2: Poczekaj.
1: Za słabo, bo przegrali.
2: Poczekaj, podsumujmy to z wasze spotkanie. Ty spotkałeś się z Olą Kot, która po spotkaniu była spocona, a ty teraz nie masz głosu, bo tak krzyczałeś w trakcie spotkania.
1: Tak, wszystko się zgadza. I podajmy jeszcze raz wyniki. Ola Kot wygrała, Stal Gorzów przegrała.
3: Prasowanie.
0: To nie było śmieszne, ale teraz będzie śmieszne. Śmiesznie, bo jest z nami pani Adzia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ty jesteś zwyciężczynią zawsze, jeżeli chodzi o komentarze, newsy, tłumaczenie nam rzeczywistości. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Jadziuniu.
1: Jadziula, trwa cały czas, pewnie słyszałaś, wielka afera związana z tą byłą już największą polską giełdą kryptowalut.
2: U nas w studiu najlepiej na kryptowalutach zna się Wiktor.
1: Tak.
2: Wiktor. Cały czas mówi kupujta, nie kupujta.
4: Kupujta albo nie kupujta.
1: Zobaczycie, o 6 rano któregoś dnia wpadną tutaj po mnie. Pan jedzie z nami.
0: No, Wiktorku, co mamy ci powiedzieć? No fajnie, że z nami jesteś.
2: Będziemy pokazywać palcem, gdzie cię nie ma, no.
0: Fajnie, że z nami jeszcze jesteś.
1: Właśnie,
0: tak.
1: Chcieliśmy się ciebie podpytać. Gdyby na przykład ktoś z pracy, twój kolega, koleżanka, my, albo Blanka, z którą chodzisz sobie często po korytarzach, zapytała się, Jadziula, co to są w ogóle te kryptowaluty? To co ty byś powiedziała?
4: Może, że to są takie pieniążki, za które można zapłacić za pogrzeb?
1: Ale czego za pogrzeb?
2: Bo to droga impreza jest.
4: Bo to kryptowaluty.
0: A, krypto!
4: No, nie wierzę.
1: Nie wierzę.
4: No co, nie kojarzy ci się tak?
0: Jadziu, wpadaj częściej. Dziękujemy ci pięknie.

0: wiemy. Jest 26 minut po godzinie 6. Czego nie wiemy, o tym wy nam mówicie.
1: Podnoszę telefon. 3, 2, 1. Halo!
2: No faktycznie, tego nie wiedziałem.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie, mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną, jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki, wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce.
6: Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
11: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
10: To okna PCV z fabryki Bros?
11: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
15: Powoli zwiększa się ruch na poznańskich ulicach, ale jeszcze jest dość płynny w większości miejsc. Dzisiaj do 21 stopni pokażą termometry w mieście, ale słonecznie to nie będzie. Na razie 7 na plusie. Wiatr zwiększy się po południu.
13: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
16: 6.30, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromny pożar pod Wrocławiem. Wieczorem strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet, a później ogień rozniósł się na tereny leśne.
17: Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych.
16: Mówił Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej, a sprawę bada już policja. Amerykański prezydent Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Mapę Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu zamieścił na swoim profilu, a to już wywołało stanowczy sprzeciw lokalnych polityków.
18: SK Sport News.
16: Do medalu trochę zabrakło. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Tylko w trzecim secie Polki potrafiły zbudować przewagę i wygrać partię, a mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał u siebie z Chelsea 2-1 po trzech kolejkach Premier League. Tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletem punktów.
19: Jankes,
20: Kama,
19: Kama
20: i Wiktor.
19: Wiktor.
21: Przepraszam bardzo, która godzina?
0: Proszę pana.
12: Tak?
0: Poniedziałek.
12: Tak? 6.32. Tak, to wiedzą wszyscy, którzy mają zegarek, albo ci, którzy słuchają Eski.
19: No dobrze, odbierzmy telefon w sprawie, czego nie wiemy. Halo, halo.
21: Cześć, Eska. Na pewno nie wiecie, że nie zrobiłam sobie kawy dzisiaj do pracy, a brakuje mi 4 złote, żeby sobie kawkę kupić na stacji i dzisiaj cierpię.
12: Wyczuwam tutaj prośbę o pożyczkę.
22: No, to jest taka opcja panda. Panda!
12: Ja nie mogę, ja mam tylko te banknoty po 5 stów.
22: Jeden dzisiaj w życiu trafił i ciągle o tym mówisz.
19: Zagraj coś, zagraj, daj muzykę.

0: ale się skrada. Tame Impala, 37 minut po 6.
1: Ach, ten numer jest wyjątkowy. 20, tak, ile? 22 minutki już teraz nawet do godziny 7, dobrze?
2: W piątek stałam w gigantycznym korku, ponieważ zapomniałam o tym, że jest koncert w Sanach na Narodowym. Był.
1: Oj, to
2: był. Korki były gigantyczne.
3: Tak, czekajcie, ona już chyba grała w tym roku 70 raz na tym Stadionie Narodowym.
2: To już w ogóle nie jest nic specjalnego, że ona gra na Narodowym.
1: Ale
2: że
1: rzeczywiście
2: wyprzedane
1: mnóstwo ludu, niesamowite postaci, jeśli chodzi o tak towarzystwo, które tam się spotkało.
2: No, bo no właśnie.
3: Tego nie było w naszym bingo na rok 26. Otóż, słuchajcie, gościem na koncercie, no każdy może sobie kupić bilet i on też kupił.
1: Mhm.
3: Gościem na koncercie, który fascynował się, wrzucał relacje do internetu, zdjęcia.
1: Tak.
2: I chwalił.
1: Kto był? Kto się pojawił?
3: Grzegorz Braun!
1: Czekajcie, jeszcze raz. Ten Grzegorz Braun?
2: Ten Grzegorz Braun.
3: Tak, jednooki Grzegorz Braun. Mm-hmm.
1: Widział pół koncertu.
3: Tak patrzę na
2: on
3: niego.
2: On nawet stwierdził, że artystce należy się państwowe oznaczenie za zasługi dla polskiej kultury i za śpiewanie klasycznej polskiej poezji. No.
1: Ale, ojej, to
3: czekajcie.
1: Cudownie.
3: Ja nie wiedziałem, że Sanach śpiewa po rosyjsku.
4: Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: No i jak tam w nowej pracy?
8: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
7: Serio? Co masz na myśli?
8: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
7: To brzmi jak coś dla mnie.
8: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
9: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
15: I po reklamie.

0: urodziny.
1: Łomachoń, Krystian.
2: Wydaje mi się, że musimy kiedyś wydać album z tymi zaśpiewami Kamy.
1: Pewnie, wydamy, oczywiście.
2: Kama śpiewa urodziny.
1: Będzie składanka taka, wiecie, no.
2: Cześć, Krystian.
3: Gorącej.
1: Brawo, Hit 500.
2: Jak ci się podobało wprowadzenie Kamy?
4: Super, super.
3: Krystian, super to jesteś ty. Słuchaj, 48 lat jesteś razem z nami i my się czujemy zaszczyceni tym, że chodzimy po tym samym łez-padole.
2: A wiecie, z kim rozmawiamy?
4: Ja też jestem zaszczycony.
2: Rozmawiamy z mistrzem.
1: Mistrz produkcji. Ty naprawdę jesteś mistrzem produkcji, a jak przyszedłeś do tej pracy, której teraz pracujesz, to kim byłeś na początku? Nie mistrzem?
4: No pierwsze zaczynałem od montera, jako monter i zostałem teraz później mistrzem.
1: No. Na ciebie w pracy mówią mistrzu?
2: Tak, panie mistrzu, no, muszę mistrzu. Podejść.
4: Albo majster.
3: Słuchaj, najważniejsze, mistrzu? Żeby żona mówiła do niego mistrzu.
1: Ojej, o mistrzu. Tak słucham, a dzisiaj nie mogę.
2: Jakby robili wizytówkę u ciebie w pracy, to naprawdę byśmy mu napisane tam mistrz tego i owego i jej nazwisko.
4: Tak jest.
2: No to teraz powiedz nam konkretnie, co ty robisz w tej pracy?
4: No, zajmuję się do oświetlenia, górnictwa, zasilacze.
1: Mistrz zasilaczy?
4: Nie tylko zasilaczy, ale jako taką montaż produkcji do górnictwa. Ładowarki samochodowe.
5: O, głęboko.
3: To my ci dziękujemy.
1: Nie wchodźmy może za głęboko, może tak.
3: Bo bez ciebie byśmy sobie zdecydowanie nie dali rady. Ale ty byś sobie nie dał rady bez swojej fantastycznej rodziny. Żona Sylwia, córka Martyna, syn Błażej. Oni wszyscy bardzo mocno cię kochają, wspierają i napisali, że będą realizować wszystkie twoje szalone pomysły.
4: O, no to super.
1: Masz jakiś szalony pomysł, którym teraz chciałbyś się podzielić?
4: Możemy przejechać się jakimś samochodem WRC.
3: To żeby się to mogło spełnić za momencik, to my cię w takim razie wysyłamy, ciebie i paczkę twoich znajomych, może być rodzina, do Energylandii. Tam co prawda nie ma aut w WRC,
2: ale jak przyspieszy ta kolejka górska, to jest dokładnie
3: to
2: prawie
3: się
2: tak, jakby cię wystrzeliło takim samochodem. Czteroosobowe zaproszenie dla czteroosobowej rodziny. Martyna, Błażej, twoja żona i ty.
1: Baw się dobrze, mistrzu. Jesteś mistrzem we wszystkim oczywiście.
4: Mogę pozdrowić rodzinę?
3: Dawaj!
4: Żonę, dziękuję za życzenia rodzinie, żonie, córce, synowi, najbliższej rodzinie.
1: I tej najdalszej.
4: Dziękuję bardzo wszystkim znajomym.
1: I dobrze.
2: A dzisiaj wieczorem, jak na rajdach, rozkręcamy imprezę.

0: palić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka.
1: Poważne deklaracje od Tako. Mam nadzieję, że się uda. Siódma za chwilę.
2: No, miałem, no. To już nieaktualne. Rzeczywiście, za chwilę newsy u nas po godzinie siódmej. Siódme wygrywa. Kama, gotowa jesteś?
3: Ja zawsze jestem gotowa.
2: A ciekawe, jak się słuchaczy.
1: No właśnie, no to żebyście wy byli gotowi. Z telefonami!
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
6: Reklama.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
13: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
14: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
15: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec, Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
17: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
18: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour. Sześmiarowo rynkowa 92.
4: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
5: Rośnie ruch na ulicach Poznania, postoicie na Jana Pawła II, postoicie na Głogowskiej w stronę centrum i już tłoczno na Rondzie Obornickim. Dzisiaj do 21 stopni pokażą termometry, na razie 8, to będzie dość pochmurny dzień. Wiatr nasili się nieco po południu, ale na razie słaby.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe w Przeźmierowo-Rynkowa 92.
4: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
6: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, o czym więcej reporter SK Mateusz Gołębiewski.
7: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów

0: Bez spotkań i dialogu nie będzie to jednak możliwe. Pracujemy za kulisami, by stworzyć odpowiednie warunki. A mówił Kushner, a prezydent Ukrainy chce powrotu do trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji. To była wielka impreza biegowa ze szczytnym celem. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana rywalizowali uczestnicy biegów sztafetowych Poland Business Run.
1: Jak tam wrażenia z trasy?
2: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
3: Fantastyczna pogoda. Fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
0: A w tym roku pieniądze zebrane podczas wydarzenia pomogą osobom po amputacjach kończyn i mastektomii.
4: SK Poznań News.
5: Natalia Krystek, byli pijani i awanturowali się. Dwóch obcokrajowców trafiło na Poznańską Izbę Wytrzeźwień. W sobotę wieczorem mieli zaczepiać przechodniów przy Wrocławskiej.
6: Policjanci szybko pojawili się na miejscu, zidentyfikowali tych mężczyzn i ich zatrzymali.
5: Mówi Anna Kluj z policji. Zatrzymani to Amerykanie, nieoficjalnie żołnierze. Ruszyła przebudowa palmiarni poznańskiej. Część roślin tymczasowo trafiła do nowego zoo, skąd potem wrócą na dawne miejsce. Można je zobaczyć m.in. w pawilonie żyraf i nosorożców.
7: No dobra, 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 7 września.
8: No i dzisiaj poniedziałkowe zadanie przed wami, czyli powiedzcie nam coś, czego nie wiemy. Halo!
9: Na pewno nie wiecie, że mamy w swoim polskim słowniku odpowiednik słowa quiz, a jest to, słuchajcie, quiz. Przez W.
8: O, ciekawa sprawa.
10: No to quiz za moment, czyli 7 wygrywa.
8: Quiz. Na wsi, jak wchodzisz do chlewiku i się pytasz, które świnki już jadły, no to jest quiz. Wow.

0: spełniane marzenia. Gramy wasze ulubione hity. 8 minut po godzinie 7 w Radiu SK.
1: Ja wiem, Janki, że ty rzadko telewizję oglądasz. Mhm. I że Polsatu jakoś tak najczęściej to nie włączasz.
0: Dlaczego?
1: Tak po twarzy wyglądasz, jak nie widz Polsatu.
0: Jakbyś nie okulary, czy jak założę okulary, to co?
1: Ale to był komplement dla ciebie.
2: Ale nie obrażaj mojej telewizji, bardzo cię proszę.
1: Właśnie,
0: Kama nam opowie... Co ty w ogóle wykombinowałeś tam znowu? Co ty wymyślasz,
1: Internet
0: kolego?
1: Huczy, że podobno Julka Wieniawa, która przeszła z TVN-u do Polsatu, bo jest jurorem w Tańcu z Gwiazdami...
0: Stracili oglądalność.
1: Rano podobno szła do telewizji śniadaniowej opowiadać o tym, jaką będzie jurorką.
2: Ja to słyszałem. Szła.
1: I na wejściu
2: tak
1: się wyglebiła.
2: Szła.
0: Ale czyli to jakiś taki tanecznym krokiem coś tam na wannę.
1: Kama to widziała, jak to było?
2: No to wyglądało mniej więcej tak. Prawa noga, lewa noga, prawa noga. I ona idzie i tak, wiecie, tak emanuje taką energią. Jestem gwiazdą, a w pewnym momencie się okazało, że jest upadłą gwiazdą, bo wzięła i się wykopercnęła.
0: No. To prawda.
1: Janki, ty nie oglądasz Polsatu, to mam dla ciebie nagranie z tego wypadku.
0: O, prosimy.
1: O, słuchaj, wchodzi Julka Wieniawa.
0: Proszę.
3: Przepraszam, jesteście sali?
2: Dobry wiatr.
3: Przepraszam wszystkich, naprawdę. Mam nadzieję, przepraszam, naprawdę.
0: Julka, po mutacji, tak? Tak, nie,
1: to dobrze. Julka Morena.
0: Dziękujemy, gramy dalej.

0: czuję miłość płynącą z anteny. Dawid Kwiatkowski i Margaretka. 14, no już 15 minut po 7 rano. A Jankę skiwa głową.
1: Ja już, dawno, proszę pana, ja jestem gotowy.
0: Zgadza się na zabawę. Jankę, zgadzasz się na zabawę?
1: Zgadzamy się oczywiście, zróbmy to.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: To zapraszamy 664-402-302. Dzisiaj mamy wyjątkowy zestaw, bo eski, klapki Kubota plus skarpetki. Do tego magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
0: Chyba sobie kupię i poczytam, czy powiedział, kto jest jego nową dziewczyną.
3: Tego się nie da kupić. To można wygrać i dostać.
1: Proszę pana, tego się nie kupi. To jest tego, na to polega, oczywiście.
0: To no niech ktoś to wygra dla mnie.
1: Zapraszamy oczywiście. 7 pytań trzeba dojechać do 7 pytania. Kto na nie odpowie, ten zgarnia nagrody. Dzień dobry, dzień dobry.
3: I telefon przy uchu. Dzień dobry.
4: Witam, Paweł z tej strony.
0: Paweł, 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
1: Pierwsze. 2 minutki, lećmy.
0: Od razu pierwsze pytanie na twarz. Jak się nazywał brat Kaina?
4: Kabel.
0: Dobrze!
1: Dobrze, kabel. Dobrze.
2: Drugie.
3: Jak ktoś jest perfidny, to w jakiej pracy sprawdziłby się najlepiej?
5: W radiu.
4: Policji na przykład.
0: Dobre.
1: Dobra, lecimy dalej oczywiście. Już trzecie. Kama, Wiktor czy Jankes? Kto z nas nie jest kobietą?
4: Jankes.
1: Wiktorku?
0: Ja jestem osobą prowadzącą.
2: Czwarte.
0: I teraz osoba ciekawe. Prowadząca zadaje pytanie. Ile metrów od przejścia dla pieszych można w Polsce zaparkować auto?
3: Kolega się pyta, bo nie wie.
0: Nie! 10!
1: No jak mogłeś?
0: O, niestety.
3: Bo on jest podwójnie przeprosz,
1: porządny. Przeproś siebie.
0: Znaczy właściwie, słuchajcie, czekajcie. Proszę. Jak zaparkujesz 15, to też jest dobrze, bo nie możesz mniej niż 10. Czyli co, uznajemy czy nie?
1: Przestań kombinować, miało być 10 przecież.
0: No dobra.
3: Trzymaj się, wszystkiego dobrego dla ciebie.
1: Przeprosił, słuchaj, siebie przeprosił, no nie może tak być, no.
3: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Holandia do nas dzwoni, widzę po numerze telefonu.
1: Dzwonisz z Holandii, tak?
3: To teraz w takim razie, na wszelki wypadek, sprawdźmy twoją znajomość języka polskiego. Czy w języku polskim istnieje słowo quiz? Taki odpowiednik angielskiego quizu.
0: Przez K i W.
3: Tak czy nie?
6: Podobno pani, która wcześniej się nagrywała, powiedziała, że jest, więc podejrzewam, że jest.
3: I to jest dobra odpowiedź.
1: Pięknie, dokładnie.
0: 20 sekund nam zostało. Szybko. Wczoraj w Krakowie odbył się marsz. Lajkoników, koników czy jamników?
6: Jamników.
1: Dobrze!
0: I
1: szybko, wymyśl inną nazwę na poniedziałek, która będzie idealnie pasować. Inna nazwa niż poniedziałek.
6: Zaspałek?
3: Zaspałek! Dobre!
0: Dobre! Jankes ma ten dzień 5 razy w tygodniu.
1: Zgadza się! Zaspałek! Witamy! To jest 7 dzień września. Super!
3: Kochana, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wrześniowe wydanie oczywiście z Oskarem Cymsem w roli głównej, wysyłamy do ciebie do Holandii. W której części Holandii jesteś?
6: Ja jestem najpiękniejszej, tam gdzie kwitną tulipany na wiosnę.
0: A mogłabyś teraz wszystkich słuchaczy i nas pożegnać po holendersku?
6: Ik wens jullie hele leuke en mooie dag en tot ziens.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Mam nadzieję, że nas nie obraziła.
3: To właśnie chyba coś innego tam padło.
0: To by ci teraz w kontrze po hiszpańsku.
6: Pas

0: Mamy takiego fantastycznego słuchacza, który za każdym razem, kiedy lecił nas Eminem, wysyła do nas na Messengerze.
1: Czekaj, sprawdzę.
0: No właśnie nie wysłał i zaczynam się martwić, czy wszystko u niego okej.
2: Okay. Może śpi sobie, no.
0: Zadzwońmy do niego, pewnie zaspał do pracy, no.
2: Jest Eminem, jakby za u nas. W Radiu SK 27 minut po godzinie 7.
1: Jest jeszcze jedna straszniejsza możliwość. Mhm. Podobało mu się jakieś inne radio i słucha teraz innego.
0: No weź przestań.
1: Jest podejrzenie na SK2, ale nie, chyba nie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
11: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
10: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
11: Rabat?
10: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawii.
11: No to jedziemy.
10: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
15: Duże korki na Lechickiej, na dojeździe do Murawy, poza tym na Lutyckiej do Ronda Obornickiego i jeszcze na Alei Solidarności. Tutaj też okolice Ronda oczywiście wyglądają najgorzej, ale i w centrum Korkowo i na Hetmańskiej, zwłaszcza do Głogowskiej. Do 21 stopni dzisiaj w Poznaniu.
13: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
16: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma dojść do kolejnych rozmów na szczycie, tym razem telefonicznych. Donald Trump najpierw ma rozmawiać z Władimirem Putinem, a później z Wołodymyrem Zełenskim. W weekend przedstawiciele amerykańskiego prezydenta spotkali się ze wspomnianą dwójką. A przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Obiekt, który wczoraj wykrył system obserwacji powietrznej, był dużym stadem ptaków. O możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni informowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Po weryfikacji szybko wykluczono możliwe zagrożenie.
17: SK Sport News.
16: Trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi w niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Mistrz Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Kimi Antonelli z Mercedesa po starcie z końca stawki wygrał w fantastycznym stylu wyścig o Grand Prix Włoch Formuły 1. Na torze Monza na podium stanęli też George Russell i Max Verstappen.
18: Jankes. Kama i Wiktor.
19: Dzień dobry, wam mówimy z samego rana i zbieramy informacje, o których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy.
0: Napoleon Bonaparte nie wiedział o tym, że istniały dinozaury, ponieważ pierwsze szczątki odkryto dopiero kilka lat po jego śmierci.
9: Przez to się w pale nie mieści.
12: Dziękujemy, naprawdę. Okej.
19: Prosimy o więcej. Jeśli macie coś, to zapraszamy. Czeka Eskowy Messenger.

0: Jeszcze pachnie wakacjami.
1: Raz, dwa, trzy.
2: Przód, Jankiemu weszła trzecia kawka w tym momencie.
1: Tak. Kto u nas pije najwięcej kawy?
2: Ty, no. Ej, ale ty miałeś ostatnio przestać pić kawę.
1: Miałem taki detoks sobie zrobić i zrobiłem sobie detoks.
2: Jeden dzień?
1: Nie, pół dnia.
2: Wow!
1: A później nawet pytałem lekarza i na pewno to też można włączyć w to, o co dzisiaj pytamy, o to, czego nie wiemy za bardzo. Na pewno tego nie wiecie. Słuchajcie, lekarz mi potwierdził, nie, panie Jankesie, pijemy kawę. Trzeba pić kawę. Kawa ponoć regeneruje wątrobę.
2: O!
1: Naprawdę. Tak, filiżanka kawy potrafi zbawiennie wpływać właśnie na naszą wątrobę, która czasami dostaje w kość, tym przykład w weekend.
3: Czujesz, przecież wiadomo, co na popitkę zamiast soku porzeczkowego.
4: Kama i Wiktor.
1: No i co to na to kama?
3: Przepraszam, a w tych małych filażaneczkach to jest espresso?
5: Reklama.
6: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
14: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
15: To będzie ostatnia reklama. Rylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
17: I po reklamie.

0: tutaj takie towarzystwo. Janka jest Kama Wiktor. No i w sprawie towarzystwa ubezpieczeniowego za chwilę będzie się odzywał Nosel.
1: Jak będę jechać kiedyś na wakacje, to w życiu nie powiem tego Noselowi, bo za każdym razem, kiedy ktoś jedzie na wakacje, to Nosel dzwoni i mu psuje ten urlop.
2: Na wszelki wypadek od dzisiaj w ogóle nic mu nie mów.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
4: Dzień dobry, tak.
5: Moje uszanowanie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zapaskudzona Iwona, proszę pani. A proszę powiedzieć, co tam jest na rzeczy, jeśli chodzi o rezygnację z wycieczki?
4: Co, ja tam nie wiem, bo tam były przesyłane dokumenty. Ja 2 czerwca miałam część usuniętą, dużą część.
5: A, problemy zdrowotnościowe.
4: Tak, ja...
5: Dobrze, proszę szanownej pani. A czy ktoś jeszcze z państwa tam leci dodatkowo, czy tylko pani sama miała lecieć?
4: Dzieci. Dzieci i brat z bratową.
5: A dzieci mają, proszę pani, jakiś system nagrywający?
4: To znaczy?
5: No bo musimy teraz, proszę pani, mieć dowód wideo. A czy wartość tego, co pani rezygnuje, pokrywa się z tym, co tam jest na miejscu?
4: Ale to co, to wtedy zwraca się to dopiero kiedy we wrześniu? Nie rozumiem w ogóle
5: tak,
4: całej
5: tej... Tak, wtedy kiedy dostaniemy, proszę pani, wideo, pooglądamy, czy wartość jest równoznaczna tego, co pani sobie założyła. Jeżeli tak, to oddajemy. Jeżeli, proszę pani, na przykład było gorzej, no to wtedy, proszę pani, damy tą niższą stawkę. No
4: to jest dla mnie bez sensu w ogóle jest te ubezpieczenie, skoro to nie pokrywa faktycznych kosztów.
5: Już pani mówię, bo co, niektórzy sobie wyłudzają, czyli biorą od nas więcej, a na przykład później pod namiotem śpią.
4: No ja już rozumiem, o co pani chodzi. No oczywiście oni mają dostęp do internetu i co, oni mają nagrać filmik i później znowu trzeba przesłać wam ten filmik, tak?
5: Nie. No jeżeli, proszę pani, tamte osoby będą chciały nam nagrać coś, no to my damy sprzęt, proszę pani. To też będę musiała, proszę pani, panią poprosić, żeby pani przyjechała po te kamery.
4: No chyba sobie pani żartuje. No a kto mi zwróci teraz koszty, bo wie pani co? Dla mnie to, pani co, to było pierwszy i ostatni raz wykupiona w ogóle gwarancja zwrotu, to ubezpieczenie. To jest tylko i wyłącznie naciąganie, bo tak czy tak, po przeliczeniu tych kosztów, my jak obliczyliśmy, to i tak ja jestem do tyłu. Ja już w tym momencie te 900 zł, czy tam ile jest zgłoszone, to i tak jestem ten i teraz jeszcze dodatkowo mam tracić na dojazd.
5: To może Sylwia by coś zaradziła.
6: Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Nosel
3: wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No było groźnie, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

0: dosyć odważna prośba, jak na 7.55.
1: No słuchaj, za chwilę bel będzie, bo będzie godzina 8, ale po godzinie 8 u nas będzie zabawa 5 słów, 5 stów, więc już zbieramy na Jaskowym Messengerze wasze numery telefonów.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy 7 września, dzień czystego powietrza.
0: Zgadza się.
2: Dla błękitnego nieba.
0: Tak.
2: Więc mi dzisiaj nie potrzeba.
0: No to coś, co przyciągnie uwagę Bogaja, naszego wydawcy, aby wyłuskał wasz numer telefonu z Messengera, wyślijcie nam coś czystego.
1: W sensie zdjęcie czegoś czystego.
0: Czyste myśli, czysta podłoga, czyste ręce.
2: Na przykład Donalda Tuska można wysłać.
0: Jesteś przekonany, że on jest czysty?
3: 5 słów, 5 stów.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
15: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
14: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
16: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour. Przeźmiarowo Rynkowa 92.
25: Sponsorem programu był Polkar. Autoryzowany dealer Alfa Romeo. Dystrybutor modelu Junior. Poznań Górzysława 9.
26: Kolbo na Hetmańskiej, Głogowskiej, na Krzywoustego, na Jana Pawła II, na Niestachowskiej, no wszędzie tam, gdzie postać można. Tam dzisiaj rano postoicie. Do 21 stopni na termometrach dzień zapowiada się pochmurno. Raz po raz niewykluczone mrzawki, ale dużego deszczu z tego nie będzie.
27: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe. Przeźmierowo-Rynkowa 92.
28: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Górzysława 9.
0: Jest ósma, to czas na Jaskaniu. Marcin Procki, zapraszam. Na razie bez konkretnych efektów. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa w sobotę byli w Moskwie, a wczoraj w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali w niedzielę z prezydentem Ukrainy. Przy stole usiedli nie tylko Ukraińcy i Amerykanie, o czym więcej korespondent Eski Łech-Biłecki.
1: Do rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołech Biłecki.
0: O włos od tragedii w zachodniopomorskim za kółkiem bardzo młody kierowca i bez uprawnień. 17-latek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. W pobliżu Polic czołowo zderzył się z innym autem. Ucierpiało 5 osób. A polskie siatkarki jako czwarta drużyna Europy wrócą dziś do kraju. Samolot z nimi wyląduje po południu w Warszawie. W meczu o brąz przegrały wczoraj z Serbią 1-3.
2: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Dziś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy i po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
0: Mówiła środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. Czwarte miejsce to powtórzenie wyniku z 2019 roku.

0: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek, 7 września, 2 minutki po godzinie 8. O, wraca mi głos powolutku.
1: Dobrze. Jesteśmy bardzo ciekawi spraw, o których nic nie wiemy. Powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy.
2: Banan to biologicznie jagoda. To by w sumie wyjaśniało, czemu jagodzianki to takie trochę bananowe dzieci wśród drożdżówek.
3: Czy ja już mówiłam to dzisiaj, że kocham naszych słuchaczy? Naprawdę, jesteście absolutnie fantastyczni, wspaniali. Dziękuję wam bardzo.
0: No, no to co, po jagodziance. Kurczę, w piątek zapomniałem polecieć po te, nasze po ptysie.
1: No? I co? No. No. I nikt się nie zorientował.

0: Jankes po tej kawie, którą wypił, chyba playlistę nam układał, bo jest coraz mocniej, coraz energetyczniej.
1: Ja zjadę na dwie ręce, słuchajcie. Naprawdę.
0: Ty, a propos jechania, to my się przeniesiemy zaraz do ciężarówki, bo Tomek, kierowca, razem z nami w 500 będzie.
1: Bardzo dobrze i cieszymy się bardzo. Zróbmy to po raz kolejny.
0: Zapytaj się nas, co czystego wysłał.
1: Co czystego wysłał?
0: Słuchaj, wysłał rękę czystą.
1: Niemożliwe.
0: Naprawdę, umyta, piękna, taką, że aż sam chciałbyś przybić piątkę.
2: Pięć stów.
3: No jak wiadomo, dobra. rękę myje.
1: Ta. Zabieramy się za pięć słówek. No zobaczymy, jak się dzisiaj potoczy.
0: Cześć Tomku.
4: Jestem, witam, hej.
0: Czy można powiedzieć, że twoja robota to czysta robota, czy czasem sobie ręce jednak brudzisz, prowadząc ciężarówkę?
4: No prowadząc nie, ale jak jest jakaś awaria, to już się brudzę.
3: Słuchaj, mam takie pytanie do kierowcy ciężarówki, bo wy często macie te samochody takie super ekstra przyozdobione i moje pytanie brzmi, dlaczego?
0: No, a ty byś nie chciała mieć...
4: chyba, żeby ładnie wyglądały.
0: Właśnie, ty sobie nie przyozdabiasz mieszkania? Urocze. Albo miejsca, w którym pracujesz?
3: Ja najbardziej lubię te ciężarówki, które mają mnóstwo neonów na sobie. I jak jadą...
1: choinka! No! Święta!
0: A masz chociaż taką karteczkę za szybą, typu tam, że Tomek coś tam. Uwaga, Tomek jedzie.
4: Nie, ja akurat nie mam, ale mam drugą ciężarówkę, która jest taka oświetlona.
3: To ja poproszę w takim razie foty, nie musi być czysta, żeby była jasność. No i przechodzimy do naszej zabawy.
1: Tak, bardzo ważna kwestia, rzeczywiście, koło wybierasz, z kim dzisiaj będziesz walczył o 500. Jankes, Kama, Wiktor, do wyboru, do koloru. No i co?
4: Oczywiście, że Kamila czuje chemię.
1: Kama kocha tę nerwówkę, gdy później musi z tobą. No dobra, okej, super.
0: Kama, nie musicie się już poznawać, bo wiesz, że Tomek jest kierowcą ciężarówki, więc jakiś obraz jego masz.
3: Ale to może kto na ciebie czeka, Tomek?
4: Jeszcze raz?
3: Kto w domu czeka?
4: Żona i synuś malutki.
3: Synuś malutki. A co lubisz jeść najbardziej?
4: No takie włoskie jedzenie, jakaś pizza, jakiś makaronik.
3: Okej, gluten party. Dobra, słuchaj, Kama, ja wychodzę. Tak,
0: Kama wychodzi ze studia, nie będzie słyszała twoich typów, a my przechodzimy już do słów. Przypominam, to co powiesz, jeżeli pokryje się z tym, co potem powie Kama, to za każde trafione 100 zł. Pierwsze słowo to...
1: Panierka. Lecimy, panierka.
4: Jeszcze?
0: Panierka.
4: Panierka. No? Kotlet.
0: Dobra.
1: Tu Kama trafi idealnie.
0: Fajne. Na pewno. Drugie słowo to siatkówka.
1: Twoje skojarzenie. Szybciutko dawaj.
4: Czwarte miejsce.
0: Dobra.
1: Oj, tu będzie ciężko.
0: Trzecie słowo to chłodnia. Czasami samochody, ciężarówki chłodnie jeżdżą.
4: Mrożonka.
0: Dobra.
1: Dobra, lecimy z czwartym. Skarpetka.
4: Brudna!
0: Okej.
1: Może być brudna, bo biała. Zobaczymy, co Kama wybierze.
0: I uwaga, ostatnie. To jest słowo. Pachwina.
4: Ojej, ale ciężkie.
0: Ciężkie, no.
1: Nie, no.
0: Czy komukolwiek...
1: Mi się kojarzy z jajecznicą.
0: Naprawdę?
5: Mnie ostatnio ciągnęło w pachwinie.
4: No, ja właśnie też, bo gram w piłkę i też mi ostatnio ciągnęła, to nie wiem, ból może.
0: Dobra, ból pachwiny. Ból.
1: No dobra, okej, mamy to zanotowane oczywiście. No ja tak obstawiam 300.
0: Ja nic nie obstawiam. Ja wierzę w Kamę, bo to jest naprawdę mądra kobieta.
2: Pięć słów, pięć stów.
0: Wracamy za chwilę. Run!

0: No i pięknie, poniedziałek, 18 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów. Tomek razem z nami, parę minut temu odpowiedziałeś na 5 słów, dałeś swoich 5 skojarzeń. Dzień dobry.
2: Tak.
0: No to lecimy szybciutko, przypominamy, panierka, twoje skojarzenie, kotlet, siatkówka, czwarte miejsce, chłodnia, mrożonka, skarpetka, brudna, pachwina, ty skojarzyłeś się ze słowem ból.
1: No nie jest,
2: tak jest.
1: Nie jest łatwo, Kama, chodź!
0: Uwaga, chowajcie te wszystkie te słowa, no, żeby nie wiedziała.
1: Kama, która nic nie słyszała, nic nie wiedziała.
0: Nie widzi, dobra, właśnie nie widzi. Dzień dobry, Kamka.
3: No dzień dobry.
0: Ja obstawiam, że 300.
1: A ty na ile sama się oceniasz?
3: Tak, to na ile? Na 1000.
0: No dobra. Czyli Kama, jeśli będziecie mieli 500, Kama ci dużo za 500. Dobra.
1: Uwaga, lecimy. Pierwsze słowo, które Tomek już ma za sobą, to panierka.
3: Tomek, czy to jest coś, co w niedzielę słychać, jak ludzie biją?
2: Zdecydowanie tak.
3: Kotlet.
0: Tak, to jest proste. To było pewne, to było idealne. Drugie, lecimy. Uważaj, Kamcia. Siatkówka.
3: Ojej.
0: Powiem ci, nie dasz rady.
3: O, dzięki, Janki.
1: Pamiętaj,
3: we mnie wierzysz.
1: Możesz pomóc sobie pytaniem,
0: jest
1: tak
0: to jest
1: lub
0: bardzo
1: nie.
0: Trudne.
3: Czy to jest trudne. Związane z naszą wczorajszą przegraną?
2: Tak jest.
1: Tak.
2: Z wynikiem.
1: Już nic nie podpowiadaj, hobie.
3: A cholera, nie wiem, które miejsce dziewczyny zajęły.
0: Ale jej się mózg gotuje.
3: A które miejsce dziewczyny zajęły?
2: Kamila,
3: Poczekaj, szybko ten. Grały o...
2: Poza pudłem!
3: Czwarte miejsce.
0: Szok, niesamowity, że to odgadłaś.
1: Dobrze.
0: Co jest poza pudłem?
3: Powtórz, Janki, proszę. Wierzyłeś we mnie, czy we mnie nie wierzyłeś?
0: No po takiej podpowiedzi to oczywiście było. Tak,
4: no teraz bez podpowiedzi, Kama, się
0: dowiedzieć. Jedziemy po 500.
1: Trzecie słowo to chłodnia.
3: Chłodnia?
1: Tak.
0: No.
3: A czy to będzie związane z tym, co prowadzisz?
2: Nie.
3: Chłodnia.
0: Ja bym powiedział trup.
3: Ja wiem.
2: Z jedzeniem.
1: Już nic nie
3: podpowiadaj.
1: Mięso? Czy twoja odpowiedź to mięso?
3: No mięso. Chociaż mięso. Widzę, że już Boga i macha, nie. Że nie. A co było?
1: Ogólnie mrożonka.
0: Mrożonka.
3: No, okej, ma to sens.
0: To bardzo trudne. Dobra, kolejne, no.
1: Czwarte. Skarpetka.
3: Skarpetka.
1: Jedna skarpetka.
0: Ja jestem, tutaj sobie poradzisz.
3: Jedna skarpetka.
1: A jaki szowinista. Jak pranie, to od razu kobieta sobie poradzi.
2: Wisi na krześle.
0: Co wy wymyślacie?
3: Wisi na krześle, jedna skarpetka. Na krześle, błagam cię. Co to, facet jesteś? Przecież zawsze rozrzucacie je po podłodze.
2: No to tak.
1: Co wisi na krześle?
3: Dobra, przepraszam, to będzie teraz straszne. To będzie element mojego życia, ponieważ mój pies kocha kraść skarpetki.
1: Dawaj.
3: I z jakiegoś powodu nigdy nie kradnie tych czystych, tylko te brudne.
1: Proszę o odpowiedź.
3: Więc jak mówisz skarpetka, to ja widzę brudną skarpetkę przed oczami.
1: Jaki wyraz jest twoją odpowiedzią?
3: Brudna.
0: Dobrze, mówiłem, że da radę. I uwaga, ostatnie. Pachwina. Jest dobrze, jest cudownie. Pachwina.
3: O. Pachwina. Co się może w ogóle z pachwiną kojarzyć? W ogóle kto wymyślił to słowo? Boga!
5: Ja wymyśliłem.
3: A, bo cię boli.
1: Podobno Jan Kochanowski wymyślił pachwinę.
3: Pachwina.
1: Tak.
3: Dobra, czy to będzie związane z... Nie, no kurczę. Nie, w ogóle nie wiem, jakie słowo się może z pachwiną kojarzyć.
1: No nie wiem.
3: Łaskotki.
2: Mogę coś powiedzieć?
3: No dawaj, podpowiadaj.
0: Ale nie, czekajcie.
3: Nie.
1: Kama może zadać jedno pytanie, na które ty możesz odpowiedzieć, tak lub nie?
3: No, nawet nie wiem, jakie pytanie. Janki,
0: tak,
3: pomóż
0: no to jest
3: trochę,
0: trudne.
3: No.
0: Nie, to jest trudne.
3: No to pomóż mi z podpowiedzią. Pachwina. Jakie pytanie zadać do pachwiny?
0: Ja mówiłem o jajecznicy, ale to nie chcę cię tutaj...
3: Maria.
0: To nie ten droga, nie,
3: no,
0: serio.
3: Że Tomek, już wiemy, czemu Jankesa nie wybrałeś. No. Nie wiem, Tomek, no musisz podpowiedzieć mi jakoś.
2: No,
0: może powiedzieć tak lub nie. No dawaj, tak lub nie możesz powiedzieć.
3: Pachwina.
2: Rodzaj czucia?
5: Już go zjechałem, bo za dużo ci podpowiada.
3: Dobra, to sorry, ale ja tylko mam niestety łaskotki. To jest jedyna rzecz, jaką mogę powiedzieć.
1: Na szczęście to zła odpowiedź.
3: No, a jaka jest dobra?
0: Ból.
3: Przepraszam, w życiu mnie pachwina nie bolała, ani lewa, ani prawa.
1: Ale mamy dla ciebie świetną informację.
3: Ile? Zgarnia
1: 300!
0: Mówiłem, byłem pewny, że to będą 300. 300, dobrze, dobrze, dobrze. Gratulacje oczywiście.
2: Kamila, mamy na schabowego albo na włoskie jedzenie.
3: Słuchaj, to ja w takim razie po polsku, ty po włosku i będziemy jak prawdziwa rodzina.
1: I naprawdę nie chcemy wiedzieć, co robiłeś, że odczuwasz ból w pachwinie.
3: Pięć słów, 500. Wiesz, kto za chwilę będzie odczuwał ból w pachwinie? Bogaj za te pytania!
0: Boże, jest!

0: Więcej, więcej, więcej, daj mi więcej kasy. No dzisiaj tylko 300, albo tylko, aż 300. To zależy, no. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia przy kasie.
1: No, kama, dorzucisz tylko 700 i będzie do 1000, o którym mówiłaś.
0: Słuchajcie, a za chwilę usiądziemy przy newsach, a tam mistrzostwa, igrzyska koczowników. Polacy zdobyli 3 medale. Koczowników.
1: Jesteśmy najlepsi znowu.
0: Jak ktoś się zastanawia, jakie są konkurencje na mistrzostwach koczowników, to niech zostanie z nami.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
12: Jakaś kurtka przeciwdeszczowa dzisiaj w ciągu dnia może się w Poznaniu przydać, ale nie jakoś bardzo, bo przewidywane są mrzawki bez większego deszczu, do 21 stopni na termometrach. W tej chwili mamy 10. Na ulicach Poznania korkowo, zwłaszcza w centrum, Królowej Jadwigi i jeszcze Mostowa zakorkowane.
10: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
13: Minęła 8.30, zaczynamy Escanios, Marcin Brocki, zapraszam. Seria wypadków i duże utrudnienia na małopolskim odcinku autostrady A4 na pasie w kierunku Krakowa. Doszło do dwóch zdarzeń, a korek ciągnie się też na południowej obwodnicy Warszawy, gdzie w pobliżu węzła Patriotów zderzyło się pięć samochodów, a tej nocy szykują się też utrudnienia w tunelu na Zakopiance. Prace serwisowe przeprowadzą tam drogowcy. Zamykany będzie przejazd zarówno w stronę Krakowa, jak i w stronę Nowego Targu. A trzy medale Polaków na Światowych Igrzyskach Koczowskich. Te odbyły się w Kirgistanie. Srebro wywalczyła Anna Sokulska w łucznictwie konnym, a brąz Tomasz Szczepaniak i Igor Błaszak w tradycyjnych odmianach zapasów. Rywalizacja odbyła się w dyscyplinach inspirowanych koczowniczym dziedzictwem Azji Centralnej.
14: Jankes, Gama
15: i Wiktor.
14: W Radiu SK.
16: Poniedziałek, ewidentnie. Nazwali go tak, bo coś tutaj nie działa. Witamy na początku tygodnia.
17: No i witamy na salonu nas w studiu.
16: Kamil, chodź.
17: Nie,
16: ale
17: działa.
16: Teraz skup się, Kamil. Jest zadanie dla ciebie.
18: No już.
16: Skup się.
17: No. Powiedz nam coś, czego nie wiemy.
18: A, to wszystko wiecie. Wszystko wiecie.
16: Nie, no nie wiemy. Oni nie wiedzieli dzisiaj,
18: że... nie wiemy, gdzie masz włosy. Ja też nie wiem.
16: Ma na klacie? Kama patrzy.
17: Nie ma.
18: Nie.
16: No i co?
18: Czy to już gra wstępna?
17: Ale chciałam powiedzieć, że ładnie pachniesz.
18: Dzięki.
17: Czyli prysznic był.
16: I tego nie wiedzą słuchacze, bo przez radio nie

0: Oskar zresztą Tims w Radiu SK 23 minuty i będzie za mi godzina 9.
1: Ej, ono, końcu śpiewał, my ten koniec będziemy mieli za 23 minuty, do 9 tyle zostało.
2: A jak wiadomo, trzeba oczywiście mężczyzn poznać po tym, jak kończą, nie po tym, jak zaczynają. I Marcin Procki przed chwilą zaczął temat, bardzo bym powiedziała, ważny. O tym, że zostaliśmy mistrzami...
1: Na Igrzyskach Koczowników.
2: Wow.
1: Jak zwykle.
0: Wow. Polska mistrzem świata.
2: Natomiast tak. Na Węgrzech odbyły się zawody w kopaniu grobów.
0: Niemożliwe. Naprawdę?
3: Nie jest jakiś takie fake? Zawody, tak, ale sam patrzę,
0: to są zawody międzynarodowe, czy tylko węgierskie?
1: Tak, słuchaj, startowało 19 reprezentacji dwuosobowych drużyn z różnych państw. Wszyscy zjechali na Węgry, żeby wykopać najlepszą dziurę.
0: I tak. W siatkę nasze dziewczyny są czwarte.
2: Mhm.
0: Okej.
2: Okay. A w kopanie grobów?
0: No właśnie, którzy byliśmy?
2: No właśnie, pod uwagę brano szybkość, precyzję, a rywalizację wygrali grabarze gospodarzy.
0: Czyli Węgrzy, tak?
1: Tak, my pogrzebaliśmy swoje szanse.
4: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
7: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
10: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
9: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
10: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
9: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
11: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
12: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Miejsce docelowe. Nowy dom.
19: Kieruj się do Poznań Congress Center.
18: Chyba muszę odwiedzić bank lub doradcę.
19: Kieruj się do Poznań Congress Center.
18: Ale teraz?
20: Już 12 i 13 września. Targi mieszkań i domów w Poznaniu. Deweloperzy, pośrednicy, kredyty, inwestycje zagraniczne, porady i bogaty program merytoryczny.
18: Targi mieszkań i domów w PCC na terenie MTP.
19: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres.
20: Bezpłatna rejestracja na targimieszkan.pl. Na targi zaprasza sponsor Phuket Plus.
21: I po reklamie.

0: Reggaeton w SCO poranku. No a kto słucha reggae, ten wiadomo, ten jest fajny. 13 minut zostało do 9.
1: Nie znam tej rymowanki, chcesz się podzielić?
0: No a dzisiaj właśnie pytamy o coś, czego nie wiecie, czego nie znacie.
2: A byłeś kiedyś na reggae nad Wartą w Gorzowie?
0: Tak, ale z koleżanką.
2: No dobra, okej, lecimy dalej.
0: Dzień dobry, powiedzcie nam coś, czego na pewno nie wiemy.
3: Cześć wszystkim. Myślę, że na pewno nie wiecie o tym, że nasz kochany piesek Martańczyk szczekał całą noc. Nie wiadomo na co, nie wiadomo po co.
2: I tyle, to się kończy się jakaś historia.
0: Kończy się, to jest koniec tej historii, na pewno o tym
2: ale
0: nie wiedzieliśmy.
2: Wie, kama wie,
1: po
2: kama
1: to,
2: wie.
1: Żeby wszyscy sąsiedzi wiedzieli, gdzie mieszkacie.
2: A mój Jimmy sobie smacznie chrapał.
1: Tego nie wiesz, jesteś w radiu. Pytanie, co robi Jimmy teraz w domu?

0: proszę nie chrząkać tam do mikrofonów.
1: Jankes, nie chrząkaj do mikrofonu.
2: No dobra, dziękujemy, dziękujemy. Ariana Grande, 1,54 m, proszę państwa.
1: No, to tak pod pachę i do domu. Właśnie tam idziemy.
2: Cudna jest, rzeczywiście.
0: A propos rzeczy, o których nie wiemy, powiedzcie nam coś, czego nie wiemy, powiem coś, czego nawet ja nie wiem, skoro ona śpiewa o miłości.
1: Dawaj.
0: Nie mam zielonego pojęcia, kiedy się oświadczę.
2: Słuchaj, a w tym momencie nawiązałeś do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o mistrzostwach w pogrzebaniu. Kama i Wiktor. Czyli od dzisiaj już kawaler.
0: Tak, za chwilę Kasia Węsierska. Może w tę stronę skieruje swoje kroki.
3: Reklama. Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światłowód od Play. Śmig.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo Rynkowa 92.
3: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Górzysława 9.
4: 21 stopni na termometrach to wszystko, na co możemy liczyć dzisiaj po południu, ale na razie jeszcze chłodno, okolice 11 stopni i pochmurny dzień nas czeka z możliwymi mrzawkami. Na ulicach Poznania wciąż zwiększony ruch w centrum, na Wyszyńskiego postoicie przed przebudowywanym mostem.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmiarowo Rynkowa 92.
3: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Górzysława 9.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
5: 9 na zegarach, zaczynamy z Kanią Marcin Procki. Zapraszam, to jest partia jawnie prorosyjska. Tak Radosław Sikorski komentuje zwycięstwo AfD w wyborach landowych w Niemczech. Wicepremier, szef resortu spraw zagranicznych w rozmowie z nami przypomina, że niektórzy członkowie tej partii kwestionowali przebieg granic Polski i Niemiec.
6: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
5: A tymczasem francuski Le Figaro napisał, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie. 30 osób zostało ewakuowanych, a 4 trafiły do szpitala. To w Chorzowie w pożarze budynku wielorodzinnego.
7: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
5: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Budynek został wyłączony z użytkowania, a rodziny znalazły schronienie u bliskich lub w miejskich lokalach zastępczych. 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszący 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Na starcie pojawiły się zarówno maszyny humanoidalne, jak i czworonożne. Był także robot Radia SK.
8: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
5: Ja przypomnę, że nie tylko roboty pobiegły w Krakowie, bo na starcie stanęło także ponad 17 tysięcy biegaczy.
9: SK Poznań News.
4: Natalia Krystek, sprawa skończy się w sądzie. Kolejne osoby przyłapane na wchodzeniu na rusztowanie przy remontowanym ratuszu. W nocy z soboty na niedzielę wdrapali się na nie 22 i 26-latek.
10: Żadne konsekwencje prawne nie będą tak dotkliwe, jak utrata życia czy też zdrowia.
4: Mówi Łukasz Paterski z policji. Do takich sytuacji dochodziło już kilkukrotnie. Dziś ruszają połączenia autobusowe Kolei Wielkopolskich w regionie. Linia łączy Konin i Turek. Były plany wybudowania tu torów, jednak te oprotestowali mieszkańcy. Autobusy będą jeździć 2 razy dziennie w dni powszednie i 4 w weekendy.

0: Black Eyed Peas, Justin Bieber, Where is the... Justin Timberlake, wróć, Where is the love w Radiu SK? Może Bieber jeszcze coś nagra z The Black Eyed Peas. To się dopiero okaże. 17 minut po godzinie 9. Wiem, że poniedziałek do łatwych nie należy, więc czas na coś, co humor poprawi. 30 sekund, tylko dobrych informacji, bo wszyscy tego dziś potrzebujemy. Pracownicy banku uchronili seniorkę z Będzina przed ogromnymi długami. 77-latka przyszła do placówki chcąc wziąć kredyt, którego rata wynosiłaby ponad 4000 zł. Pracownicy zauważyli, że jest zdenerwowana, a potem okazało się, że do wzięcia kredytu została namówiona przez oszusta. Umowa kredytowa na szczęście nie została podpisana. A dziś o 17.30 mocno trzymamy kciuki, bo o awans do ćwierćfinału US Open walczyć będzie Iga Świątek. I najlepsza informacja na sam koniec. 20 gramów czekolady dziennie, codziennie. Tyle można zdaniem naukowców jeść, żeby odczuć prozdrowotne działanie czekolady. Zła informacja? No najlepiej, żeby to była jednak czekolada gorzka. Po kolejną dawkę takich dobrych informacji zapraszam jutro po 9.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
3: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
2: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
3: Rabat?
2: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawii.
3: No to jedziemy.
2: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid e-Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Miejsce docelowe. Nowy dom.
13: Kieruj się do Poznań Congress Center.
12: Chyba muszę odwiedzić bank lub doradcę.
13: Kieruj się do Poznań Congress Center.
12: Ale teraz?
14: Już 12 i 13 września. Targi mieszkań i domów w Poznaniu. Deweloperzy, pośrednicy, kredyty, inwestycje zagraniczne, porady i bogaty program merytoryczny.
15: Targi mieszkań i domów w PCC na terenie MTP.
13: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres.
14: Bezpłatna rejestracja na targimieszkan.pl. Na targi zaprasza sponsor. Puket Plus.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Katy Perry E.T. w Radiu Włoska. Pierwszy tydzień szkoły za nami, więc pierwsze afery już też są. Oczywiście, 21 minut do 10. Afera śniadaniówkowa jest już na pełnej. Dlatego, że media społecznościowe żyją tym, że niektóre mamy miały odwagę podkreślam po tym, co się wydarzyło, pokazać, co pakują swoim dzieciom na drugie śniadanie albo i na cały dzień jedzenia w szkole do śniadaniówek. I posypały się gromy z nieba, bo mnóstwo ekspertów powiedziało, to nie tak, tamto nie tak, za dużo węglowodanów, za mało węglowodanów, za mało białka, jak można dawać dziecku do szkoły kanapkę, jak można dawać dziecku do szkoły słodycze, tam powinien być kurczak zagrodowy, tam powinno być tofu, tam powinno być jajko ugotowane na półmiękko. Drodzy eksperci, jak ja się cieszę, że jak ja chodziłam do szkoły pod koniec lat 90. to naprawdę nie było internetu, bo gdybyście wy zobaczyli tę bułkę taką jasną, z dużą ilością masła i z plastrem szynki, bez pomidora, bo pomidor po kilku godzinach był obślizgły i obleśny, to moi rodzice prawdopodobnie siedzieliby w więzieniu. A jakby jeszcze do tego doszedł fakt, że przez cały dzień zdarzało nam się nic nie pić, albo to było pół litra schłodzonej herbaty na cały dzień, to w ogóle byście się nie pozbierali.
1: Radio SK. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
10: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
5: Czekaj!
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
4: I po reklamie.

0: David Guetta, Andrea Bocelli, 5 minut do 10, tak właśnie gramy w Radio USK, a po tej 10 kolejne hity się pojawią. Dziś zagram wam też nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a wy możecie dać znać, jak w poniedziałek o 9.55 wygląda wasz status. Spóźnieni, niespóźnieni, źli, zadowoleni, słońce, burze na horyzoncie, cokolwiek się tam dzieje, nagrajcie głosówkę na SK-owy Messenger.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. A twój pies w Linea Mare jest pełnoprawnym gościem. Zarezerwuj na lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Więcej spokoju, więcej przyjemności, więcej czasu dla siebie.
3: Poznań, szykujcie się na wielką szamę! Już 12 i 13 września na Enea Stadionie czeka na was aż 30 food trucków i smaki z całego świata. Kuchnia azjatycka, grecka, bezglutenowe propozycje, langosze, churrosy i wiele, wiele więcej. Dwa dni, mnóstwo pyszności i atrakcji. Wielka szama, 12 i 13 września. Enea Stadion w Poznaniu.
4: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026, 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
8: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
0: Drogowcy pracują dziś na Hetmańskiej, Matejki, Niecałej, Biskupińskiej, Sucholewskiej i Wicherkiewicz. Poza tym Paczer do mniejszych napraw. Działa na Złotowskiej i Bułkowskiej, tutaj zachowajcie ostrożność. Do 21 stopni na termometrach, możliwe mrzawki dzisiaj w Poznaniu. Na liczniku już 15.
13: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: 10 na zegarach, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Przed sądem w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Chodzi o trzech funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca m.in. niedopełnienie obowiązków. Przypomnijmy, Natalia zaginęła w listopadzie 2023 roku w drodze do szkoły. Tę dramatyczną historię przypomina reporterski Mateusz Gołębiewski.
15: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Natalię znaleziono zaledwie 500 metrów od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii. Zmarła kolejnego dnia.
11: A policjanci nie przyznają się do winy, grozi im 3 lata więzienia. Teraz nowe prognozy od analityków rynku paliw. Ceny na stacjach dalej będą rosły. Cena za litr benzyny zbliża się do 8 zł, a diesla do 9. Wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie.
16: Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
11: Mówił Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Z kolei cena za baryłkę ropy to już blisko 100 dolarów. A najbliższy weekend to Małopolska Tour w Nowym Targu. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race.
17: Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku.
11: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na wydarzenia można się zarejestrować na stronie małopolskatour.pl.
18: SK Poznań. Sport.
19: Natalia Krystek, wynikiem 1-0 zakończył się mecz Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa przy Bułgarskiej. To piąte zwycięstwo kolejarza z rzędu. To się rzadko zdarza w Ekstraklasie. Byłem bardzo zadowolony z drugiej połowy, mniej z pierwszej. Mówi trener Niels Frederiksen. Kolejny mecz w sobotę. Na wyjeździe niebiesko-biali zmierzą się z Górnikiem Zabrze. Tymczasem piłkarka Lecha UAM Poznań Oliwia Związek otworzyła świetny wynik Polek w pierwszym meczu Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Spotkanie z Argentyną w Katowicach zakończył wynik 3-0.
0: No i na co było tak narzekać, jak to już jest już 10? To już bliżej niż dalej. No, nie powiedzieli ci, którzy pracują do 17. 9:40, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: brzmieć poniedziałek. Take me back. Kaio, Max McNone w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Jak wam ten dzień mija? Jest głosówka na SK-owym Messengerze. Też oczywiście możecie taką nagrać.
1: Cześć SK. No, mój humor jest dobry, ładna pogoda. Jesteśmy w drodze z Warszawy do Zakliczyna w kierunku gór, obejrzeć dom. Jestem pozytywnie nastawiony, zobaczymy co z tego będzie, pozdrawiam.
0: No jak co z tego będzie? Jak już kupicie ten dom, to nas tam po prostu zaprosicie. Fajnie mieć znajomych nad morzem i w górach, bo wtedy wakacje trochę łatwiej się układają.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Suchy Las przy ulicy Obornickiej 150. Do zobaczenia.
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: No bo na Fidesali i Faust nie uciekniecie dziś chyba od obowiązków. Chyba że szef postanowił sobie przedłużyć weekend. September Cry For You to za nami w Radiu SK, 23 minuty do 11. Jest i ona, Małgosia.
1: Witajcie, moi drodzy. U mnie dzisiaj poniedziałek zaczął się trochę, no, stresująco. Otóż byłam na rozmowę o pracę, no więc czekam na info od nich. Także słuchacze, moi drodzy, trzymajcie za mnie kciuki, oby mi się udało i życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Gosia. Trzymamy, Małgosia, kciuki, choć znam też oczywiście takich, którzy chcieliby się chociaż na chwilę zamienić z tobą miejscem i w ten poniedziałek sobie oczekiwać na takie informacje o godzinie 10:37 z kawą na własnej kanapie.
2: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
2: Kup w Media Expert. Laptop 2 w 1 Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Żminko Zabinko, zobacz kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
7: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
7: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
5: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
12: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
13: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
14: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
15: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
14: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
15: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
14: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
16: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
17: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
18: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
19: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
20: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
19: Less mess, less stress.
21: Już jest nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na ciebie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
22: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
24: SK.

0: Zapachniało trochę owocowymi czwartkami i dobrze, Mango od Sylwii Grzeszczak i nowy singiel na antenie Radia SK, 6 minut do godziny 11. 3 minuty to jest fantastyczna liczba i fantastyczna długość. Godna pogratulowania. Nie wiem, o czym pomyśleliście, bo ja mówię tylko o idealnej długości czasu naszego prysznica. Podobno dokładnie 3 minuty. Tyle powinniśmy brać prysznic, żeby on działał najlepiej na nasze zdrowie, jednocześnie, żeby nie marnować wody i żeby przynieść organizmowi to, czego od prysznica oczekujemy. Ja wam po 11 przyniosę to, czego oczekujecie. Więcej niż kolejna kawa, czyli najlepsze hity, które trochę was pobudzą ten poniedziałek.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ruszyły kursy prawa jazdy dla 17-latków. Dzięki zmianie przepisów możesz zacząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Zdobądź prawko szybciej niż myślałeś. Pośpiesz się i unikaj długich kolejek. Zapisz się teraz na kurs ATUT Poznań. Na hasło RADIO dostaniesz 50 zł rabatu. Dołącz do pierwszych 17-latków z prawkiem. Teoria online, płatność, narady, auta jak na egzaminie. ATUT to wysoka zdawalność i tysiące zadowolonych kursantów. Mamy kursy ekspresowe, kursy po angielsku i ukraińsku oraz szybkie terminy jazd. Wejdź na atut.poznań.pl i zapisz się już dziś. ATUT Poznań. Najlepsza szkoła w mieście.

0: Cię. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
5: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
6: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
7: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmierowo-Rynkowa 92.
11: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Górzysława 9.
12: Dzisiaj w Poznaniu do 21 stopni na termometrach. Dzień pochmurny i taki pozostanie. Możliwe mżawki, ale większego deszczu raczej z tego nie będzie. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, utrudnienia możliwe na Hetmańskiej, Matejki, Niecałej, Biskupińskiej, Sucholeskiej i Wicherkiewicz. Tutaj prace drogowe trwają.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmierowo-Rynkowa 92.
11: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Górzysława 9.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Roman Rzet znów w siedzibie prokuratury w Katowicach. Śledczy kontynuują przesłuchanie zatrzymanego w sprawie Zondy Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. O czym więcej, reporter SK Mateusz Gołębiewski.
15: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto.
14: 9 kolejnych domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Znajdowały się przy linii wysokiego napięcia i zostały rozbrojone przez specjalistów. Trwa śledztwo w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną. A Iga Świątek stanie dziś przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką będzie Qin Wenzheng. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu. Zrewanżowała się jej już raz za to w ubiegłym roku. Teraz także będzie faworytką, bo Chinka dopiero wraca do czołówki po problemach ze zdrowiem. Ich mecz ma zacząć się o 17:30.
16: SK Poznań News.
12: Natalia Krystek, kolejny protest przeciwko eksmisjom z osiedla Maltańskiego, tym razem przed kościołem pod wezwaniem Jana Jerozolimskiego za murami. Mieszkańcy zebrali się tam wczoraj, po tym jak ksiądz powiedział, że parafia nie jest stroną w sprawie, a deweloper. Protestujący dowodzili, że to kościół wniósł do sądu o eksmisję. I żużel. Hunters PSZ Poznań wygrał na Golęcinie z Introrą Rybnik 51-39 i awansował do finału drugiej Ekstraligi.
17: Dobrze się ułożył od początku dla nas ten mecz, bo zbudowaliśmy 6-punktową przewagę.
12: Mówi zawodnik Jacek Kannenberg. Początek finału w niedzielę w Poznaniu.
8: Minuta po godzinie 11, a nawet prawie już dwie. Kto się spóźnił na spotkanie, które mogłoby być mailem, ten zaoszczędził dwie minuty życia. 5 Seconds of Summer, Youngblood, a także Bledka 2 dni i nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nowy dzień, nowe informacje a propos tego, co robimy źle albo co moglibyśmy robić lepiej. Powinniśmy spać równo 7 godzin. Co tydzień są nowe informacje na ten temat. Tym razem okazało się, że 7 godzin snu ma znaczący wpływ na nasz mózg, na to, jak ten mózg pracuje, na to, jak my pracujemy, na efektywność, na kreatywność i oczywiście na później efekty także naszej pracy i to, jak się w niej odnajdujemy. 7 godzin snu powoduje, że główne ośrodki w mózgu nie tracą swojej objętości. I uwaga, haczyk jest jeden. Nie chodzi o to, żeby spać tylko mniej, raczej celujemy w 7 godzin. Chodzi też o to, żeby nie spać więcej niż 7 godzin, bo jak śpiecie dłużej niż 7 godzin, no to z kolei objętość mózgu na tym cierpi przy tych najważniejszych ośrodkach i po prostu mózg działa wolniej. Ja już na same wyliczenia tego, o której powinnam się kłaść spać i o której wstawać, żeby to wszystko działało, poświęciłam tyle zasobów mózgowych, że jestem zmęczona.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Suchy Las przy ulicy Obornickiej 150. Do zobaczenia.
4: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolski. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
5: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
6: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
7: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
8: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
7: No to mam dla Ciebie propozycję. I rabat.
8: Rabat?
7: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawii.
8: No to jedziemy.
7: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
9: Poznań, szykujcie się na wielką szamę! Już 12 i 13 września na Enea Stadionie czeka na Was aż 30 food trucków i smaki z całego świata. Kuchnia azjatycka, grecka, bezglutenowe propozycje, langosze, churrosy i wiele, wiele więcej. Dwa dni, mnóstwo pyszności i atrakcji. Wielka szama, 12 i 13 września, Enea Stadion w Poznaniu.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
13: I po reklamie.

0: się w Esce.
1: Dobrze zaśpiewała Dua Lipa, ale Temper City też radzi sobie dobrze, dlatego że oni już są na naszej antenie. Mają taki hit, który wprowadza delikatną nostalgię, ale chyba ten hit na pewno lubicie, skoro wciąż go gramy. Poprzedni nazywał się Self Aware, a teraz pytanie, co nam zaprezentuje ta grupa, która właśnie od Self Aware zaczęła swoją karierę. Bo nazywa się ich nowy singiel Reverse Psychology, czyli odwrócona psychologia. Chyba powinno wam się spodobać, więc gramy.

0: I ktoś mądry policzył, że gdybyśmy tak wybijali rytm stopami, najlepiej dwiema naraz w trakcie trwania takich kawałków, to spalimy dodatkowo w trakcie dnia pracy, robiąc to na przykład przez kilkanaście minut, jakieś 200 kalorii więcej. Tak zwana spontaniczna aktywność fizyczna, do której zachęcam. A przy okazji, jak człowiek się tak rusza, to wygląda na bardziej zapracowanego, więc nie musi obawiać się, że szef powie, że nic w poniedziałek nie robicie.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes. Less stress.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Suchy Las przy ulicy Obornickiej 150. Do zobaczenia.
12: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
13: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
15: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysogotowie.
16: Budome Market, podłogi, drzwi.
17: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
18: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
17: Polecam Michel Moron.
18: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. Rekrutacja.up.poznań.pl.
21: I po reklamie.

0: MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK, piosenka, która ostatnio krąży wszędzie. 5 do 12. Rafał Adamczak przejmuje stery i gra wam najlepsze hity w Radiu SK.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Ulubiona kuchnia?
3: Wiadomo, włoska.
2: Lody?
3: No, włoskie.
2: Wakacje?
3: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
2: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
3: Fantastycznie!
2: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
11: Coś tam z nieba dzisiaj pokropi, ale to tak bardziej po południu, na termometrach do 21 stopni, no i raczej za dużo słońca na niebie nad miastem nie zobaczymy. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, mamy dziś drogowców na Hetmańskiej, Matejki, Niecałej, Biskupińskiej, Sucholeskiej i Wicherkiewicz.
9: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Drogowe problemy na początek. Zablokowana krajowa 75, to na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie karetka zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę.
13: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych. Pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
12: Mówi Dominik Machał ze Straży Pożarnej w Brzesku. Wypadek też na S1 na Śląsku. Trasa między węzłami Żywiec-Browara, Węgierską Górką w kierunku granicy jest teraz nieprzejezdna. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
14: Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
12: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i fani. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza.
15: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy, ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie.
12: Mówił Jan Englert, aktor, były dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
16: SK Poznań News.
11: Natalia Krystek, zamiast wyroku odroczenie, zaskakujący finał rozprawy w sprawie Ukrainki, która miała znęcać się nad podopiecznymi swojego rodzinnego domu dziecka. Według prokuratury Svitlana P. biła, poniżała, zastraszała i głodziła dzieci, a także przekazywała je pedofilom. Sąd chce ponownie przyjrzeć się dowodom. Kolejna rozprawa w listopadzie. Prawie 4 700 000 złotych ma kosztować remont muszli koncertowej w parku Wilsona. Miasto wybrało wykonawcę. 90-letni zabytek zyska nowe drzwi, okna i instalacje oraz fotowoltaikę, a także pergole i trajaż, które nie przetrwały do dziś.
17: No o tej porze, kiedy już 11:40, to chyba jesteśmy rozruszani i tak jakoś weszliśmy w ten tydzień. Możemy tak powiedzieć, prawda? No to ja będę teraz sprzyjał temu wszystkiemu, co dobre, a co złe. Spróbuję naprawić hitami na czasie. Zalia zaczyna, tylko kochaj mnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po 12, poniedziałkowe popołudnie, to jest SK, to są hity na czasie. No kto by się spodziewał, że teraz, kiedy już się trochę mentalnie też nastawiamy i przygotowujemy na jesień, to przyjdą jeszcze upały, a rzeczywiście przyjdą, bo synoptycy mówią, że to, co zbliża się do Polski, to się nazywa antycyklon Ulrich. I na przykład środa na południu naszego kraju to będzie nawet 31 stopni na termometrach, Warszawa i okolice 29, na północy w okolicach 25, więc też źle nie będzie. Ale kto wybiera nazwy dla tych zjawisk różnych? Antycyklon Ulrich. To już my mieliśmy kiedyś do czynienia z jednym Ulrichem. Też było gorąco. Wiadomo, pod Grunwaldem.
1: Reklama.
2: Marianne, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
7: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
6: No to mam dla Ciebie propozycję. I rabat.
7: Rabat?
6: Rabat 8% na dniach otwartych Sprawi.
7: No to jedziemy.
6: Deweloper Sprawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
11: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
12: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedynie 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
8: Hej, już jesteśmy.
7: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kujący.
9: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
10: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
11: i Klemens prawy
10: meldują się na breloczkach.
9: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: I po reklamie.

0: Różne są sytuacje, które w czasie pracy potrafią nas wyprowadzić z równowagi, to tak porządnie, nawet nie do końca związane z samą pracą, bo na przykład jesteśmy czymś pochłonięci, oddani zupełnie, coś tam robimy ważnego i nagle cyk SMS z domu z dziwnej treści, albo taki, który w danym momencie był totalnie niepożądaną wiadomością i już się w nas gotuje, prawda? Ciekaw jestem, albo oczywiście wkurzający szef, albo kumpela z pracy, to już taki temat standard. Ciekaw jestem, w jaki sposób wydajecie upust, jeżeli chodzi o swoje emocje, takie już, które wchodzą na pełne obroty i nie są dobrymi emocjami w pracy. Czy może musicie wyjść na chwilę, przewietrzyć się, czy może jakoś się wyciszyć, czy może wręcz przeciwnie, podnosicie głos, ale nie, że na kogoś, tylko wiecie, tak sami, żeby wyrzucić to z siebie. A gdybyście pracowali na przykład na takiej nowozelandzkiej wyspie Stewart, tam jakbyście krzyknęli, to by was od razu cała wyspa usłyszała, bo mieszka tylko 500 osób, a przy okazji wyspa uznana została ostatnio za najcichszą wyspę na świecie. Takie rzeczy się dzieją. No to chyba te nasze wyspy pracy tak ciche nie są, prawda? Ciekaw jestem, jakie macie sposoby, dajcie znać. Na głosówki czekam na naszym eskowym messengerze, ewentualnie SMS-ową pod 664-402-302. A jeżeli dobrze na was działają nasze eskowe hity na czasie, to ja się tylko cieszę. Przed chwilą za nami Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet, a już za chwileczkę The Weekend, Save Your Tears. 13 będzie za 22 minuty. Radio
1: SK. Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
4: Budoma Market, podłogi, drzwi.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
6: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
7: Volkswagen.
8: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
9: Ruszyły kursy prawa jazdy dla 17-latków. Dzięki zmianie przepisów możesz zacząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Zdobądź prawko szybciej niż myślałeś. Pośpiesz się i unikaj długich kolejek. Zapisz się teraz na kurs Atut. Poznań na hasło radio. Dostaniesz 50 zł rabatu. Dołącz do pierwszych 17-latków z prawkiem. Teoria online, płatność na raty, auto jak na egzaminie. Atut to wysoka zdawalność i tysiące zadowolonych kursantów. Mamy kursy ekspresowe, kursy po angielsku i ukraińsku oraz szybkie terminy jazd. Wejdź na atut.poznań.pl i zapisz się już dziś. Atut Poznań. Najlepsza szkoła w mieście.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
15: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
16: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
15: Znaczy, Frosta kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
18: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
17: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55+ jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
12: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
17: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
12: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
18: Changan CS 55+ w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
19: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
20: I po reklamie.

0: Jak pracujecie w takim tempie, tempie tego numeru, to wszystko się zgadza, szef zadowolony. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK wśród hitów na czasie. 5 minut i będzie godzina 13. Zapytałem was, jak sobie radzicie z przypływem nerwów w pracy, jak sobie dajecie taki upust tak zwany i jest głosówka od Ani, która może być dobrą poradą.
1: Cześć Rafał, cześć SK. No jak tu sobie poradzić? Cichutko pod nosem, takie soczyste motyla noga i troszkę lżej człowiekowi.
0: To teraz, uwaga wszyscy razem. 3, 4. Motyla noga. Już za chwilę będzie 13.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.

0: 15. Capral Car. Prosto i ekologicznie. Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: Poznań, szykujcie się na wielką szamę! Już 12 i 13 września na Enea Stadionie czeka na Was aż 30 food trucków i smaki z całego świata. Kuchnia azjatycka, grecka, bezglutenowe propozycje, langosze, churrosy i wiele, wiele więcej. Dwa dni, mnóstwo pyszności i atrakcji. Wielka szama, 12 i 13 września. Enea Stadion w Poznaniu.
3: Ulubiona kuchnia?
4: Wiadomo, włoska.
3: Lody?
4: No, włoskie.
3: Wakacje?
4: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
3: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
4: Fantastycznie!
3: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce.
6: Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo Rynkowa 92.
11: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań, Gorzysława 9.
12: Utrudnienia mogą jeszcze występować na Królowej Jadwigi w stronę centrum przed Półwiejską. Niewielkie korki poza tym na podwalu przed Śródką, na Niestachowskiej i na Hetmańskiej do Rejmonta. Ostatnie podrygi letniej aury, 19 stopni, na niebie słońce z chmurami, no i wysokie ciśnienie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
11: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań, Gorzysława 9.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
14: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzany współpracuje ze śledczymi, konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
15: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej.
14: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Przesłuchiwani są też świadkowie, a podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Pociąg staranował tam ciężarówkę. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wyciekło około 3000 litrów oleju napędowego.
16: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
14: Mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK. Problemy też na kolei w Zielonej Górze. Pociąg śmiertelnie potrącił tam mężczyznę. Są opóźnienia. Bezrobocie minimalnie rośnie. Szacuje się, że wyniesie 5,9% i w porównaniu z lipcem wzrośnie o 1/10. Na koniec wakacji w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 910 tysięcy bezrobotnych, a to o 4,5 tysiąca więcej niż w poprzednim miesiącu.
17: SK Poznań News.
12: Bartek Kujewski, nie będzie 3 godzin darmowego postoju w strefie płatnego parkowania na ogrodach. Wojewoda uznała to za niezgodne z prawem. Czas będzie skrócony do 40 minut.
18: To całkiem taki długi czas na załatwienie pewnych spraw.
12: Mówi Agata Kaniewska z ZDM. Jeżeli Rada Miasta zagłosuje za projektem, strefa będzie działać od grudnia. A Poznań ma 4 nowe murale. Ostatnie prace zakończyły się nad wielkoformatowym malowidłem przy ulicy 28 czerwca. Kolorowe dzieła powstały w ramach festiwalu murali, malowniczo nawiązują do historii i codziennego życia poznaniaków.
19: 2 minuty po godzinie 13, powoli, minuta za minutą, kwadrans za kwadransem, godzina za godziną, jednak do fajrantu coraz bliżej. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To jest chyba hymn tych, którzy chodzą na randki i przed wyjściem umawiają się ze znajomymi. Słuchaj, za godzinę do mnie zadzwoń. Jak nie odbiorę, to znaczy, że jest okej. R&B, Ring My Bell, Age w Radiu SK. To są hity na czasie. Zaraz będzie Temper City, będzie Illenium i Ellie Goulding, będzie Ed Sheeran. 17 minut już po godzinie 13. No pracujemy, pracujemy, bo jest nowy tydzień, jest poniedziałeczek. No i czasami przychodzą nerwy. Ja też was zapytałem, jak dajecie upust złym emocjom w pracy? Jak się wyciszacie? Jakie macie pomysły? Była już propozycja od Ani, żeby sobie stoczyście pod nosem powiedzieć motyla noga, ale jest też kolejny zabieg wyciszający i to już propozycja od Dagny.
1: Polecamy robótki ręczne, na przykład robienie na drutach bardzo uspokaja w każdej stresującej sytuacji.
0: Mhm, tak, już to widzę. Jak szef was irytuje i wy nagle poczekaj, poczekaj, poczekaj i wyciągacie te wszystkie narzędzia do robótek ręcznych, na przykład robienie na drutach, włóczkę. No i tak sobie 10 minut cyk do przodu. U mnie to byłby odwrotny skutek zdecydowanie. Jak te supły by mi się wam porobiły. Jak ta włóczka by się zaplątała, albo wręcz przeciwnie, rozplątała. No matko jedyna, znowu byłbym w punkcie wyjścia.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. A twój pies? W Linea Mare jest pełnoprawnym gościem. Zarezerwuj na lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Więcej spokoju, więcej przyjemności, więcej czasu dla siebie.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: 8200, 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
11: Miejsce docelowe. Nowy dom.
12: Kieruj się do Poznań Congress Center.
11: Chyba muszę odwiedzić bank lub doradcę.
12: Kieruj się do Poznań Congress Center.
11: Ale teraz?
13: Już 12 i 13 września. Targi mieszkań i domów w Poznaniu. Deweloperzy, pośrednicy, kredyty, inwestycje zagraniczne, porady i bogaty program merytoryczny.
11: Targi mieszkań i domów w PCC na terenie MTP.
12: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres.
13: Bezpłatna rejestracja na targimieszkan.pl. Na targi zaprasza sponsor Puket Plus.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Suchy Las przy ulicy Obornickiej 150. Do zobaczenia.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
20: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
21: I po reklamie.

0: I tak przez moment poczuliśmy się trochę jak w irlandzkim pubie, prawda? A kiedyś o takich jak on śpiewano, chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Ale z tego co wiem, to on już swoją parę ma. Ed Sheeran. Chłopak z gitarą właśnie. I Galway Girl. W Radiu SK już za nami, to są hity na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale to sprawa oczywista. Jak myślicie na przykład o dziewczynie, która czasami potrafi zagrać na fortepianie, na pianinie, ale też na ukulele, to pewnie od razu wam przychodzi do głowy Sanach i bardzo dobrze, bo niektórzy jeszcze mają bardzo żywe w głowie wspomnienie tego, co się w piątek zdarzyło na PGE Narodowym w Warszawie, czyli wielkiego koncertu Sanach, ale też nie ma co żyć wspomnieniami, chociaż te są ważne. Warto też iść do przodu i oto jest nowy hit od Sanach, Cichosza. Tak się nazywa. I teraz będę wam go grał w Radiu SK, więc śmiało możecie robić głośniej, ale jednocześnie przypominam o tym, że Mati Fuczyło czeka na was z naszym nowym programem. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek o godzinie 23. No i tam świeżynki gramy tak od razu, wiecie, na gorąco. Wychodzą i słyszycie je w Esce. Jest premiera i od razu Mati gra wieczorem, a nawet nocą w Radiu SK. Takie rzeczy u nas. 29 do 2.

0: Podobno odnośnie wyciszenia w pracy, takie metkonowe, to też dobrze działa. Begin już za nami, to jest Eska Tohity na czasie. Sylwia napisała na Messengerze: ja, gdy ktoś mnie zdenerwuje w pracy, wychodzę do innego pokoju, się wyciszam, a jeśli nie pomaga, to mówię, na co myślę, nawet jeśli to niezbyt przyjemne. Słuchanie Eski zawsze pomaga, szczególnie Sanach, cichosza. To przed chwilą z tą nówką sztuką od Sanach, to ja tutaj widzę, że trafiłem. Jak komuś było wyciszenie potrzebne, to mam nadzieję, że zadziałało. A jak kogoś wycisza Even It Hurts, chociaż wątpię, bo to raczej tak żywiołowo, wiecie, żeby tak się trochę rozpędzić, trochę pod nóżkę, no to ten numer będzie już za chwilę w Radiu Eska.
1: Reklama.
2: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Horta Med w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Horta Med. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Już jest nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na ciebie.
1: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
13: No i jak tam w nowej pracy?
14: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
13: Serio? Co masz na myśli?
14: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
13: To brzmi jak coś dla mnie.
14: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
15: Ulubiona kuchnia?
16: Wiadomo, włoska.
15: Lody?
16: No, włoskie.
15: Wakacje?
16: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
15: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
16: Fantastycznie!
15: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Eska.

0: No i teraz tutaj bardzo proszę Państwa, wchodzą z oklaskami, bo rzeczywiście bardzo ładnie nam Sina Swiro zaśpiewała Great Expectation, to jest Teska, to są hity na czasie, a 14 za 3,5 minuty.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
6: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
7: Volkswagen.
8: Ruszyły kursy prawa jazdy dla 17-latków. Dzięki zmianie przepisów możesz zacząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Zdobądź prawko szybciej niż myślałeś. Pośpiesz się i unikaj długich kolejek. Zapisz się teraz na kurs ATUT Poznań. Na hasło radio dostaniesz 50 zł rabatu. Dołącz do pierwszych 17-latków z prawkiem. Teoria online, płatność, narady, auto jak na egzaminie. ATUT to wysoka zdawalność i tysiące zadowolonych kursantów. Mamy kursy ekspresowe, kursy po angielsku i ukraińsku oraz szybkie terminy jazd. Wejdź na atut.poznań.pl i zapisz się już dziś. ATUT Poznań. Najlepsza szkoła w mieście.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
10: To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. Rzepecki-Mroczkowski. Przy ulicy Wiatracznej 5 w Poznaniu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop, Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
18: Jeszcze w miarę spokojnie na drogach w Poznaniu. Nieco przetkane są teraz Bałtycka do Chlunda, Lechicka do Murawy, a także Roosevelta w stronę Dworca, Aleja Wielkopolska do Puławskiego i Warszawska, ale tragedii nie ma. 20 już na termometrach, a do tego słaby wiatr i sporo chmur.
16: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w związku z tą sprawą Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
19: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
14: Policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami i raczej wyhamowuje. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym, ogłaszano w połowie lipca, a pierwszy ważny krok w listopadzie.
20: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u.
14: Powiedział nam ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma natomiast zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy z umowami z NFZ. Wielki spacer z przesłaniem. Blisko 500 dzieci przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu, promującej bezpieczeństwo na drogach.
21: Zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
22: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
14: Mówili uczestnicy Kubie Salarzowi, który był na miejscu.
23: SK Poznań. News.
18: Bartek Kujewski, PKP PLK i Politechnika Poznańska wspólnie badają stan torów, m.in. na trasie z Poznania do Wrocławia i Świnoujścia. Pomiary pozwolą ocenić parametry wpływające bezpośrednio na komfort jazdy przy maksymalnych prędkościach, a także pomogą w efektywniejszym planowaniu przyszłych prac utrzymaniowych na kolei. Poznaniacy ruszyli do wielkiego sprzątania świata. Od dziś do 20 września wolontariusze będą porządkować miasto pod hasłem SOS dla wody, skupiając się na czyszczeniu brzegów rzek i jezior. Chętne grupy mogą rejestrować się na stronie Urzędu Miasta tylko do połowy miesiąca.

0: Właśnie oni byli ostatnio gośćmi Rap 20 i Maciego Fuczyło tydzień temu. White 215, Palary i Vivi Simon, to coś, ten numer za nami. W Rap 20 na miejscu szóstym ostatnio, jak będzie dzisiaj, przekonamy się po godzinie 23, ale dzisiaj też i was, i Rap 20 i Maciego Fuczyło odwiedzi kolejny gość, to będzie Opał. Dokładnie ten gość dzisiaj po 23 u nas w Radiu SK. A my wracamy do tematu, który wiąże się z naszym przetrwaniem w pracy i momentami, które nas denerwują, irytują i powodują, że rośnie nam trochę agresja. Jakie macie sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić? Te ukryte bądź mniej ukryte, te zakamuflowane bądź mniej zakamuflowane, albo całkiem oczywiste. I w tej sprawie jeszcze na naszym messengerze odezwała się Aneta.
1: Hej SK, u nas to sprawa jest bardzo prosta. W takiej chwili wychodzimy do sklepu po czekoladę.
0: U nas to byłby problem, kto idzie do sklepu. Ale Aneta, jeżeli wy tego problemu nie macie i rzeczywiście to rozwiązuje wszystkie wasze pracowe sprawy, to ja bardzo proszę, daję ci w prezencie naszą eskową saszetę, zwaną również nerką. Ile ty tam czekolad będziesz mogła napakować?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co?
4: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań-Ławica, ulica Bukowska 279.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. Rekrutacja.up.poznań.pl.
9: I po reklamie.

0: One Tickle Tea, The Magic Key w Radiu SK. To są hity na czasie, 22 minuty, będzie godzina 15. Nowy startował nam rok szkolny. Ten tydzień to już jest tydzień, kiedy pojawiają się pierwsze zebrania. Tych zebrań czasami rodzice, szczególnie pierwszych, unikają, chociaż nie chcą. A dlaczego? No bo wiadomo, wybór do trójki klasowej. I jak tu się nie dać wybrać? Gdyby był taki magiczny kluczyk, gdyby był taki magiczny sposób, na pewno bym wam go przekazał, ale może są tacy rodzice, którzy chcieliby błysnąć i tak pierwszy raz w tej klasowej trójce się zaprezentować, zadziałać i pójść do przodu konkretnie, szczególnie jeżeli są to rodzice, którzy na przykład byli niezadowoleni rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu z działalności poprzedniej trójki klasowej. No to za chwileczkę podejrzewam, droga wolna, moi drodzy. Będzie można się wykazać, jeżeli dla was to będzie pierwszy raz, to my w SC, a właściwie Sońta i Korościel mają dla was taką zabawę. SK po raz pierwszy. Nie wiem, jak oni mogą wam pomóc w tej trójce klasowej, na przykład po raz pierwszy zaistnieć, czy do tego czegoś potrzebujecie, ale możecie dać znać, jeżeli jest taka, ewentualność, na sk.pl albo w naszej eskowej apce. Sońta i Korościel chętnie pomogą. SK po raz pierwszy, tak się nazywa zabawa, a ten nasz nowy duet czeka na was, no w sumie już za chwilę, bo za 22 minuty po godzinie 15 wszystko w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 000 zł. Sprawdź dudaloteria.pl.

0: jeszcze!
1: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
4: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
3: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
4: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
3: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
5: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
6: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
7: No i jak tam w nowej pracy?
8: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
7: Serio? Co masz na myśli?
8: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
7: To brzmi jak coś dla mnie.
8: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na bridgestone.pl i wyślij CV.
9: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
13: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
15: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Piros i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: częstowość na naszej playliście Riviera She Doesn't Mind w Radiu Łezka u nas hity na czasie. Czemu ten stół się tak buja, panowie?
1: A przepraszam, musiałem usiąść, przycupnąć na nim.
0: Słuchajcie, jaki nastroje wam dzisiaj towarzyszą?
2: Bardzo dobre, jest poniedziałek, nastroje są bardzo dobre. Iga Świątek gra dzisiaj w 1/8 wielkoszlemowego US Open i o tym będziemy trochę mówić, bo to jest o 17:30.
1: Na kortach Flushing Meadows.
2: Na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku i zamierzamy tam zajrzeć z raz albo dwa.
1: A jak my przychodzimy do pracy, to znaczy, że wy możecie już powoli myśleć o tym, żeby wychodzić, no bo to jest dobre, no dla ciebie, dla rodziny.
0: To w takim razie ja już wychodzę. Sonita i Korościel z wami się zostają.
3: Reklama. Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy Cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Suchy Las przy ulicy Obornickiej 150. Do zobaczenia.
7: Poznań, szykujcie się na wielką szamę! Już 12 i 13 września na Enea Stadionie czeka na Was aż 30 food trucków i smaki z całego świata. Kuchnia azjatycka, grecka, bezglutenowe propozycje, langosze, churrosy i wiele, wiele więcej. Dwa dni, mnóstwo pyszności i atrakcji. Wielka szama, 12 i 13 września, Enea Stadion w Poznaniu.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
18: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Gorzysława 9.
19: Kolizję mamy na Chlonda przed skrętem w Bałtycką i na Roosevelta przed Dąbrowskiego. Wydłuża się też przejazd Niestachowską do skrętów Świętego Wawrzyńca, no i aut przybywa też przed wjazdem na autostradę w Luboniu. Powietrze dobrej jakości, można więc poćwiczyć na zewnątrz, padać nie powinno.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizującej imprezy okolicznościowe Przeźmierowo-Rynkowa 92.
21: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Gorzysława 9.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
23: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii z Andrychowa. Zdaniem śledczych mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.
24: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny.
23: Zaznacza prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Kierowcy płacą i płaczą, ceny paliw rosną, o obniżkach raczej możemy zapomnieć. Dziś za 95 trzeba zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70.
25: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
26: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy.
27: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu, no nie mam wyjścia.
23: Mówią nam kierowcy, a analitycy przewidują, że olej napędowy bariery 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne. To coroczna akcja, a chodzi o porządek administracyjny, uspokaja kapitan Michał Gełej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
28: Taki proces nie jest nowością. Mamy rozeznanie, jakim potencjałem obronnym możemy dysponować na czas ewentualnego zagrożenia.
23: Dokumenty trafiają nie tylko do żołnierzy, ale i do cywilów. Po otrzymaniu takiego dokumentu nie trzeba nic robić. To informacja, do jakiej jednostki trzeba się stawić w razie mobilizacji lub wojny.
29: SK Poznań News.
19: Bartek Łojewski. Jutro rusza remont skrzyżowania Alei Solidarności i Piątkowskiej. Drogowcy za 2 miliony złotych wymienią tę zniszczoną nawierzchnię. W pierwszym etapie prac nie przejdzie się Piątkowską od Trójpola do Szydłowskiej. Wszystkie utrudnienia mają zakończyć się w pierwszej połowie października. Uczniowie wrócili do ławek, do ław wracają też poznańscy radni. Już jutro na sesji Rady Miasta pod lupę wezmą zmiany w programie mieszkaniowym, nowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz budzące duże emocje stanowiska dotyczące mowy nienawiści i zagranicznych małżeństw jednopłciowych.
30: Sońta i Koroście.
31: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
2: 3:15. Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. To jest poniedziałek słoneczny, to jest wciąż latocinek, bo o tym zapominamy. Jest po wakacjach, owszem, ale to jest wciąż lato.
1: Cały czas jest lato, tak.
2: Wiesz, ile dni lata jeszcze zostało?
1: Dużo.
2: 14 dni, dwa tygodnie. Dwa tygodnie lata jeszcze zostało, także bardzo fajnie.
1: A w Mielnie się coś dzieje jeszcze?
2: W Mielnie się dzieje, tak. W Mielnie na przykład
1: tam się nigdy nie zatrzymuje.
2: Ale wiesz co, we wrześniu jest jeszcze więcej panierki, także tym bardziej warto odwiedzić tamtejsze smażalnie. Zapraszamy.

0: Pięknie płynie, śpiewa Dawid Podsiadło w Radiu SK. No pięknie popłynął z tą piosenką. Jesienią ma być podobno nowa płyta, niebawem w każdym razie. Zobaczymy, w którą stronę wtedy popłynie. Korości Licenta, czyli SK w Radiu SK.
1: Tak jest, słuchaj, jest informacja taka, że ja będę musiał używać słów, które być może nie powinny padać na antenie Radia SK po południu.
0: To może ich nie mów po
1: ale chyba Michał,
0: nie,
1: Michał,
0: chyba
1: powiem,
0: moja mama prosiła, zaryzykuje, żebym cię przestrzegał przed takimi tematami.
1: Moja mama teraz nie słucha, wiesz? Moja mama teraz jest u fryzjera, także mogę sobie pozwolić. Słuchaj, 2000 osób w ciągu sezonu wspina się na Mount Everest, mniej więcej. I te 2000 osób pozostawia pod Mount Everestem w bazie 6000 litrów moczu dziennie.
0: Okej. Okay.
1: 6000. I wiesz co, no i nie mówię ci tylko po to, żeby ci powiedzieć, o rety, ale ludzie sikają. No nie, no każdy sika. Ale mówię ci o tym dlatego, że mocz opuszcza ciało w temperaturze ciała, czyli w temperaturze.

0: Dużo 36-37 stopni, nie?
1: No.
0: No i naukowcy szacują, że w ciągu jednego sezonu ten mocz może stopić nawet 154 tony śniegu.
1: O nie.
0: 154
1: no nie, no to,
0: tony
1: kochani,
0: śniegu.
1: Naprawdę, jak idziecie na Mount Everest, to proszę się załatwiać w domu.
0: O właśnie.
1: Wszystkie, wycieczki szkolne, wszyscy.
0: A jak już zapomnicie w domu, no to starajcie się mało pić.
1: Dobrze.
0: To wtedy mniej się tego moczu daje. Wiem, że można się odwodnić,
1: dobrze,
0: no ale
1: już.
0: Jak to się mówi, coś za coś.
1: Już nie mówimy o tym,
0: już
1: tak?
0: Coś za coś.
1: Niech mocz będzie z wami.

0: Old Star i Smash Mouth w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest wbrew pozorom bardzo poważny program i tutaj podajemy poważne informacje. Na przykład właśnie dowiedzieliśmy się, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego...
1: Spokojnie. Marcin, jeszcze raz.
0: Nie, już za późno.
1: Nie, no, konstytucyjnego. Sędzią Trybunału Konstytucyjnego... Wiesz tak, ty masz problem z powiedzeniem długiego wyrazu, to sobie sylabilizuj.
0: Sylabilizował.
1: Konstytucyjnego.
0: Został Maciej Berek.
1: Maciej Berek.
0: Ulubiona zabawa.
1: Jaka jest ulubiona zabawa Macieja Berka? Berek. Nie wiem, pewnie wchowanego.
0: Nie, on w klasy lubi grać.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. A twój pies w Linea Mare jest pełnoprawnym gościem. Zarezerwuj na lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Więcej spokoju, więcej przyjemności, więcej czasu dla siebie.
6: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl. Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
18: I po reklamie.

0: Dawid Karkowski i Margaret. Później ci opowiem. Zgrany duet, pasują do siebie. Jednak zgrany duet, widzisz, to jest coś. No, to jest
1: gdybyśmy
0: wartość.
1: Tak pasowali do siebie, jak oni do siebie pasują, to byłaby naprawdę udana audycja, Cinek. A tak jest, jak jest.
0: No, mamy to mamy. Nic wyżej nie podskoczy.
1: Za te pieniądze lepiej nie będzie. Słuchaj, teraz będzie piosenka Lady Gagi zatytułowana Poker Face. Wiesz, co to znaczy Poker Face? Taką Poker Face, twarz pokerową robi się, kiedy gra się w pokera. I ty się chwaliłeś wielokrotnie, że jesteś świetny w pokera.
0: Tak.
1: I słuchacze tego nie zobaczą, ale ja całe szczęście jestem świetnym opisywaczem rzeczywistości.
0: Dobra.
1: W związku z tym ty spróbuj zrobić swoją Poker Face, a ja spróbuję oddać słuchaczom, jak to wygląda.
0: Uwaga,
1: okay?
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą.
1: No.
0: Uwaga.
1: Nie, nie chodzi o to, że ty teraz chcesz wyjść, bo widzę, że chcesz wyjść, koniecznie.
0: To jest moja pokerowa twarz. To jest... Widać po mnie?
1: Widać, widać. Ile przegrałeś pokera w swoim życiu?

0: Kuba i Kuba, chłopaki, niech płaczą częściej. Ty słyszałeś, co oni śpiewają? Niech płaczą częściej. To jest takie nawoływanie do tego, żeby mężczyźni odkryli swoją bardziej wrażliwą naturę.
1: Ja zawsze ci mówiłem, że powinieneś więcej płakać, że za mało płaczesz.
0: Ja właśnie nie pamiętam.
1: To jest piękne.
0: Ja ostatni raz, mówiłem ci już, ja ostatni raz płakałem na pożegnaniu Federera.
1: Tak, ty, Federer i Nadal.
0: I ja, Federer i Nadal. Wszyscy w trójkę płakają. Trzech tenorów, jak to mówią. Rościel, Federer i Nadal.
1: Proszę państwa, nasz pierwszy raz w Radiu SK przedłuża się na drugi tydzień. Bardzo fajnie, chwilę trwa i okazuje się, że to uczucie może trwać 2 tygodnie. Ale chcemy, żebyście do nas dołączyli i opisali nam, jaki pierwszy raz marzy się wam. To jest zabawa SK po raz pierwszy. Na SK.pl się wszystkiego dowiecie i można wygrać pieniądze na realizację tego marzenia. I to już po godzinie 16.
0: SK.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
17: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
16: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
17: To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze. Rzepecki Mroczkowski. Przy ulicy Wiatracznej 5 w Poznaniu.
18: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
22: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
23: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Po owocach ją poznacie, to Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. SK, czyli Sońca Korościel oczywiście.
1: Za chwilę newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
7: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
8: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Midbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Nowoczesne Centrum Napraw Powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
13: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
14: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
15: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ruszyły kursy prawa jazdy dla 17-latków. Dzięki zmianie przepisów możesz zacząć już w wieku 16 lat i 9 miesięcy. Zdobądź prawko szybciej niż myślałeś. Pospiesz się i unikaj długich kolejek. Zapisz się teraz na kurs Atut Poznań. Na hasło radio dostaniesz 50 zł rabatu. Dołącz do pierwszych 17-latków z prawkiem. Teoria online, płatność na rady, auto jak na egzaminie. Atut to wysoka zdawalność i tysiące zadowolonych kursantów. Mamy kursy ekspresowe, kursy po angielsku i ukraińsku oraz szybkie terminy jazd. Wejdź na atut.poznań.pl i zapisz się już dziś. Atut Poznań. Najlepsza szkoła w mieście.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
22: Już nie korek, a wręcz korzysko na podwalu przed Śródką i dalej na Jana Pawła do Rataj. Przytkane także główna Chlonda przed Bałtycką, a także Garbary, Aleja Niepodległości, Przybyszewskiego i Głogowska do Ościegiennego. Deszcz zaskoczył w kilku miejscach, ale ciepło, 19 na plusie.
20: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Chodzi o zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Suszka usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie, mówi prokurator Anna Adamiak.
1: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
0: Drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Za oba Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych w Niemczech. Teraz wykryto je w Saksonii. Wszystkie zostały rozbrojone. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów. Według śledczych miały one doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Są podejrzenia próby sabotażu. Iga Świątek przed szansą na ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Dziś w 1/8 finału zagra z Qin Wenzheng. Chinka to złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ich mecz ma się zacząć za 1,5 godziny.
18: SK Poznań. Sport.
23: Bartek Łojewski. Wynikiem 1-0 zakończył się mecz Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa przy Bułgarskiej. To 5. zwycięstwo kolejorza z rzędu. Byłem bardzo zadowolony z drugiej połowy, mniej z pierwszej. Mówi trener Nils Frederiksen. Kolejny mecz w sobotę w Zabrzu z tamtejszym Górnikiem. A Hunters PSŻ Poznań wygrał na Golęcinie z Improrow Rybnik 51-39 i awansował do finału drugiej Ekstraligi.
24: Dobrze się ułożył od początku dla nas ten mecz, zbudowaliśmy 6-punktową przewagę.
23: Mówi zawodnik Jacek Kannenberg. Początek finału w niedzielę w Poznaniu.
18: Sońta i Goście, czyli SK w Radiu SK.
25: Dokładnie tak. Siedzimy sobie, prawda? Ale
26: nie, ale wiesz co, to jest cenna informacja, że siedzimy, bo my, proszę Państwa, tu przyszliśmy do pracy i większość prowadzących w Radiu SK stoi.
25: Oni
26: wiesz, dlaczego
25: stoją,
26: oni stoją?
25: No, dlaczego?
26: Wiesz, dlaczego oni stoją? Bo podobno wtedy lepiej przepona pracuje. A weź wstań. Weź wstań na chwilę, orety.
25: To nie będzie proste.
26: Dał radę. Wstał.
25: Ustał.
26: Ustał. No i weź teraz coś powiedz.
25: Radio SK.
26: No widzisz, jak ci przepona pracuje?
25: Czekaj,
26: a teraz usiądź, no i teraz powiedz.
25: Radio SK!
26: No widzisz? Trzeba stać, no stać, proszę Państwa.
25: Baczność.

0: Maxwell and Bone, Whatever Turns You On w Radiu SK. Nawet nie czuję, że rymuje. Słuchaj, Cinek, teraz będzie taka zagadka. Puszczę ci taki dźwięk, a ty musisz odgadnąć nazwisko osoby, która ten dźwięk wydaje, okej?
1: Okay? Aha.
0: Jesteś gotowy?
1: Okej.
0: Okay. Alright.
1: Jedziemy. To jest Tenis.
0: No.
1: To jest Iga Świątek.
0: Nie.
1: Nie, to jest któraś siostra Williams.
0: Nie.
1: Brat Williams.
0: Nie.
1: Ich ojciec.
0: Tak. Nie, żartuję. To była Aryna Sabalenka, ale ja nie o niej. Ja o Idze Świątek właśnie, bo Iga Świątek, jak słyszeliśmy...
1: Czy chciałeś puścić stękającą kobietę na antenie radia?
0: Nie, no Sabalenkę. Myślałem, że to będzie łatwe dla ciebie. Chciałem ci troszeczkę dodać otuchy, że coś wiesz. No, ale niestety okazało się, że nie wiesz.
1: Miło posłuchać.
0: No, słuchaj. W każdym razie Iga Świątek gra dzisiaj z Qin Wen Zheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open na kortach.
1: Tak jest. Flashing Meadows.
0: Flashing Meadows. I Iga Świątek grała z nią 8 razy. Zgadnij, ile z tych 8 wygrała?
1: 7.
0: Dobrze, skąd wiedziałeś?
1: No, ja wiem takie rzeczy. To jest dobrze, wiedza podstawowa.
0: A ten jedyny raz, kiedy przegrała?
1: To był taki jeden raz.
0: Igrzyska olimpijskie w Paryżu.
1: Oczywiście, w Paryżu, bo ona tam została mistrzynią świata olimpijską.
0: Olimpijską, ta Chinka.
1: Tak, tak.
0: No więc Iga Świątek ma dzisiaj przeciwniczkę z Chin.
1: I teraz pytanie sportowe do was, co wy macie z Chin? Nagrywajcie głosówki na eskowego Messengera, zapraszamy.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. Czekamy sobie spokojnie na to, aż Iga Świątek wyjdzie na kort. Dzisiaj Iga ma przeciwniczkę z Chin i pytamy was, co wy macie z Chin. Czekamy na naszym messengerze eskowym na wasze głosówki. Słuchamy, halo?
1: Ja z Chin mam wszystko, oprócz mojego chłopa, bo mój chłop nie jest z Chin.
2: To chyba bardzo dobrze, że pani nie ma chłopa z Chin, bo wiesz, co się mówi o mężczyznach z Chin. To nie jest tak, że to jest plotka, to są dane naukowe, Cinek. Tu nie ma się czegoś mać, bo widzę, że już się głupio śmiejesz, że oni nie są jakoś specjalnie hojnie wyposażeni, także można mieć wszystko z Chin, a chłopa lepiej mieć z Polski. Znaczy, nikomu nie narzucam, ale też wiesz, no, trudno się kłócić z badaniami naukowymi, Marcin.
0: Poczekaj, czy my gadamy o tym, o czym gadamy?
2: Tak.
0: No to skończmy lepiej.
3: Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
12: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
13: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
12: Ja też chcę tak mieszkać.
13: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
14: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
15: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
16: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
17: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
16: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
18: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
21: I po reklamie.
22: Eska.

0: Pocałunki w Stanach w Radio SK. 16.31, 16 właściwie, przepraszam. SK po raz pierwszy, proszę Państwa, jeżeli chcecie przeżyć swój pierwszy raz, jakikolwiek pierwszy raz, to dobrze, bo my wtedy
1: Nie jakikolwiek, no są jakieś granice.
0: Tak, jeżeli, jeżeli czegoś nie robiliście, a chcecie to zrobić, no tak, może ogólnie mówiąc.
1: Może tak.
0: To wtedy wchodzimy my cali na pomarańczowo i finansujemy Wam ten pierwszy raz.
1: Tak jest. Żaneta napisała na SK.pl, że chce, żebyśmy sfinansowali jej pierwszy raz. Cześć, Żaneta.
2: Cześć.
1: Skąd jesteś?
2: Ja jestem z Anielin.
1: Gdzie to jest?
2: Niedaleko Nakła nad Notecią, Kujawsko-Pomorskie.
1: Pięknie jest.
0: Czyli
1: nad
0: gdzie?
1: Nakłem, nad Notecią. Kujawsko-Pomorskie.
0: Okay.
1: Tam są gdzie? Bory Tucholskie niedaleko, nie?
2: Niedaleko, tak.
1: Okej, okay. A co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Pierwszy raz chciałabym zrobić coś poważnego, wyrwać sobie ósemkę.
1: A skąd wiesz, że ona jest do wyrwania?
2: Wiem, bo już byłam na konsultacji, bardzo bym założyć aparat. Aha. Mam strasznie wystający ząb i to jest takie moje marzenie, żeby wyrwać
1: Mercury,
2: te ósemki
1: tak?
2: I tak.
0: W ogóle nie słuchać.
1: Słuchaj, ale wiesz co, bo ja się trochę znam na sprawach stomatologicznych. Ja ci jestem w stanie stwierdzić, czy ty jesteś rzeczywiście zmuszona do wyrwania ósemki. Powiedz, tak szeroko.
0: Rzeczywiście. Rzeczywiście. A powiedz mi, ile to kosztuje takie wyrwanie ósemki?
2: 1200 zł.
1: Jednak.
0: A to mi zależy na takim profesjonalnym wyrwaniu, czy na przykład my moglibyśmy podjechać i ja mam hak?
2: Nie, zależy mi na bardzo profesjonalnym, bezbolesnym przede wszystkim.
0: Bardzo, ja nawet swojej żony nie wyrwałem, tylko ona mnie, także zostawmy to profesjonalistom. Słuchaj, no to w takim razie finansujemy ci to wyrwanie ósemki. Gratulacje, wygrywasz
2: super,
0: te pieniądze.
2: Super, bardzo się cieszę. Świetnie, dziękuję wam bardzo.
0: No i fajnie, tak się bawimy, proszę Państwa, w Radiu SK. Daj znać, jak tam poszło, czy wszystko w porządku z tą ósemką. Was wszystkich zapraszamy na SK.pl. Zostawcie tam wiadomość, na jaki pierwszy raz chcecie pieniądze od nas. My te pieniądze mamy i się chętnie z Wami dzielimy.

0: B.O.B. Hayley Williams tak pięknie się przekrzykują w Radiu SK. Numer nazywa się Airplanes, a ten program nazywa się SK, czyli Sońca Karościel w Radiu SK.
1: Proszę Państwa, dzisiaj Iga Świątek będzie grała o ćwierćfinał wielkoszlamowego US Open na kortach Flushing Meadows i będzie miała rywalkę z Chin i dlatego gadamy o tym, co wy macie z Chin. Ty masz coś z Chin, Cinek?
0: Ja miałem dwa razy koronawirusa.
1: Aha, fajna pamiątka.
0: Ja, dziękuję.
1: A ty masz powolnienie teraz? Masz powolnienie?
0: Mam powolnienie, niestety. Aha, dlatego aha, tak bardzo cię tak. Proszę, żebyś dbał o higienę osobistą.
1: No tak, no tak. Dbam, nie dbam, no różnie bywa, różnie bywa. Pierwszy tydzień w Radiu SK był taki, że dbałem, a teraz już tak różnie.
0: Na ten przykład dzisiaj nie dba.
1: Na ten przykład dzisiaj nie, jutro może być zdecydowanie lepiej. Co wy macie z Chin? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Mamy jakąś nagrodę dla naszych radiosłuchaczy?
0: Mamy naszą nagrodę, mamy eskowe klapki Kubota i do tego...
1: Aha, one są nowe? Nie, tak serio.
0: Karpety z Chin.
1: Tak serio, czy one są nowe, te klapki?
0: O, ja tylko rozszedłem trochę. Były wygodne.
1: Dobrze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Co macie z Chin? Czekamy. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Ujawnimy sekrety na Twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, Twój miesiąc, Twoja skóra.
7: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
8: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
7: Ja też chcę tak mieszkać.
8: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Bardzo ładna to jest piosenka Post Malone, Sunflower w Radiu SK. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz, on się troszeczkę przeciąga, nie da się ukryć, ale bardzo fajnie, wy też macie swoje pierwsze razy. Natomiast dzisiaj nie swój pierwszy raz, ale dziewiąty. Iga Świątek będzie miała z tą Chinką Zheng. Ona dzisiaj gra z nią o ćwierćfinał US Open. No i Iga Świątek ma rywalkę z Chin, a pytanie do was brzmi, co wy macie z Chin, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Witajcie! Razem z moimi koleżankami pracujemy w Chińczyku, więc mamy wszystko pod dostatkiem.
2: Super, pozdrawiamy. Chińczyk, czyli taka restauracja chińska, tak? Ja nie wiem, że tak się poprawnie mówi. Czy to nie jest poprawnie politycznie mówić Chińczyk na restauracji?
0: Ja nie wiem, czy ci te media już mózgu nie wyprały, Cinek. A jak idziesz do francuskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Francuza, czy nie?
2: Nie, do francuskiej restauracji.
0: A jak idziesz do włoskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Włocha, czy nie?
2: No tak mogę powiedzieć, do Włocha. No to widzisz, jest różnica, czy jednak nie poprawię.
0: Jest różnica, czyli Francuzi mają problem, a nie Chińczycy czy Włosi.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Reklama.
5: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.
7: Jakiego mieszkania właściwie szukamy? Dodatkowego pokoju, dobrego dojazdu czy większego balkonu?
8: Najlepiej to wszystko na raz i jeszcze w dobrej cenie.
7: No to mam dla Ciebie propozycję i rabat.
8: Rabat?
7: Rabat 8% na dniach otwartych Sklawi.
8: No to jedziemy.
7: Deweloper Sklawia zaprasza na dni otwarte inwestycji Leśny Marcelin przy Unii i Ogrody Naukowskiej w Poznaniu. Od 9 do 12 września odwiedź biura sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 56 oraz Unii Lubelskiej 6 przez U2. Porozmawiaj z doradcą, poznaj ofertę mieszkań i skorzystaj z 8% rabatu. Sprawdź szczegóły na sprawia.pl. Sprawia zaprasza na dni otwarte w Poznaniu.
9: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
10: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
9: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
10: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
9: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
11: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
12: Grupa BMO zaprasza. Mogileńska 50 i Obornicka 4 w Jelonku.
13: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo Rynkowa 92.
19: Sponsorem programu był Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo, dystrybutor modelu Junior, Poznań Górzysława 9.
20: Stoi Warszawska, od Bałtyckiej do Swarzędza. Nadal nie poprawia się sytuacja na dojazdach do Śródki, a także na Jana Pawła do Kurnickiej. Test z cierpliwości przechodzą kierowcy na Przybyszewskiego, Bukowskiej i na Marcelińskiej. Sporo chmur, parasol lepiej mieć pod ręką i nadal wysokie ciśnienie.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
22: Sponsorem programu jest Polkar, autoryzowany dealer Alfa Romeo Poznań Górzysława 9.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
24: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rze. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend, gdy chciał wyjechać za granicę, potwierdza rzeczniczka prokuratora generalnego. To kolejny podejrzany w głośnej aferze Zonda Krypto. Na konferencji prokuratury w tej sprawie był Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie zarzuty usłyszał Roman Rze.
25: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo.
26: Pan Roman Rze nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
25: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Zatrzymanemu w weekend Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
24: Teraz Wielkopolska i utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych.
0: Twoja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
24: Mówił jeden z robotów. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i przyznał, że rozwój nowych technologii powinien odbywać się z myślą o człowieku.
1: SK Poznań. News.
2: Bartek Kujewski. Władze szpitala w Gnieźnie zdecydowały o odwołaniu Mateusza Hena ze stanowiska dyrektora do spraw lecznictwa i zawiesiły go w obowiązkach lekarza. To reakcja na doniesienia medialne o rzekomym łamaniu zakazu leczenia dzieci. Starostwo zapowiada pilną kontrolę szpitalnych umów, a sam zainteresowany odpiera zarzuty, mówiąc o hejcie wymierzonym w zapowiadane przez niego reformy. Od środy zmiany w ruchu na Ratajczaka z powodu budowy nowej trasy tramwajowej odcinek od Ogrodowej do Kościuszki zostanie całkowicie zamknięty. Dojazd do Starego Browaru będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Kościuszki.
1: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
3: Alright, 3 minuty po godzinie 17. Proszę już wychodzić z roboty, bo jeżeli zostaniecie w robocie, to można się nabawić pracoholizmu. To jest bardzo niebezpieczna choroba, Cinek, wiesz o tym?
4: Mhm. Ale jak się wróci do domu, to można też się nabawić wielu niebezpiecznych sytuacji.
3: Właściwie nie wiadomo, co teraz robić. Zostajesz w domu, pracoholizm, wracasz do domu, żona cię każe coś robić, też pracoholizm. Wyjść z pracy i siedzieć na ławce. To jest chyba jedyne wyjście.
4: Polecamy serdecznie i gramy do tego. Mark Ronson i Miley Cyrus w Radiu SK.

0: Moves Like Jagger w Radiu SK. Proszę Państwa, Iga Świątek już za moment wyjdzie na kort przeciwko Qin Wenzheng. Wiesz, jakiej narodowości jest Qin Wenzheng?
1: Ona jest z Chin.
0: Ona jest Chinką, proszę Ciebie, i one będą grały o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open na kortach Flushing Meadows, a więc Iga Świątek ma rywalkę z Chin. A co Wy macie z Chin w tej sprawie? Nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze.
2: My w pracy mamy chińskie auto, które nie działa. Klimatyzacja w nim. Jest takie fajne.
1: Aha.
2: Chiński.
1: A z tego co wiem, to Chińczycy to robią specjalnie, żeby można było w trakcie jazdy ugotować ryż.
0: Tak, to właśnie po to. Także korzystaj, pana, nie narzekaj.

0: Normalnie aż mi się chce tańczyć, a to jest bardzo rzadka sytuacja. Prima Ballerina i Margaret w Radiu SK. Michał, czy ty miałeś kiedykolwiek jakiekolwiek do czynienia z Primą Balleriną?
1: Tak, wiesz co, miałem. Raz byłem na balecie, mówiąc szczerze. I teraz powiem coś zupełnie serio. Widziałem tam najpiękniejszego mężczyznę w życiu, już piękniejszego nie zobaczę. Mnie generalnie mężczyźni średnio obchodzą, tak? No to, nie, drugiego najpiękniejszego, tuż po cinku, tuż po sąciaku. Nazywał się, był Holendrem i nazywał się Ruby Prong. I jak tam szedłem, to tam ci ludzie, którzy się znają na balecie, mówią Ruby Prong, najlepszy tancerz baletowy na świecie. I rzeczywiście facet wyszedł i każdy mięsień ruszał mu się osobno.
0: To jest niesamowite.
1: Wspaniałe przedstawienie.
0: Ja się spodziewałem raczej jakiegoś takiego żartu, żeby ty mi opowiadasz teraz o pięknym mężczyźnie.
1: Tak,
0: ja myślałem, że jak się zapytam, czy miałeś do czynienia z Primą Balleriną, to ty powiesz coś w stylu, nie wiem, byłem nad jeziorem, tam był łabędzie, jezioro łabędzie. Ha. A ty mi poważnie odpowiedziałeś, trochę żałuję, że zapytałem.
1: No, a ten żart był strasznie słaby. Wiesz, słuchacze Radia SK teraz pomyślą.
0: To był twój żart. To był twój żart.
1: Okej, przepraszam.
0: Powiedziałeś go rok temu, to był twój.
1: Bardzo przepraszam.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracjabiaładama.pl.
8: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.
9: Budome Market, podłogi, drzwi.
10: Miejsce docelowe. Nowy dom.
11: Kieruj się do Poznań Congress Center.
10: Chyba muszę odwiedzić bank lub doradcę.
11: Kieruj się do Poznań Congress Center.
10: Ale teraz?
12: Już 12 i 13 września. Targi mieszkań i domów w Poznaniu. Deweloperzy, pośrednicy, kredyty, inwestycje zagraniczne, porady i bogaty program merytoryczny.
10: Targi mieszkań i domów w PCC na terenie MTP.
11: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres.
12: Bezpłatna rejestracja na targimieszkan.pl. Na targi zaprasza sponsor Phuket Plus.
13: Kup podłogę w Malta Trading za minimum 1000 zł i zgarnij zestaw montażowy za złotówkę. Chcesz zostać bohaterem swojego domu? Wpadnij do nas. Nauczymy cię montować. Malta Trading, Poznań, ulica Wołkowyska 32. Zapraszamy.
14: No i jak tam w nowej pracy?
15: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
14: Serio? Co masz na myśli?
15: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
14: To brzmi jak coś dla mnie.
15: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
18: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
17: Ja też chcę tak mieszkać.
18: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
19: I po reklamie.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK. Proszę Państwa, już 17.32, proszę wychodzić z roboty. Cinek już chciał wyjść z roboty, gdyby nie to, Cinek, że ta audycja jest do 18.
1: A poza tym mam tutaj tenis w telewizorze, więc mogę zostać jeszcze chwilkę.
0: Za chwilę się rozpoczyna mecz Iggy Świątek z Qin Wen Zheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open. Ile jest wielkoszlemowych turniejów, Cinek? Tylko taki basic.
1: O ile mogę się pomylić?
0: O 6.
1: 4.
0: Dobrze, trafiłeś w 4, ten jest 4, ostatni, także miło by było, gdyby Iga dzisiaj świętowała. Będziemy o tym informować na bieżąco w Radio SK.

0: Ale żeby grać piosenki o piątku w poniedziałek, to trzeba mieć tupet, prawda?
1: Ale mamy tupet.
0: Mamy tupet, nie dziękujcie. To była Katy Perry, proszę państwa, jak pewnie wiecie, Katy Perry jest w związku z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau. Mhm. I zastanawiam się, gdyby taką sytuację otworzyć w Polsce, na przykład Sylwia Grzeszczak, gdyby miała być z byłym premierem Polski, to z którym by była? Bardziej z Markiem Belką czy z Jerzym Buzkiem?
1: Jak nie, jest jedna kandydatura bardzo oczywista, aż dziwne, że pominąłeś, Kazimierz Marcinkiewicz. Kazimierz Marcinkiewicz ma już doświadczenie w obcowaniu z młodszymi kobietami, wie, jak wysokie mogą być alimenty na tę kobietę. On ma doświadczenie.
0: To jest Maxi Cass.
1: To jest Maxi Cass.
0: Albo właściwie namieszał, więc bardziej Cass bałagane nawet.
1: Słuchaj, on wiesz co, na siłowni zaczął chodzić. On zrobił kawał chłopa, także...
0: Już drugi raz dzisiaj mówisz o tym, jak przystojny jest jakiś inny mężczyzna.
1: Aha, i nie ostatni.
0: Czekamy.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ulubiona kuchnia?
7: Wiadomo, włoska.
6: Lody?
7: No, włoskie.
6: Wakacje?
7: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
6: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
7: Fantastycznie!
6: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Poznań Szwajcarska 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Poznań Szwajcarska 8.
12: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
18: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
17: Ja też chcę tak mieszkać.
18: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w Elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
8: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
19: Volkswagen.
13: I po reklamie.

0: Ja myślałem, że ja rozumiem język polski, ale tutaj troszeczkę mnie gościu zaskoczył. Deli Supreme, MJ Deli, tak to się nazywa. Słuchacie Radia SK i stery przejmuje Michał Hanczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To ja będę tak po polsku mówił, żeby się rozumiał.
2: Ty masz świetną dykcję. Ty masz świetną dykcję, Michał. Słuchaj, sprawa jest następująca. Tak. Ja wiem, że ty masz swój program, ty masz swoje plany, ale jednak są jakieś zobowiązania. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał US Open.
1: Ważne.
2: Tak. I ona, wiesz co, Iga Świątek prowadzi w tej chwili, zobacz na ekran, 3-0.
1: Teraz się okaże, że ja zepsuję, tak?
2: Nic nie zepsujesz. Chodzi o to, żebyś informował słuchaczy Radia SK, jakiej idzie, bo jak awansuje do ćwierćfinału,
1: jakiej idzie.
2: I żeby oni wiedzieli po prostu.
1: A to ja będę.
2: Czy możesz obiecać?
1: Mogę obiecać.
2: Bo ja będę słuchał.
1: Nie, ale nie słuchaj.
2: Będę słuchał,
1: nie
2: jak
1: słuchaj.
2: Nie będę.
3: Ja nie będę słuchał.
2: To ja tu wrócę i ja będę mówił. Dobra, Michał Hanczak, zapraszamy.
4: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
6: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. A twój pies w Linea Mare jest pełnoprawnym gościem. Zarezerwuj na lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Więcej spokoju, więcej przyjemności, więcej czasu dla siebie.
8: Masz apetyt na sukces? Poznaj kulisy tworzenia żywności, która inspiruje, odpowiada na trendy i spełnia najwyższe standardy jakości. Analizuj, projektuj, zarządzaj bezpieczeństwem i rozwijaj produkty, po które sięgają miliony konsumentów. Postaw na wiedzę, która smakuje sukcesem. Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zamień swoją pasję w zawód. rekrutacja.up.poznań.pl.
9: Nowoczesne Centrum Napraw Powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
10: Marian, jaki laptop jest top?
11: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
12: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany serwis Dacia w Suchym Lesie oraz Poznaniu.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Poznań, ulica Głogowska 32, www.spyshop.pl.
3: Znajomi właśnie przyprowadzili się w okolice Ronda Starołęka, także Adam, Nikola, korki mamy na Hetmańskiej do waszego nowego, ulubionego ronda i tak to niestety zazwyczaj tam wygląda. Poza tym przetkane jeszcze Niestachowska i Lechicka w nocy do 11, a jutro sporo słońca i maksymalnie do 28 stopni.
18: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu Karlik, autoryzowany serwis marki Dacia w Suchym Lesie oraz w Poznaniu. karlik.dacia.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego www.spyshop.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Taniej już było, benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, a diesel do 9. Ceny rosną, bo wciąż niespokojnie jest w rejonie cieśniny Ormus.
20: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
16: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy. Zranił z wiatrówki w głowę 39-latkę. Są zarzuty dla zatrzymanego po wydarzeniach na Gdańsku. Żebiance. Pokrzywdzona kobieta, która przyjechała do Trójmiasta na wieczór panieński. Wobec mężczyzny zastosowano dozór i poręczenie majątkowe. Za najcięższe z zarzucanych mu przestępstw grozi kara do 5 lat więzienia.
18: SK Sport News.
16: Z niewielkim opóźnieniem zaczął się mecz Igi Świątek z Qin Wenzheng. Na razie w pierwszym secie jest 3-0 dla Świątek. Polka staje przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu, ale dziś to Iga jest faworytką. Jutro inauguracja Ligi Mistrzów. Tegoroczny sezon odbędzie się bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madryt z Interem Mediolan.
18: SK Poznań.
3: Bartekujewski biła, poniżała, zastraszała i głodziła dzieci, a także przekazywała je pedofilom. Zamiast wyroku jednak odroczenie. Sąd chce ponownie przyjrzeć się dowodom w sprawie Swietłany P. Kolejna rozprawa w listopadzie. Rozstrzygnięto wielkopolskie mistrzostwa kynologiczne, czyli zawody dla najlepszych psów policyjnych i ich przewodników.
21: Te pieski naprawdę naprowadzają nas na miejsce, gdzie osoba wychłodzona chociażby potrzebuje wsparcia.
3: Mówi Tomasz Olczyk, komendant wielkopolskiej policji. Zwycięzcami zostali Przemysław Zaleśny z Kalisza z psem Nitra i Piotr Głowacz z Policji w Poznaniu z psem Waldo.
10: Impreska. Impreska.
1: Newsy zaczęły się słowami taniej już było, chodziło o paliwo. No to ja powiem, że za darmo zupełnie paliwo na wasz poniedziałkowy wieczór, mam nadzieję. Czyli dużo hitów na czasie w imprezce. Mam nadzieję, że spędzimy ten wieczór razem. Hanczak z tej strony, witajcie, 2 po 18. Sezon na wrześniowe imprezki rozpoczęty na dobre. A to Dawid Podsiadło i jego sezon już teraz.

0: Jako że nadciąga do nas antycyklon Ulrich i ma przynieść ciepłą bardzo pogodę, to dom nad wodą byłby spoko, nie? PZ Jauer w Radiu SK w imprezie 12 minut po godzinie 18, a teraz czekam na wasze telefony. 664-402-302. Możecie dzwonić do mnie właśnie teraz, a ja wam zadam pewne pytanie. Wy musicie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowy wieczór macie dobry refleks. Ważne, żebyście mieli słuchawkę przy uchu, oprócz tego refleksu, żebyśmy się dobrze słyszeli. 664-402-302. Sprawdźmy, kto się do nas dodzwoni jako pierwszy. Halo?
1: Dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Bartek z Wrocławia.
0: Powiem ci, że piękne imię Bartek z Wrocławia, naprawdę, od razu podwójne imię. Dobra, Bartek z Wrocławia.
1: Juran ze Spiechowa, ja jestem Bartek z Wrocławia.
0: Zgadza się, ale nie będę pytał o lektury, słuchaj. Dzisiaj pytanie obowiązujące. Okay. To słowo, którego nie chcemy słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bardzo nudny film w telewizji.
0: O, i to jest bardzo dobra odpowiedź, bo zamiast bardzo nudny film w telewizji, to polecam bardzo ciekawy program na antenie Radia SK, jakim jest Imprezka na przykład. O, to zdecydowanie lepsze będzie, Bartku, prawda?
1: Dołączam się, polecam z całego serducha.
0: I tak właśnie miałeś powiedzieć, bardzo mi się to podoba. No to jeszcze jeden telefon, halo, witam serdecznie.
1: A Bartek Wrocławia.
2: Halo, halo,
0: przycisz radio, jak masz na imię? Jak?
2: Krystian.
0: Krystian, słowo, którego nie chcesz słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia, czyli K, to...
2: Kłótni.

0: Tylko kochaj mnie, no i kochacie ten hit. Zresztą ja również mogę mówić w pierwszej tutaj osobie i w liczbie mnogiej absolutnie, dlatego że też uwielbiam Zalię i tę właśnie piosenkę. Wy wygłosowaliście numer jeden gorącej dwudziestki ostatnio dla Tylko kochaj mnie, a być może ktoś z was chciałby po raz pierwszy znaleźć się na antenie Radia SK ze swoją piosenką i myśli o karierze muzycznej. Słuchajcie, no można to zrobić. Można zrobić ten pierwszy krok, na przykład pójść na jakąś lekcję śpiewu, albo na przykład skontaktować się z jakimś producentem muzycznym. Wiadomo, to kosztuje, ale za to też Sońta i Korościel mogą zapłacić, bo oni po raz pierwszy w Radiu SK od kilku dni prowadzą popołudniowy program, no i rzeczywiście też zachęcają do tego, żeby coś nowego zrobić w swoim życiu, za co chętnie zapłacą. Szczegóły znajdziecie na sk.pl i w naszej mobilnej apce. Zgłaszajcie się, bo jutro znowu jakiś pierwszy krok opłacą. Calvin Harris i Summer już za chwilę, bo lato trwa.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie, widok na Wartę. I jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
5: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
4: Ja też chcę tak mieszkać.
5: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
8: Już jest! Nowa Toyota Yaris Cross. Bestseller Toyoty w Europie przeszedł największą modernizację od swojego debiutu. Nowy design, bogatsze wyposażenie i niezawodny napęd hybrydowy. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte. Przyjedź, zobacz nowego Yaris Cross i umów jazdę testową. Czekamy w Toyota Ukleja w Suchym Lesie przy Obornickiej 132 oraz w Ujściu przy Pilskiej 45. Toyota Ukleja. Nowy Yaris Cross czeka na Ciebie.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Miejsce docelowe. Nowy dom.
14: Kieruj się do Poznań Congress Center.
13: Chyba muszę odwiedzić bank lub doradcę.
14: Kieruj się do Poznań Congress Center.
13: Ale teraz?
15: Już 12 i 13 września. Targi mieszkań i domów w Poznaniu. Deweloperzy, pośrednicy, kredyty, inwestycje zagraniczne, porady i bogaty program merytoryczny.
13: Targi mieszkań i domów w PCC na terenie MTP.
14: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres.
15: Bezpłatna rejestracja na targimieszkan.pl. Na targi zaprasza sponsor Phuket Plus.
16: I po reklamie.

0: Zaraz, zaraz, co tam się dzieje na tym korcie? Jak to jest możliwe, że Hinga Zheng, która gra z Igą Świątek, przegrywała do zera i nagle 5 gemów z rzędu wygrała? Chwila nieuwagi i naprawdę, panie, teraz idą łeb w łeb i za chwilę się może okazać, że pierwszy set dla Chinki. Nie no, mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale Chinka rzeczywiście przyspieszyła bardzo mocno. Za Chiny tego nie rozumiem, ale cały czas trzymam kciuki za Igę Świątek, która walczy o półfinał US Open, o ćwierćfinał US Open konkretnie. Za chwilę Komodo, Wesce.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
4: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
3: Ja też chcę tak mieszkać.
4: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu Volkswagen Samochody Dostawcze Rzepecki-Mroczkowski przy ulicy Wiatracznej 5 w Poznaniu.
9: No i jak tam w nowej pracy?
10: Wiesz co? Dobrze. W Bridgestone czuję, że naprawdę się rozwijam i idę do przodu.
9: Serio? Co masz na myśli?
10: Uczę się nowych rzeczy, mam fajną ekipę i wiem, że to, co robię, ma sens.
9: To brzmi jak coś dla mnie.
10: Pewnie, bo to praca, która napędza. Sprawdź oferty na Bridgestone.pl i wyślij CV.
11: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
12: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
13: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
14: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
15: Budoma Market, podłogi, drzwi.
16: I po reklamie.

0: Mi jak hymn na cześć tych, którzy już zakończyli na dzisiaj pracę i wszystkie obowiązki i teraz mogą już naprawdę odpoczywać. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow na antenie Eski przed godziną 19 w imprezce. No na razie tak nie możemy jeszcze zagrać Idze Świątek. Słuchajcie, no pierwszego seta przegrała. Ta Chinka po prostu się tak rozpędziła, że rachu ciachu i nam ograła Świątek w pierwszym secie, ale mam nadzieję, że w kolejnym Iga się odkuje. Mam nadzieję też, że wy też chętnie poodbijacie piłeczkę na antenie Radia Eska. Potrzebuje dziewczyny i chłopaka do zabawy, w której do wygrania koszulka. 664-402-302 albo na Messengerze Radia SK się zgłaszajcie.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play.

0: za e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
2: Budoma Market, podłogi, drzwi.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
7: Poznań na czasie.
8: Bartek Kłojewski i tym razem mam dla Was propozycję muzyczną. Już jutro o 19.30 czeka Was nostalgiczna podróż po balladach rockowych, ale w towarzystwie świec. Zabrzmią m.in. Deep Purple, Metallica, Nirvana, Gansi czy bliżej współczesnych czasów Linkin Park czy Maneskin. Wszystko to w akompaniamencie gitar akustycznych, kwartetów smyczkowych, czyli w unikalnych aranżacjach, które zapewnią zupełnie nowe doświadczenie. Więcej informacji na facebookowej stronie wydarzenia.
6: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
9: Muzyką się żyje.
10: Ta sobota, najbliższa, to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za tym wydarzeniem Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
11: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
10: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię w Warszawie. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo, scena już rośnie, a na to wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Imprezka.
3: Imprezka.
12: Imprezka.
3: SK.
12: Imprezka.
10: A ja zapraszam po koszulkę, to znaczy nie swoją, nowiutką, z napisem SK i z napisem cześć. Czekam na dziewczynę, czekam na chłopaka, zgłoszenia na Messengerze Eski albo SMS-em pod 66440202. Zagramy za kilka chwil, ale najpierw zagramy hit. Na przykład później ci opowiem, ale wcześniej Mr. Know It All to Teddy Swims. Tu Hanczak, witajcie.

0: Piosenka o wrześniu, hot and cold, raz gorąco, a raz zimno. Katy Perry w Radiu SK w imprezce. Jeśli chodzi o kort US Open, no to Iga Świątek walczy o ćwierćfinał. Drugi set na razie idzie i lepiej trochę niż ten pierwszy, ale no zobaczymy. No pierwszego seta przegrała. Zobaczymy, jak nam będzie szło z odbijaniem piłeczki na naszym radiowym korcie. Agnieszka kontra Adam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aga, no jesteś? Hej, jesteś, tam. Aga, dobrze. Słuchajcie, jestem. Zadaję wam jedno pytanie, a potem wy już odbijacie piłkę, po jednej odpowiedzi podajecie oczywiście prawidłowej na to pytanie, nic się nie może powtórzyć, trzeba się słuchać, no i trzeba bardzo szybko tę piłkę odbijać, niczym Iga Świątek albo ta Chinka nieszczęsna. No dobra, ale pytanie będzie z innej beczki. Zaczęła się niedawno szkoła, więc pytanie brzmi, co można robić na przerwie w szkole. Agnieszka.
2: Rozmawiać ze znajomymi.
0: Adam.
1: Gonić się.
0: Agnieszka.
2: Uczyć się na sprawdzian.
0: Adam?
1: Słuchać muzyki.
0: Agnieszka?
2: Odpisać mamie na SMS-a.
0: Adam? Czek, telefony w szkole zakazane teraz
1: oglądać
0: są
1: YouTube'a.
0: Już. Adam, no, dawaj.
1: Oglądać YouTube'a.
0: Okej, okay. Właśnie zabrali ludziom telefony w szkołach. Agnieszka?
2: To można pograć w piłkę.
0: Adam? Już widzę nauczycieli, którzy się cieszą z tego powodu. Adam? No. 3, 2, 1. No niestety, ale piłka spadła, no. Ale byliście nieźli. Naprawdę świetnie sobie przypomnieliście, co wy robiliście w szkołach na przerwie, ale o włos po prostu tego seta wygrała

0: Mam nadzieję, że już nikt od was nie chce i nie możecie tutaj nucić bez przerwy to coś, no chyba, że dla przyjemności. Ta ekipa z Łajciorem na czele była u nas tydzień temu w studiu w Rap 20 u Matiego Fuczyłona, a dzisiaj kolejne notowanie i kolejny gość. Tym razem Opał. Od 23 na naszej antenie już teraz zapraszamy, nie warto kłaść się dzisiaj wcześniej. Też nie warto odchodzić od radia, jeżeli chcecie usłyszeć nowy hit Sanach, bo za kilka chwil zagram wam piosenkę pod tytułem Cichosza.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Horta Med w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Horta Med. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ale się tu urządziliście. Ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę. I jeszcze zieleń dookoła. I 5 minut na stary rynek.
10: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
9: Ja też chcę tak mieszkać.
10: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
15: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
16: Tego nie można przegapić.
15: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
17: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
18: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
19: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
18: Lesmes, less stress.
20: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
21: Budoma Market, podłogi, drzwi.
22: To będzie ostatnia reklama.
3: Miejsce docelowe. Nowy dom.
6: Kieruj się do Poznań Congress Center.
3: Chyba muszę odwiedzić bank lub doradcę.
6: Kieruj się do Poznań Congress Center.
3: Ale teraz?
7: Już 12 i 13 września. Targi mieszkań i domów w Poznaniu. Deweloperzy, pośrednicy, kredyty, inwestycje zagraniczne, porady i bogaty program merytoryczny.
3: Targi mieszkań i domów w PCC na terenie MTP.
6: Dotarłeś do celu. W ten weekend zmienisz swój adres.
7: Bezpłatna rejestracja na targimieszkan.pl. Na targi zaprasza sponsor Puket Plus.
16: I po reklamie.

0: Damiano Dawid w imprezce w Radiu SK, 17 minut do 20. Hanczak z tej strony, ale też jest Elwira, nasza słuchaczka, która nagrała głosówkę, która brzmi trochę jak żart.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Ja właśnie skończyłam 12-godzinny dyżur i zaczęłam krótki urlopik.
0: Jak to się robi, że w poniedziałek zaczyna się krótki urlopik? Mam nadzieję, że nie jest bardzo krótki i że to nie jest po prostu krótka przerwa od pracy, tylko naprawdę urlopik. Elwira, powodzenia i udanego, krótkiego urlopiku, ale tak naprawdę to nie jest najzabawniejszy żart świata. Otóż wybrano ten najzabawniejszy żart na świecie. To jest wynik badań pewnego brytyjskiego psychologa, który przebadał ponad 40 tysięcy dowcipów. Poprosił internautów o to, żeby oceniali te dowcipy razem z nim, no i potem powyciągał wnioski, poobliczał. No i okazuje się, że jest taki dowcip, który bawi prawie wszystkich, ale nie mogę go zacytować na antenie, no bo on jest w ogóle o jakimś tam zabójstwie. No straszny jest, taki czarny humor trochę. To nie jest pora, żebym go opowiadał wszem i wobec, no, ale jest zabawny. Dobra, można powiedzieć, że jest zabawny, ale jednak na antenę się nie nadaje. No wiadomo, co osoba to poczucie humoru, dlatego ja ogłaszam nasz wybór najzabawniejszego żartu na świecie, a przynajmniej takiego, który bawi najwięcej słuchaczy Radia SK. No są takie wnioski wyciągnięte z tych badań, że dobry żart to jest taki, który ma krótką i łatwą do zrozumienia historię, ma nieoczekiwany zwrot akcji, prostą puentę i jeszcze czasami mówi o jakimś absurdzie. No to po prostu jak wypisz, wymaluj suchar. Więc czekam na wasze suchary na poniedziałkowy wieczór na Messengerze SK. Opowiedzcie sami, nagrywajcie głosówki.

Czekam na wasze suchary, ale to niestety nie jest żart. Iga Świątek odpadła z US Open. Została pokonana przez Chinkę Zheng 0-2. Eminem na pocieszenie. The Real Slim Shady już teraz w imprezce.

0: po ciężkim poniedziałku ten hit, ten głos działa jak balsam. Great Expectation to Sienna Spyro. No jeszcze do tego wszystkiego dużo dałaby nam wygrana Iggy Świątek, no ale niestety, jak wspominałem parę chwil temu, odpadła z US Open. Ale i tak dziękujemy i liczymy na kolejny turniej. Ja na razie liczę na wasze suchary. Szukamy najzabawniejszego żartu świata, bo ten, który wybrano, za bardzo na antenę się nie nadaje. Ale Mariusz ma swoją propozycję.
1: Najlepszy żart na świecie? No cóż, wyszedł polityk na mównicę i powiedział prawdę.
0: A niektórzy u nas to ostatnio nawet bardzo wyszczekani.

0: Reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Poznań Komorniki przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Do zobaczenia.
2: Ale się tu urządziliście, ale macie ładnie. O nie! Widok na Wartę i jeszcze zieleń dookoła i 5 minut na stary rynek.
3: Taki widok ma tylko kilka mieszkań w Poznaniu.
2: Ja też chcę tak mieszkać.
3: Możesz tak mieszkać, jeżeli wybierasz przed innymi. Jako pierwszy kup apartament w elektrowni Garbary. Premiera sprzedaży drugiego etapu w najbliższy weekend. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 w sobotę i niedzielę do godziny 16. Więcej na robyk.pl.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
5: Tego nie można przegapić.
4: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.

0: będzie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
6: Tak, podobny do naszego.
5: No właśnie, równie piękny.
6: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
12: Poznań na czasie.
13: Bartek Łojewski i tym razem mam coś dla głodomorów. Już w ten weekend przed Enea Stadionem największy zlot food trucków w regionie, czyli Wielka Szama na stadionie. Na miejscu wiele smakowitości, wśród których skosztujecie na przykład smaków Azji, Gruzji, Meksyku czy Hiszpanii. Nie zabraknie też dmuchańców, strzelnicy ASG oraz strefy do chillowania. W sobotę podjecie od 12 do 21, a w niedzielę do 20. Więcej informacji na facebookowej stronie wydarzenia.
11: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
14: Muzyką się żyje.
15: Nie żegnamy się jeszcze z latem. Nasza plenerowa trasa koncertowa SK Music Tour trwa w najlepsze, a przed nami weekend z koncertami w dwóch miastach. Będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. To pierwsze miasto świętuje urodziny, kończy 600 lat, a zabawa potrwa 3 dni. W piątek w Starej Kopalni wystąpi m.in. OSTRR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W Rawiczu SK Music Tour potrwa 2 dni. W piątek scena należeć będzie m.in. do Dawida Kwiatkowskiego, a w sobotę o dobrą zabawę zadbają m.in. bracia Golec i ich orkiestra. Na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny, a poprowadzą je prezenterzy znani wam z Radia SK oczywiście. Tymczasem Łódź przygotowuje się do kolejnej edycji Great September. Od czwartku do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń, m.in. Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Liwka czy Andrzej Piaseczny.
16: Impreska.
15: Liwka zresztą za chwilę się pojawi w hicie Obejmuje noce u boku PZ-a i Jonatana. Ja tymczasem przyjmuję suchary na kolację. Na Messengerze Radia SK można je opowiadać, nagrywając głosówki. 2 po 20, tutaj Hanczak, dobry wieczór.

0: Bardzo się cieszę, że spędzacie wieczór ze mną i z Eską. To Home Record Sombra. No i cieszę się, że opowiadacie dowcipy jak Mateusz, dajesz.
1: Cześć wszystkim. Jako że zbliża się 10 dzień miesiąca, to ja wiem, jaki jest najlepszy żart na świecie. To wypłata.
0: To wyjątkowo krótki żart.
2: Zaczynają się w Esce.
0: Dlatego w ramach muzycznej premii zagram wam coś nowego. Może Lost Frequencies, no doskonale nam znany artysta, DJ, producent, jedna z gwiazd muzyki elektronicznej w Europie. Ale teraz łączy się z innym kontynentem, konkretnie z Ameryką Południową, bo stamtąd, konkretnie z Brazylii, z Rio, pochodzi Mari Froesch, wokalistka, artystka, z którą wspólnie nagrali kawałek pod tytułem Paraíso. No i w ten sposób łączymy te klimaty bardzo klubowe z tymi bardzo łacińskimi, latynoamerykańskimi, bossa nową, sambą i tak dalej. Zresztą posłuchajcie sami Paraíso już teraz w Esce.

0: Pasażer w imprezce w Radiu SK. I to wcale nie na gapę. Alex Warren jak najbardziej ma bilet do tego, żeby pojawiać się na naszej antenie, bo po prostu jest bardzo zdolnym artystą. Z fajnymi hitami. 32 minuty do 21. Hanczak z tej strony. Mam w studiu licznik. Nie jest to do końca licznik słuchaczy, którzy w danym momencie nas słuchają i dobrze, bo jakbym na przykład coś powiedział dziwnego i nagle by zaczęło spadać, to bym się zestresował. Ale jest to licznik naszych followersów na Instagramie. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie Radia SK, to zróbcie to właśnie teraz, dlatego że na tym liczniku widzę 249 557 osób, co oznacza, że do ćwierć bańki brakuje 443 osób. Dobrze policzyłem? Chyba tak. W każdym razie mamy pół godziny do 21. Jestem bardzo ciekawy, czy zdążycie wbić ćwierć miliona podczas imprezki. Do dzieła. Tylko oczywiście jak to się odlajkuje i polajkuje na nowo, to się nie liczy, bo to bez sensu. Nie no, czekamy na nowych followersów. Jak tam poklikacie, to potem będziecie widzieli bardzo dużo radia od kuchni, wywiadów z artystami i jeszcze innych fajnych rzeczy, które dla was mamy. Na przykład Oskar Cyms się tam pojawia, który ostatnio zrobił sesję specjalną dla nas do magazynu SK Story i na Instagramie też są tego ślady. A Oskar Cyms z nowym hitem Bez końca już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Ujawnimy sekrety na twojej skórze. Profesjonalne badanie skóry twarzy Hortamed w Galerii Poznania. W każdy piątek i sobotę od 15 do 19. Hortamed. Wrzesień, twój miesiąc, twoja skóra.
3: Szukasz kontaktu? W Centrum Języków Obcych Kontakt znajdziesz kursy językowe stacjonarne lub online. 25 lat doświadczenia, profesjonalna kadra i nowoczesne metody nauczania. Zobacz, jak przyjemna i skuteczna jest nauka języków w kontakcie. Sprawdź też Kontakt Espanol. Najwięcej hiszpańskiego w Poznaniu. Wejdź na kontakt.co.pl.
4: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
5: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69. W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hej, co u Ciebie?
15: Zapisałem się do TB Edukacja.
14: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
15: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
14: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
15: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
14: Też bym tak chciała.
15: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce.
14: Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
16: I po reklamie. SK.

0: Zrobiłem przed chwilą głośniej i czuję się tak, jakbym wypił sobie espresso mocne. New Religion, Bibi Rexha i Faithless na antenie Radia SK w imprezce. No jeszcze trochę mi tu brakuje do tej ćwiartki. Mówię o ćwiartce miliona. Za chwilę będzie na Instagramie Radia SK. No, parę osób po ostatnim wejściu przybyło, jeśli chodzi o naszych obserwujących, ale jeszcze 425 potrzebnych, więc zachęcam. Tymczasem na Messengerze Radia SK też się odzywacie do mnie i bardzo dobrze, opowiadając mi o swoim poniedziałku, a dzieją się historie przedziwne czasami. Paulina?
1: Ja dzisiaj wylądowałam w HR za rzucenie papieru na podłogę. Właśnie się pojechałam odstresować na rowerze. Pozdrawiam.
0: Zarzucenie papieru na podłogę? Dobrze zrozumiałem, bo ja wiem, że no jeżeli ktoś w pracy rzuci papierami, no to wtedy HR-y mają robotę. Ale jak się rzuci papierem na podłogę, to też się trafia do HR-ów od razu? Zależy, jaki to był papier. See ya, już teraz w SC.

To pierwszy raz, no chyba pierwszy hit, dzięki któremu Andrea Bocelli regularnie pojawiać się zaczął na antenie Radia SK. No zawsze jest dobra pora na pierwszy raz, prawda? Oni też pierwszy raz w Esce podkupieni z konkurencji. Sońta i Korościel codziennie po południu SK, czyli Sońta i Korościel w Radiu SK odprowadzają was do domu albo do jakichś innych przyjemności z pracy popołudniową porą od godziny 15, a że oni po raz pierwszy... To my też zachęcamy was do tego, żebyście tej jesieni zrobili pierwszy raz jakiś krok. Nie wiem, może spróbowali nowej pasji, może coś za wami chodzi od dawna, a nie macie na to kasy. No to wystarczy napisać na sk.pl i być może Sońta i Korościel jutro do was zadzwonią i wręczą kasę właśnie na spełnienie tego marzenia i zrobienie tego pierwszego kroku. Bardzo mocno trzymam za was kciuki. Ciekawy jestem, co to będzie i czym nas zaskoczycie. Nie zaskoczę was pewnie tym, że w poniedziałki wieczorem mamy jeszcze dla was Rap 20, więc dzisiaj o 23.00 warto być z nami, jeżeli lubicie polski hip-hop. A ja wracam do was w imprezce jutro po 18.00. Hanczak, do usłyszenia!

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
5: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
6: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Poznaniu i Gnieźnie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
10: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
14: Poznań na czasie.
15: Bartek Łojewski i pora na coś muzycznego. Choć pogoda za oknem przypomina, że bliżej nam już zdecydowanie do jesieni, to lato wypadałoby pożegnać. Na taką imprezę właśnie zaprasza Robakowo Osiedle, gdzie w sobotę od 15 na tamtejszym boisku będą czekać na Was Strefa Gastro, wiele zabaw i atrakcji, blok artystyczny, no i gwiazda wieczoru, czyli Blanka. Początek występu tej artystki, która jak żadna inna, przynajmniej mi, kojarzy się z latem, o 20.
13: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań Stare Koszary. Wojskowa 4.

0: SK Poznań News.
1: Czas na podsumowanie poniedziałku. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Nie zapadł dziś przewidywany wyrok w sprawie znęcania się nad dziećmi przez Ukrainkę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Swietłana P. w 2022 roku uciekła z ojczyzny przed wojną i wraz z podopiecznymi zamieszkała w podpoznańskiej miejscowości. Kobieta

0: Cię grozi 15 lat więzienia, a lista zarzutów wobec niej jest długa i przerażająca. Szczegóły zna Marta Rajewska. Powiedz proszę, dlaczego wyrok dla Swietłany P. został odroczony?
1: Sąd chce ponownie przyjrzeć się dowodom w sprawie molestowania seksualnego. To jeden z najpoważniejszych zarzutów stawianych kobiecie. Ten proces toczył się oddzielnie, ale został umorzony, bo nie udało się ustalić tożsamości rzekomych pedofilów, którym kobieta miała udostępniać dzieci. I do tego przestępstwa oskarżona się nie przyznaje.
0: A do czego się przyznaje?
1: Przyznała się do bicia podopiecznych i to by było na tyle. A na długiej liście stawianych jej zarzutów jest także głodzenie, zastraszanie i upokarzanie. Swietłana P. miała odmawiać dzieciom skorzystania z toalety, wyrywać włosy czy kazać zjeść kał psa. Pojawiło się także podejrzenie odurzania narkotykami.
0: Kiedy więc i czego możemy spodziewać się dalej w tej sprawie?
1: Na razie będzie kolejna rozprawa, to w listopadzie. Sąd jeszcze raz przesłucha oskarżoną i zapozna się z materiałami. Być może wezwie też ponownie świadków tamtego procesu o molestowanie.
0: To była Marta Rajewska. Dziękuję Ci za wszystkie te informacje. Sprawa skończy się w sądzie. Kolejne osoby przyłapane na wchodzeniu na rusztowanie przy remontowanym ratuszu. W nocy z soboty na niedzielę wdrapali się na nie 22 i 26-latek.
2: Pamiętajmy, że żadne konsekwencje prawne nie będą tak dotkliwe, jak ewentualna utrata życia czy też zdrowia.
0: Mówi Łukasz Paterski z policji. Do takich sytuacji dochodziło już kilkukrotnie. Po poprzednich incydentach budynek miał być lepiej zabezpieczony przed intruzami. Jak widać, te dla poszukiwaczy wrażeń nie mają znaczenia. Byli pijani i awanturowali się. Dwóch obcokrajowców trafiło na poznańską izbę wytrzeźwień. W sobotę wieczorem mieli zaczepiać przechodniów przy Wrocławskiej.
3: Policjanci szybko pojawili się na miejscu, zidentyfikowali tych mężczyzn i ich zatrzymali.
0: Mówi Anna Kluj z policji. Zatrzymani to Amerykanie, według nieoficjalnych informacji żołnierze. Zbiorowe groby 47 osób znaleziono podczas pracy ziemnych przy Biskupińskiej w Poznaniu. Jak ustalili archeolodzy, w dwóch mogiłach leżały szczątki żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej. Część zginęła w walce, ale mogą tam być także ofiary egzekucji ze strony Armii Czerwonej. W jednym z grobów znaleziono aparat fotograficzny, ale klisza najprawdopodobniej została zniszczona. Była także broń i amunicja. Te zabezpieczyli funkcjonariusze. Transkrypcje aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą są zdaniem radnych poznańskiego PiSu niekonstytucyjne. W ten sposób przypominają o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca. Stanowi on, że transkrypcje są wbrew ustawie zasadniczej. Rząd tego wyroku nie opublikował. Stanowisko klubu radnych PiS tłumaczy przewodniczący Zbigniew Czerwiński.
4: Z powodu podjęcia orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 28 lipca bieżącego roku, który uznał, że to rozporządzenie ministra cyfryzacji jest niekonstytucyjne ze względu na artykuł 92 i 18 Konstytucji Rzeczpospolitej. Ten artykuł 92, mówiąc krótko, minister cyfryzacji nie miał uprawnień do tego, żeby takie rozporządzenie wydać, ponieważ przy pomocy rozporządzenia postanowił uregulować coś, co może uregulować konstytucja i ustawa.
5: Ale ten wyrok nie jest opublikowany przez rząd.
4: I dlatego odwołujemy się do uchwały Rady Miasta Poznania z 26 kwietnia 2016 roku, gdzie Rada Miasta Poznania zwraca uwagę na artykuł 190 Konstytucji Rzeczpospolitej, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego publikuje się bezwłocznie. Co oznacza, że jeżeli orzeczenie zostało wydane 28 lipca, to w tej chwili już na pewno nie jest bezzwłocznie. W związku z tym i Rada Miasta Poznania zobowiązała się do uwzględniania w swojej pracy i także urzędów podległych miastu Poznań do orzeczeń również niepublikowanych.
5: Ta uchwała Rady Miasta, o której pan radny teraz wspomniał, z tego co dobrze kojarzę, została wprowadzona na początku rządów PiS, tak po 2015 roku.
4: Zgadza się. Także tam rzeczywiście była taka sytuacja, że niektóre orzeczenia nie były publikowane i Rada Miasta Poznania podjęła taką uchwałę. I ja uważam, że jest to generalnie poprawna praktyka, ponieważ władza wykonawcza Także nie powinna blokować publikacji oświadczeń. To był rzeczywiście błąd rządów Zjednoczonej Prawicy, że na początku tego nie robiła. Natomiast no, uważam, że trzeba jakby szanować porządek konstytucyjny.
0: Czy w Poznaniu będą więc zmiany? Pytamy prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
6: My przestrzegamy prawa. Wiem, że tutaj wiele osób z niecierpliwością czekało na tego 22 sierpnia. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu postępuje zgodnie z prawem. No i dokonujemy tych transkrypcji i będziemy ich dokonywać pod warunkiem, że rzeczywiście te wnioski będą wtedy prawidłowo składane. Wiem, że mamy kolejne i będziemy to robić, także ja w tym zakresie bazuję na opinii prawników urzędu. Mamy w tym zakresie też swój wydział. No i tak czasami bywa, tak, że prawnicy mogą mieć w różnych tematach nie zawsze taki sam punkt widzenia. Natomiast no, ja bazuję na tym, co przedstawia mi nasz wydział i nasi prawnicy, nasz wydział organizacyjny, także postępujemy zgodnie z prawem, a niezależnie od tego, tak, no dochodzi do sytuacji, w których ktoś o poglądach prawicowych uważa, że postępujemy niewłaściwie, a czasami zdarza się, że ktoś o poglądach lewicowych też uważa, że postępujemy niewłaściwie. Takie zarzuty były też formułowane, że czekaliśmy do tego 22 sierpnia. Także tak już czasami jest, że ta interpretacja przepisów prawa bywa różna, ale to nie oznacza tak, że to jest uzasadnieniem do tego, żeby nie podejmować takich czy innych działań, żeby unikać wydawania takich ani decyzji, czy też unikać dokonywania tej transkrypcji.
0: Prezydent Jaśkowiak zapewnia, że Urząd Stanu Cywilnego dalej będzie transkrybował akty małżeństw par jednopłciowych. W Poznaniu dotychczas 4 takie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Sezon grzybowy we Wielkopolsce rozpoczęty. W lasach pojawiły się prawdziwki, podgrzybki czy koźlarze, a sanepid przypomina o możliwości skorzystania z poradni grzybowej przy Libelta w Poznaniu. Do sprawdzenia nie przynosimy grzybów pokrojonych, tłumaczy grzyboznawca Jerzy Rumiński.
7: Do oceny muszą być przyniesione grzyby owocniki w całości, kapelusz, trzon, ponieważ na tych elementach budowy grzyba są tak ważne i charakterystyczne cechy, na podstawie których można dokładnie ocenić, jaki gatunek grzybu został do nas przyniesiony.
0: Na grzybobraniu pomyłka może nas słono kosztować, dodaje toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
8: Może skończyć się zgonem, może skończyć się przeszczepem wątroby. Także takie scenariusze również są wliczone. Dlaczego? Dlatego, że toksyna, którą zawiera muchomor sromotnikowy i muchomor jadowity i muchomor wiosenny, bo to są trzy trujące śmiertelnie grzyby, uszkadza wątrobę w tempie piorunującym.
0: Wybierając się na grzyby, pamiętajcie o zabezpieczeniu się przed kleszczami i przed zaginięciem. Do lasu warto iść w towarzystwie i pozostawiać się z nim w kontakcie wzrokowym. Nie będzie 3 darmowych godzin parkowania na ogrodach. Wojewoda Wielkopolska orzekła, że jest to niezgodne z prawem, ponieważ maksymalny czas postoju w strefie bez opłaty dla wszystkich to godzina. Zarząd Dróg Miejskich ma nową propozycję 40 minut darmowego parkingu, mówi Agata Kaniewska z ZDM-u.
9: O tym decydują radni miejscy. Mamy nadzieję, że pod koniec września zdecydują i ta decyzja będzie zgodna z naszą propozycją, a ona dzisiaj jest taka, aby pierwsze 40 minut parkowania było za darmo, a potem stawki byłyby takie jak najniższej cenowo strefie płatnego parkowania, czyli tej zwykłej strefie, czyli dla poznaniaka płacącego podatki w mieście pierwsza godzina za 4 zł. W swoim nadzorczym rozstrzygnięciu wojewoda wielkopolski faktycznie stwierdził, że takie rozwiązanie nie może być realizowane i w związku z tym no, szukamy nowej propozycji. Tą propozycją jest właśnie 40 minut za darmo. Zgodnie z interpretacją wojewody, zaparkowanie za każdą pełną godzinę należne jest opłata. Takie wyłączenie może dotyczyć jakiejś określonej grupy, ona nie może dotyczyć wszystkich kierowców. W związku z tym, ponieważ szukamy rozwiązania dla wdrażania stref w Poznaniu w innych obszarach poza śródmiejskimi, bo dziś strefa funkcjonuje w ścisłym centrum, czyli na Starym Mieście, na Jeżycach, Wildzie, Łazarzu, a mamy głosy i potrzeby od mieszkańców i rad osiedli, aby strefa funkcjonowała już jednak na tych obszarach oddalonych od miasta, na tych osiedlach, na których wielu kierowców przyjeżdża, często też spoza miasta i pozostawia samochody na długie godziny, bo ma w pobliżu na przykład, tak jak na Grodach, pętlę tramwajową i tam się przesiada na transport publiczny i dojeżdża na przykład do miejsca pracy. Te miejsca są zdecydowanie inne niż Śródmieście. Na Ogrodach jest zdecydowanie mniej takich miejsc, do których przyjeżdżają mieszkańcy, aby załatwić swoje sprawy. Są faktycznie na ogrodach szpitale, jest cmentarz, są szkoły, ale nie ma tyle punktów usługowych, tyle punktów handlowych, czy tyle punktów użyteczności publicznej, jak to się dzieje w centrum i tam w momencie, kiedy będzie wdrożona strefa, będzie zdecydowanie mniej samochodów, będzie zdecydowanie mniej przyjezdnych i może się okazać, że miejsca tak naprawdę w wielu przypadkach stoją puste i na takie dzielnice potrzebujemy zupełnie nową formułę, jeśli chodzi o strefę. Właśnie jej poszukujemy. Mamy nadzieję, że to zaproponowane teraz 40 minut zostanie zaakceptowane i przez radnych miejskich, i także przez organ nadzorczy.
5: To dlaczego akurat 40 minut?
9: Patrzymy na doświadczenia innych miast w Polsce, czy w Wielkopolsce. Piotrków Trybunalski, Środa Wielkopolska. Tam jest możliwe parkowanie właśnie poniżej godziny za darmo, więc stąd nasza propozycja 40 minut. To całkiem taki długi czas na załatwienie pewnych spraw. Mamy nadzieję, że zostanie zaakceptowany.
0: Nie wszystkie napotkane przez nas osoby podzielają zdanie urzędników.
10: Wydaje mi się jednak, że 3 godzinki były super, 40 to jest często za mało, żeby załatwić jakieś sprawy.
11: To nie jest złe. To nie jest złe.
12: Kiepsko.
5: Dlaczego?
12: No kiepsko, w ogóle nie powinno być tutaj strefy.
0: Głosowanie nad nową propozycją strefy płatnego parkowania odbędzie się na sesji Rady Miasta w tym miesiącu. Jeżeli radni będą za, SPP będzie działać od grudnia. Prawie 4 700 000 zł ma kosztować remont muszli koncertowej w parku Wilsona. Miasto wybrało wykonawcę. 90-letni zabytek zyska nowe drzwi, okna oraz wszystkie instalacje, a także panele fotowoltaiczne. Trzeba też odnowić elewację wraz z detalami architektonicznymi, schody i cokół. W planach jest także odbudowa pergoli i trejażu, czyli podpory dla pnących roślin. Te elementy były w oryginalnym projekcie z 1936 roku, ale nie przetrwały do dziś. W międzyczasie po wojnie muszla została rozbudowana. Dziś ruszają połączenia autobusowe kolei wielkopolskich w regionie. Linia łączy Konin i Turek. Były plany wybudowania tam torów, jednak te oprotestowali mieszkańcy. Autobusy będą jeździć 2 razy dziennie w dni powszednie, bo wtedy pasażerów wozi także inny przewoźnik i 4 w weekendy. Podróż potrwa niespełna godzinę.
13: Sport w Poznaniu.
0: Wynikiem 1-0 zakończył się 7 mecz Lecha Poznań w nowym sezonie Ekstraklasy. Kolejarz pokonał u siebie Raków Częstochowa.
14: Było widać, że graliśmy z mistrzem i z drużyną, która zanotowała duży progres w tych ostatnich 2 sezonach. 2 mistrzostwa dzisiaj też pokazali, szczególnie po przerwie, że trochę odjeżdżają innym drużynom w Ekstraklasie. No i wielka szkoda, mieliśmy swoje momenty, ale zdecydowanie było ich za mało i Lech był drużyną lepszą.
0: Przyznał po meczu trener Rakowa Dawid Szulczek. Zadowolenia nie kryje szkoleniowiec kolejorza Nils Frederiksen, który zażartował nawet, że mógłby puścić dziennikarzom z dyktafonu swój komentarz z konferencji po poprzednim spotkaniu z Jagiellonią Białystok, bo przebieg był bardzo podobny. Mamy tu dyktafon? Nie mamy. Przykro mi. Kolejne zwycięstwo, 5 z rzędu. To rzadkość w Ekstraklasie. Byłem bardzo zadowolony z drugiej połowy, mniej z pierwszej. To ładne zwycięstwo, myślę, że zasłużone. Czy będzie 6? Przekonamy się w sobotę. Tym razem na wyjeździe niebiesko-biali zmierzą się z Górnikiem Zabrze. Hunters PSŻ Poznań wygrał na Golęcinie z Inprorof Rybnik 51-39. Żużlowcy z Poznania awansowali do finału Metalka z drugiej Ekstraligi. No i zawodnicy nie kryją zadowolenia.
15: Dobrze się ułożyło od początku dla nas ten mecz, bo zbudowaliśmy 6-punktową przewagę, czyli tak naprawdę odrobiliśmy tyle, ile przegraliśmy w Rybniku. Cała drużyna wykonała ogrom pracy.
16: Pokazaliśmy całego siebie na to, że zostawiliśmy, więc czuję się perfekcyjnie.
15: Teraz przed nami finał. Też będziemy na pewno walczyli, żeby zaprezentować się jak najlepiej. Mamy świadomość, że przeciwnik, który tam będzie, to będzie prawdopodobnie Bydgoszcz i będzie to bardzo trudny dwumecz, ale oczywiście będziemy walczyli i no nie poddamy się.
0: Mówili Jacek Kannenberg i Kamil Witkowski. Początek rywalizacji w finale Metalka z drugiej Ekstraligi w najbliższą niedzielę w Poznaniu. Rewanżowe starcie zaplanowano na 20 września. Odbędzie się ono w Bydgoszczy.
13: SK Poznań.
0: A jeżeli już teraz planujecie weekend, to mam dla Was kilka propozycji. Od piątku do niedzieli odbywać się będzie Kierski Festiwal, który podzielony jest na 2 części, muzyczną i sportową. W sobotę największą atrakcją będą koncerty. Na scenie w Stajni Kaliński wystąpi m.in. zespół Demono. Szczegóły tego wydarzenia znajdziecie na stronie kierskifestiwal.pl. W weekend sporo będzie działo się też przy Enea Stadionie. Odbędzie się tam Wielka Szama, czyli największy we Wielkopolsce zlot food trucków. Będzie można tam spróbować m.in. m.in. potraw kuchni gruzińskiej, włoskiej czy amerykańskiej. W sobotę food trucki czynne będą od 12 do 21, a w niedzielę od 12 do 20. W sobotę natomiast na boisku w Robakowie Osiedlu odbędzie się oficjalne pożegnanie lata. Będą konkursy, strefy chillu, motoryzacyjna i wieczorna impreza z DJ-em, a o 20 wystąpi tam Blanka. Wstęp bezpłatny. Na dzisiaj ode mnie to już prawie wszystko, ale klasycznie zachęcę Was jeszcze do obserwowania nas w mediach społecznościowych. Na Facebooku i Instagramie nasza nazwa to SK Poznań News. Dobrego wieczoru Wam życzę. Do usłyszenia.
17: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów i w ulewnym deszczu. Na scenie pojawiło się wielu gości, m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1.8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wieczoru był też znany aktor Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała też nowy singiel Cicho Sza. Ten numer mamy dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Gramy też nowy numer od Kuby i Kuby. Ten duet wypuścił kawałek Chłopaki. Przez całe lato panowie, przypomnę, bujali nas hitem Stygnie Lato, z którym nawet wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Panowie wpadli ostatnio do naszego studia i jeśli chcecie się dowiedzieć, co słychać u bursztynowego słowika, jakie to uczucie dowiedzieć się, że się zgarnia taką nagrodę, no ale też jak wyglądały ich muzyczne początki, no to słuchajcie już teraz Kuba i Kuba w naszym studiu.
18: Siemanko panowie.
19: Siemanko, hej.
20: Cześć, dzień dobry, hej.
17: To powiedzcie mi, czy wy już ochłonęliście po tym sukcesie? Czy jeszcze nie dowierzacie i sobie myślicie, jeju, jak to możliwe, że my słowika wygraliśmy?
20: Zdecydowanie jeszcze nie ochłonęliśmy, nie mieliśmy na to chwilki. Cały czas podróżujemy, od Sopotu minął już 2 tygodnie, a my dalej jeszcze w podróży. Mieliśmy tylko jeden dzień na takie przeparkowanie i przerzucenie strojów do innych walizek. No nie ochłonęliśmy, ale no to jest niesamowite uczucie i pewnie długo jeszcze chłonąć będziemy.
17: No tak się właśnie zaczyna życie wielkich gwiazd. To jest chyba tylko początek. Ja nie wiem, czy panowie wy kiedykolwiek odpoczniecie. Prawdopodobnie na emeryturze, jak to wszystko minie, ale mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. A jak tam wasza relacja ze Słowikiem? Jeszcze go oswajacie? Czy już jesteście tak z nim zaprzyjaźnieni? Już się dobrze z nim znacie?
19: Karmiliśmy, tak, wykąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
20: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
19: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
17: No on tam jest potężny. Tak. Musi być ciężki bardzo.
20: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Ten słowik rzeczywiście trochę był taki, zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę. Jest to na pewno takie podsumowanie tej drogi dotychczasowej, krótkiej oczywiście, w perspektywie wielu, wielu lat jeszcze przyszłościowych mówię. Natomiast no to jest spełnienie marzeń na pewno takich młodych chłopaków jak my.
17: Powiem wam, że szybko to osiągnęliście ten szczyt, bo zaczęliście dość niedawno i tu bach, najpierw wielki hit Dość, a teraz od razu bursztynowy słowik. Przed występem w Operze Leśnej w naszym studiu mówiliście, że będziecie się dzielić pół na pół. Trochę u jednego, trochę u drugiego. Jak to teraz wygląda? U kogo jest słowik?
19: Poszło oficjalnie jakby na scenie. Tak. Gra w papier, kamień, nożyce. Z racji tego, że Kuba wygrał, więc tak jak ustaliśmy, jest tydzień u niego, a później będzie tydzień.
20: Tak. A że nie mieliśmy nawet możliwości teraz, bo w sumie to tydzień już minął tak naprawdę.
19: No właśnie.
20: Ale my nie mieliśmy nawet chyba możliwości, szczerze. I ja wam powiem, że ja postawiłem słowika u siebie, jeszcze przyjechaliśmy tam, to właśnie ja go wziąłem do siebie w kwestii tej wygranej właśnie na scenie i wyobraźcie sobie, że ja że nawet nie było chwili, żeby na niego spojrzeć drugi raz gdzieś tam, on sobie po prostu stanął i stoi, bo nie było...
19: Ale nakarmiłeś go chodzi.
20: Nakarmiłem, no tak jak się umawialiśmy, no trzy razy dziennie po 15...
19: Po prostu nie głaskałeś.
20: Nie, no nie głaskałem, no nie było czasu, prawda, trochę miłości, żeby tylko lęk separacyjny się tam gdzieś nie pojawił.
19: No to fajnie.
17: Czyli odpowiednia dieta u słowika jest, to jest najważniejsze. A jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz. Powiedzcie mi, co się dzieje w głowie artysty, kiedy czeka na ogłoszenie wyników plebiscytu bursztynowego słowika i nagle ktoś ze sceny mówi Kuba i Kuba. No, co się wtedy w głowie
19: przede wszystkim
17: dzieje?
19: To oczekiwanie, to my myśleliśmy, że to w ogóle trwało z, nie wiem, z godziny albo ze 2 godziny, tak? To tak po prostu nieskończoność to była.
20: Puls 160.
19: My tam staliśmy, tak, w ogóle puls, jakby miał taki zegarek, który mierzy puls, to prawdopodobnie
20: no ja
19: było.
20: Miałem tak.
19: Ty miałeś, tak? I ci pokazało tam.
20: No dlatego ja mówię, stary, że to jest tam przed zawołem, Boże, odpukać oczywiście, ale mówię, Jezus Maria, no to jest niesamowite, jak to tak długo trwa i tak, trwa i trwa. Tak. Wiecie, mi się od razu kojarzy, panowie, jak my staliśmy na maszcie w programie i tam było to ten taki charakterystyczny dźwięk tu, tu, ka, tu, tu, i wiecie, i my stoimy, i ja mówię, tak, Jezus tak. Maria, to no produkcja się pomyliła chyba, nie, ty minuta mi, 10 minut, 20, mówię, ty no godzina minęła, my stoimy na tym samym dźwięku, nie, a to tak naprawdę była dosłownie, wiecie, tam 30 sekund, tak, i tak samo było tutaj.
19: Ta chwila trwa długo i to jest taki stres, i jest szczególnie jak mieliśmy jeszcze taki ekran przed sobą, na którym widzieliśmy wyniki.
20: Była pierwsza trójka
19: i zastanawialiśmy się, no bo jakby nie mieliśmy pojęcia do samego końca, jakby nie wiedzieliśmy, różne myśli były w głowie, czy wygramy, czy nie wygramy. I tak byliśmy dumni przede wszystkim, że mogliśmy tam wystąpić i to, że byliśmy w tej pierwszej trójce, to już dla nas było naprawdę dużo, ale wiadomo, też nie ma co ukrywać, jakby każdy z tych artystów, który tam wystąpił, chciał wygrać i my też tak pomyśleliśmy, że no na pewno by nam było bardzo miło, więc stres był ogromny, ale jak wyczytali naszą nazwę zespołu, no to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości, nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo, też w takich sytuacjach zawsze trzeba podziękować i o tych podziękowaniach też pewnie się zapomina w większości osób, które
18: na szybko jakieś przemówienie napisać.
21: No, te emocje, które się pojawiły gdzieś tam u nas, no, my też nie ukrywamy, że jeszcze chyba w naszym życiu nie ma takiego momentu, w którym w 100% potrafimy panować nad tymi naszymi emocjami, uczymy się tego, więc też ta adrenalina, która się pojawiła, oczywiście mieliśmy, ja miałem w głowie, tylko pamiętam, że jak wygram, mówię, matko, trzeba podziękować wszystkim osobom, dzięki którym tak naprawdę tą nagrodę możemy odebrać, bo to nie jest tylko nasza nagroda, ale też naszych fanów, którzy głosowali, naszego domu produkcyjnego, hotelu Torino, naszego managementu, naszych rodziców, naszego zespołu.
19: No i tutaj już się kończy czas antenowy.
21: I tu się koniec.
19: A ty jeszcze masz do wymienienia 150 innych osób.
21: Tak,
19: nie?
21: Tak samo właśnie, i to akurat jest ten moment, nie możecie mi teraz panowie przerwać, muszę to powiedzieć, ale wiem, że Franek, ty też chcesz, chcielibyśmy pogratulować wszystkim artystom, którzy wzięli udział, bo są cudowni, my też mieliśmy cudowny taki moment na backstage'u, gdzie mogliśmy sobie porozmawiać, wymienić te doświadczenia, to jest super. Natomiast tak jak to telewizyjna sztuka pokazuje, no tam zawsze jest mało czasu, bo wszystko jest napięte oczywiście harmonogramowo, ale porozmawialiśmy sobie, wymieniliśmy swoje spostrzeżenia, to są cudowni ludzie i tak naprawdę duża zasługa jest tak, tego pierwiastka szczęścia w tym, że udało nam się wygrać. Niemniej jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zagłosowali, no bo to jest niesamowite.
18: A powiedzcie mi, co czuliście po samym występie? Bo to, że dostaliście bursztynowego słowika, to jest ocena waszego występu. Ale ja mam czasami tak, na przykład po programie w radiu, że czasami jest tak, że schodzę z anteny i mówię, dobrze było, jestem z siebie zadowolony, a czasami jest tak, kurczę, mogło pójść trochę lepiej, nie jestem zadowolony, coś bym zrobił inaczej. To co wy czuliście po zejściu ze sceny, że kurczę, było dobrze, zdaliśmy egzamin, czy jednak no trochę, no może i dobrze, ale tutaj coś nie zagrało do końca.
19: To my tak mieliśmy bardziej, że też my często swoje występy oceniamy też przez pryzmat reakcji jakby publiczności i jakby wychodząc na deski Opery Leśnej i widząc publiczność, która tam jest i widząc to, że oni śpiewają z nami słowo w słowo, no to jakby to jest jakby takie uczucie, że tego się nie da opisać, tak. Nie? My jakby
18: pracowaliśmy... To była recenzja na bieżąco.
19: To była taka recenzja na bieżąco i jak my jesteśmy w stanie ich zawsze porwać do tego, żeby oni się razem z nami bawili, to jest dla nas taka ocena, że kurczę, że chyba się udało, że chyba było całkiem nieźle.
21: Tak, natomiast no wiadomo, że to u nas raczej jest ten kult pracy kultywowany, że się tak wyrażę. No i my dbamy o to, żeby każdy ten występ był coraz lepszy, wyciągamy wnioski i to jest chyba ta rzecz, która nas też charakteryzuje, że my jesteśmy bardzo samokrytyczni co do siebie. Ja uważam, że wiadomo, dużo rzeczy można byłoby tam poprawić wokalnie, jeśli chodzi o mnie, ale uważam, że te emocje, które tam były przepiękne i jakbym mógł powtórzyć ten występ, to bym to zrobił, bo naprawdę to, jakie my tam emocje czuliśmy, będąc we dwójkę na tej scenie, pamiętam takie jedno z pierwszych spojrzeń, tak na siebie mówimy, to one zawsze mówimy więcej niż tysiącu, bo to jest takie, stare, jesteśmy tu, nie? Stoimy na deskach Opery Leśnej, gramy dla ludzi, ludzie śpiewają nasz numer, no to jest
19: to śpiewali, wyobraź sobie, tak głośno, że przez słuchawki, przez odsłuchy do uszne, tak. Było słychać ludzi, gdzie jakby no masz słuchawki ubrane, jakby masz jakby podkład jakby, więc jest jakby głośno, tak. Słyszysz inne instrumenty i nagle jakby wiesz, słyszysz, że ludzie, którzy śpiewają, są głośniej niż to, co masz w słuchawkach, to jest miazga.
18: To właśnie to jest punkt, w którym jesteście teraz. Jesteście na szczycie, ale teraz cofnijmy się jeszcze o kilka lat wstecz. Za chwilę pogadamy o waszym nowym singlu Chłopaki, ale powiedzcie, jak wyglądały początki waszej kariery, bo dla wielu słuchaczy to jest tak, że był singiel Dość, pojawił się duet Kuba i Kuba, tak nagle, nie wiadomo skąd. No właśnie, a skąd ten duet się wziął? Jak zaczęła się wasza muzyczna przygoda?
19: No to jest ciekawe pytanie, bo nasz duet wywodzi się w sumie od takich podobnych rozmów, jak my tutaj dzisiaj mamy, tylko że te rozmowy zaczynały się w radiowęźle szkolnym.
21: Tak, bo to jesteśmy, proszę Państwa, teraz w dość małym pomieszczeniu, gdzie są trzy mikrofony. My takie małe pomieszczenie mieliśmy w naszej szkole, w liceum.
19: Nawet chyba jeszcze mniejsze jest ten...
21: Tak, myślę, że zwłaszcza jak my tam szafki z domu wnosiliśmy, żeby móc tam rzeczy chować, nawet tosty jakieś tam.
18: Pewnie trochę tańsze mikrofony.
21: Tak, zdecydowanie. Tam w ogóle mikrofonów nie było. Pamiętam, że Franek też opowiadał o tym ostatnio, że jak chcieliśmy coś powiedzieć przez mikrofon w radiowęźle, to opuszczaliśmy to z telefonu po prostu nagranie głosowe, nie?
19: Tak, żeby tak. Jako taki komunikat.
21: Tak.
19: Hej, przerwa skrócona o 5 minut, pozdrawiamy.
21: Tak jest. No, ale poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
19: Tak, tak. W szkole, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Cudowne liceum, cudowne wspomnienia, cudowni nauczyciele przede wszystkim, tak, którzy byli bardzo wyrozumiali, bo w momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że biorąc udział w jakichś konkursach, czy na przykład mając do późna próby, no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
18: Warto było.
19: I tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę z tego, że gdzieś tam przymknęli czasami oko na to, że nas nie było.
18: Słowik jest, myślę, wystarczającym usprawiedliwieniem tej nieobecności na tej lekcji. Myślę, że rodzice niczego już więcej nie muszą teraz podpisywać, jakby się ktoś przyczepił.
21: Zdecydowanie. Teraz my mamy tą możliwość, że tutaj już dzisiaj właśnie w perspektywie gdzieś tam premier radiowych kilka osób do nas pisało, że kurczę, chłopaki, my jesteśmy teraz w szkole, wy kiedyś byliście, bo opowiadaliśmy właśnie o tym radiowęźle ostatnio i mówią, to weźcie, może nam teraz wypiszcie wyzwolnienie z tego, żebyśmy przyszli na premiery, nie? To teraz zmieniły się jakby
19: dla pocieszenia jakby chyba możemy powiedzieć, że my z chęcią byśmy wrócili chociaż na taki tydzień do szkoły, nie?
21: Tak, pamiętajcie o tym, że to wszystko szybko mija bardzo. My też byliśmy takim specyficznymi rocznikami z tego względu, że u nas też się pojawił i COVID i strajk nauczycieli, więc to wszystko gdzieś tam nam zabrało trochę lat w szkole, więc ja tak naprawdę nie wiem, jak ty, Franucie, to było, ale ja byłem półtorej roku tak naprawdę w szkole, w budynku.
19: No,
21: szkole,
19: ja byłem ponad dwa w sumie i tak w trzecim roku już, no, musieliśmy zwiewać szkoły i pamiętam, że się cieszyliśmy, a później w domach płakaliśmy.
21: O Jezus, to było straszne.
19: Że tak, że no, my chcemy jednak do szkoły. To nie było tak, że szkoła jest zła. Nie, wcale tak nie chcieliśmy się w domu.
21: Chociaż jak ja pamiętam, jak były elekcje i mieliśmy wtedy, ja miałem komputer, no i jakby nasze panie niektóre, które gdzieś tam nas edukowały, też musiały się tego wszystkiego nauczyć, prawda? No bo to nowa rzecz dla nich, a my już byliśmy z komputerami zaznajomieni, to tam niezłe cyrki szły. Ja pamiętam, że mieliśmy kiedyś lekcję i kolega przez mikrofon mówi, że przepraszam bardzo, ja dzisiaj jak coś nie mam mikrofonu, bardzo panią przepraszam. A pani nauczycielka, dobrze, okej, to notuję, nie? Że ten XX nie ma mikrofonu. Ja mówię, o cholera, dobra. To będzie ciekawa lekcja.
18: Tak. Piękne czasy pandemiczne.
19: No. Tak, ale normalnie teraz takie jakieś wspomnienie nam...
21: Piotruś Kozioł.
19: Tak, o Piotruś Kozioł. Tak. No, takie wspomnienia i naprawdę, czas liceum jest wspaniały, także co my możemy powiedzieć? Czerpać trzeba z tego czasu dużo. Też zdajemy sobie sprawę, że jest dużo nauki, że to jest też duża presja. My jakby czuliśmy tą presję, że z jednej strony chcemy się rozwijać jakby muzycznie i działać, z drugiej strony trzeba jednak jakieś oczekiwania spełniać nauczycieli i rodziców i to jest zupełnie normalne, bo nie, jakby chcemy jakby z czymś wyjść z tej szkoły, nie? Jakby nie możemy być takimi na maksa głąbami, tylko chociaż jakieś podstawowe
21: pozory,
19: jakaś tabliczka mnożenia, coś takiego, wiecie, nie?
18: To się przydaje.
19: To się przydaje.
21: Bo dynastyk królów, nie wiem, czy ty miałeś dynastyk królów.
19: Też.
18: Ale tak człowiek głowę trochę ćwiczy, myślę, że to jest
21: oczywiście
18: ważne.
21: Tak, plastyka jest bardzo ważna w tym, oczywiście, że tak.
18: To słuchajcie, panowie, teraz przeskakujemy jednak do września 2026. Pogadajmy o waszym nowym singlu, który już się ukazał, który gramy na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Zapowiadając ten numer, napisaliście w mediach społecznościowych: nie bójcie się płakać. Dlaczego wy ludzi do płaczu zachęcacie? O co chodzi? Tak, tłumaczcie się.
21: To jest właśnie ciekawa perspektywa i super, że udało nam się poruszyć to, jak zaczynaliśmy przed tym pytaniem, z tego względu, że chłopaki są niejako taką laurką tej siedmioletniej naszej pracy, która gdzieś tam pracy i znajomości, bo te wszystkie sytuacje, które działy się pomiędzy nami, było mnóstwo chwil szczęścia, były też chwile porażki, zwycięstwa i jakiejś takiej rozłąki, bo my też gdzieś tam mieszkaliśmy dość daleko od siebie w perspektywie kilku lat tej znajomości. To wszystko sprowadziło się na to, że możemy dzisiaj z takim szczerym serduchem powiedzieć, żeby nie bać się płakać przed tymi doświadczeniami, które
20: które nas spotykają. Jest to pewnie też taka szczera kontynuacja Stygnie Lato w perspektywie tego, tej emocjonalności chwilowej, która się pojawia, która pozwala nam dotknąć jakichś doświadczeń. Natomiast w gruncie rzeczy nie jest, ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza oprócz wnętrza też cały ten zewnętrzny świat, więc nie bójmy się tego robić.
19: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej, ale no, relacje są trudne, czy przyjaźń, czy miłość, to wymaga pracy.
20: To panowie, życzę kolejnych sukcesów, no i wszystkiego dobrego, trzymajcie się, zapraszamy z kolejnymi singlami.
19: Tak, bardzo jest, dziękujemy i do zobaczenia.
1: SK Poznań News.
2: Czas na magazyn reporterów SK Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. By zobaczyć piramidę, wystarczy jechać do lasu pod Śremem. Choć nazwa może być nieco myląca, to w miejscowości Wyrzeka znajdują się szczątki grobowców sprzed 5000 lat. Skąd się wzięły, kto je zbudował i dlaczego ważny jest las? O tym opowie Danuta Żurkiewicz, archeolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
22: Bardzo ważne jest to, że przenosimy się niedaleko Śremu do lasu, bo tylko dzięki temu, że tam jest las, my się tam znaleźliśmy w tych okolicznościach, można powiedzieć, przyrody. Las zakonserwował bardzo ciekawy i unikalny w skali wielkopolskiej w każdym razie obiekt, długi grobowiec ziemny kultury pucharów lejkowatych sprzed około 5,5 tysiąca lat.
5: Skąd on mógł tam się wziąć? Co to w ogóle jest?
22: To już dysponujemy pewną wiedzą na ten temat. W Wielkopolsce około właśnie tych 5,5 tysiąca lat temu zamieszkiwała dość skomplikowana społeczność, nazywana właśnie przez archeologów kulturą pucharów lejkowatych, bo takie naczynia w takiej formie sobie wytwarzali i chętnie używali w kształcie właśnie takiego lejka. To była społeczność neolityczna, a zatem rolnicza. Jedni z pierwszych rolników, którzy w Wielkopolsce gospodarowali na naszych polach, uprawiali rośliny, hodowali zwierzęta, takie hodowlane, całkiem podobne do tych, które my dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o gatunki, chociaż tak w formie zupełnie zapewne inne.
20: Czemu skomplikowana?
22: Skomplikowana i złożona, jak każda społeczność, prawda, nasza jest złożona, więc czemu ta pradziejowa miałaby być mniej skomplikowana? O jej złożoności i skomplikowaności przekonuje nas kilka rzeczy, między innymi to, że byli w stanie zbudować taki monument, jaki znajduje się w lesie pod Śremem w miejscowości Wyrzeka.
20: Gdybyśmy mieli to tak opisać naszym słuchaczom, jak to wygląda, czym to jest?
22: Już się robi. To trudno sobie wyobrazić, czasami jest to nazywane polskimi piramidami. To jest troszkę myląca nazwa i trzeba ją na pewno sprostować. Nie chodzi o wysokość, a może bardziej o taki monumentalny wydźwięk całego założenia, może bardziej o długość. Tę konstrukcję należy sobie wyobrazić jako taki bardzo długi nasyp ziemny, troszkę szerszy z jednej z jego końców. Ten nasyp mógł mieć 100, 120, 130, czasami nawet 140 metrów długości. Oprócz tego, że był to nasyp ziemny o takiej właśnie długości, obudowany był dodatkowo strukturą kamienną, stąd ten megalityczny wydźwięk, tak? Wielkie kamienie, megalitos, się tam znajdowały. Te kamienie miały swoje miejsce, takie dość ścisłe, stanowiły rodzaj takiego obmurowania, powiedzielibyśmy, opłotowania, obudowania tego długiego nasypu ziemnego. No, zapewniało mu właśnie ten monumentalny wydźwięk, no i też zapewne większą trwałość, jeżeli tak spojrzymy sobie na tą konstrukcję.
5: Co obecnie o tym wiemy?
22: Akurat pod Śremem mamy taką, można powiedzieć, dość sprzyjający klimat. W tych lasach, o których wspominałam, większość tego lasu w Wyrzece znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego i takiego większego zespołu parków krajobrazowych, który mamy w Wielkopolsce. No i to się okazuje, że parki są zainteresowane nie tylko przyrodą, ale również kulturą. I odkrycie tego stanowiska, na którym my obecnie pracujemy, nastąpiło właśnie w wyniku jakby takiej inicjatywy ze strony parków krajobrazowych, wielkopolskich parków krajobrazowych, które były łaskawe poinformować o odpowiednie służby konserwatorskie, ale w tym również archeologów, o tym, że mają uzasadnione podejrzenia, że taka konstrukcja w ich lasie się znajduje. Potrafiły również stworzyć przychylne środowisko, takie finansowe, do tego, że ten pierwszy etap takiego rozpoznania tej konstrukcji w Wyrzece udało nam się przeprowadzić. Ten pierwszy etap był tak zwanymi badaniami nieinwazyjnymi, czyli troszkę popatrzyliśmy, zastosowaliśmy takie metody, które troszkę prześwietlają to, co jest pod ziemią, ale absolutnie jej nie naruszaliśmy. Obecnie udało nam się otworzyć taki wykop i już prowadzimy badania wykopaliskowe, prawda? Szumnie tak mogą być nazywane. Rozpoznajemy oczywiście tylko mały skrawek tej bardzo dużej, jak już powiedzieliśmy, tak, monumentalnej konstrukcji, takiej, jakiej nam jest potrzebne do tego, żeby te najważniejsze informacje jakby uzyskać.
20: I co udało się już uzyskać?
22: Dość sporo. Na pewno potwierdziliśmy, że tutaj jakby się nie mylimy, że nie jest to twór przyrody, a faktycznie twór rąk ludzkich. Drobne fragmenty naczyń glinianych, takich ceramicznych, które nam mówią, że po pierwsze, no, był tam człowiek w pradziejach, a po drugie, takie bardziej dokładne spojrzenie na te fragmenty, mówią, że to dokładnie ta społeczność, którą wiążemy z tym aktem wznoszenia tego typu konstrukcji. Drobne narzędzia krzemienne albo fragmenty krzemienia, które o to podejrzewamy, czyli takie podstawowego surowca, z których różne ostrza, noże, nożyki były wówczas wytwarzane. Mamy ślady konstrukcji kamiennej ukrytej pod tym nasypem ziemnym obecnie. Trzeba przyznać, że na stanowisku, na którym pracujemy, ta konstrukcja jest już dość naruszona. W sensie już kiedyś ktoś ją zapewne rozebrał i my takie szczątki łapiemy właśnie w naszym wykopie, ale to też bardzo cieszy. Na pewno jeszcze przed zakończeniem badań pobierzemy rozmaite próbki, takie do badań, powiedzmy sobie, środowiskowych, paleośrodowiskowych, które jeszcze dodatkowo wzbogacą potencjalnie naszą wiedzę, no ale to się już okaże jakby w dalszym etapie już, powiedzmy, takich gabinetowych czy laboratoryjnych badań.
3: SK Poznań.
4: A co dalej?
22: Na pewno znaczące będzie wniesienie wiedzy o tej konstrukcji do świata nauki, bo tak jak już wspominałam, w Wielkopolsce te konstrukcje są bardzo słabo rozpoznane, ale muszę powiedzieć, że robimy furorę tam wśród lokalnych mieszkańców, którzy uświadamiają sobie, że ich najbliższe otoczenie ma tak długą historię, czy wręcz prahistorię, można by powiedzieć, to dostajemy informację, że prawda, dziadek, pradziadek coś tam gdzieś tam mógł znaleźć, odnaleźć, to też jest budujące, natomiast tutaj uświadomienie lokalnej społeczności tego dużego kontekstu, czy głębi czasowej, tak, tych 5000 lat, no na pewno zmienia postrzeganie, można powiedzieć, tej przestrzeni przez większość osób. Będziemy dążyć do tego, żeby jakby pamięć o tym miejscu nie zaniknęła, w sensie, żeby to stanowisko było stale chronione. No i też dobrą praktyką uważam jest zaznaczanie w jakiś taki widoczny, czytelny sposób obecności tej konstrukcji. No są ścieżki dydaktyczne, powiedzmy takie środowiskowe w lesie, czemu by też nie miało być takich kulturowych, prawda, pradziejowych w lesie.
4: Jak żyli prawielkopolanie?
22: Jak żyli prawielkopolanie? No, potrzebowali dokładnie tego do życia, co my dzisiaj potrzebujemy, tak? Potrzebowali jedzenia, potrzebowali miejsca do zamieszkania, no i też mieli potrzeby duchowe, tak? Nas bardziej na tym stanowisku akurat interesują te ich potrzeby duchowe. Natomiast o samych budowniczych tych grobowców można powiedzieć, że wiemy już dość sporo. To była społeczność, która swoim zasięgiem objęła prawie cały obszar ziem polskich, są wyjątki, gdzie nie chcieli mieszkać. Wiemy, jak mieszkali, wiemy, że tworzyli dość duże wioski, tak? Że eksplorowali właściwie cały krajobraz, potrafili się wszędzie odnaleźć, prawda, od wybrzeży Bałtyku aż po podnóża gór. W związku z tym wiemy, że w Wielkopolsce dość prężnie się rozwijali. Z Wielkopolską związane są bardzo ważne etapy również rozwoju tej społeczności. Myślę, że prawda, to życie tutaj było dla nich dość przyjemne.
4: Była mowa trochę o potrzebach duchowych, no, grobowiec jest kolejnym tego świadectwem, a co więcej o tym wiemy?
22: No, o potrzebach duchowych tej społeczności. A to możemy się tylko domyślać, prawda? Archeologia ma takie wątłe ślady i żeby wnioskować o tak głębokich aspektach kultury, jak prawda, o tej duchowości, no mamy tylko takie pojedyncze puzzle i już wiemy, że układanka będzie niekompletna, prawda? Wiemy, że wznosili grobowce, możemy powiedzieć, jak wznosili te grobowce, rozpoznając ślady tych konstrukcji, między innymi, o których wspominałam. Natomiast odpowiedzenie na pytanie, dlaczego wnosili te grobowce, to już się zaczyna po prostu troszkę bardziej poważna zabawa, tak? Zabawa pełna domysłów i różnych hipotez, czy prawda, wsparcie z różnych innych nauk społecznych, na jaką potrzebę tych społeczności akurat te grobowce odpowiadały. Poza samymi grobowcami znamy też inne formy, między innymi traktowania zmarłych przez tą społeczność. Znamy szczególne formy na przykład naczyń ceramicznych, które mogły mieć znaczenie nie tylko praktyczne, ale także takie znaczenie niecodzienne, duchowe, chciałoby się powiedzieć, tak? Między innymi tak zwane flasze z kryzą, charakterystyczne butele, w których mogły być przechowywane no, tajemnicze substancje wytwarzane przez te społeczności, które zapewne no, nie miały czysto praktycznego zastosowania.
4: Część rzeczy jest gdzieś przewożona tutaj do laboratoriów. Jak to właśnie wygląda?
22: Tak, zdecydowanie. No, pracujemy w terenie, pracujemy pod śremem, natomiast cały, że tak powiem, zespół źródeł, które stamtąd uzyskamy, na które składają się i te fragmenty naczyń ceramicznych i narzędzia krzemienne i próbki, które dopiero pobierzemy, jak też cała dokumentacja, która tak naprawdę jest clue tego, po co tam pojechaliśmy. No będą dalej opracowywane, to jest dość złożony proces i będziemy go zdecydowanie przeprowadzać już tutaj w Poznaniu, na Wydziale Archeologii, na zaprzyjaźnionych laboratoriach, które nam pozwolą już tak bardziej szczegółowo, można powiedzieć, spojrzeć na to, co przywieziemy z wyrzeki.
4: No właśnie, i co można w takich rzeczach w ogóle dojrzeć w takiej pracy laboratoryjnej? Nawet nie mówiąc o tym konkretnym przypadku, ale ogólnie.
22: Jest to coraz, można powiedzieć, bardziej istotna branża w archeologii. Do niedawna mieliśmy źródła, które potrafiliśmy narysować, interpretować, czymś porównać. Natomiast jakby rozwój samej naszej dyscypliny daje nam coraz większe możliwości. Teraz nawet analiza takich dawniej pozyskanych źródeł bardzo wiele może wnieść. No spójrzmy chociażby na samą ceramikę, tak? Do niedawna były to tylko bezimienne fragmenty naczyń, które mogliśmy jakoś zaklasyfikować do jakichś określonych typów. Natomiast teraz coraz częściej sięgamy po takie, no powiedzmy, bardziej głębokie informacje. Wiemy, jak wytwarzali te naczynia, z jakich glin wytwarzali te naczynia. Czy ostatnie takie analizy laboratoryjne pozwalają na przykład spojrzeć, co przechowywali w tych naczyniach, czyli tak de facto, co jedli, co gotowali, co przygotowywali w tej ceramice, no to już jest tak, jakbyśmy prawda, stali prawie ramię w ramię z człowiekiem pradziejowym.
3: Kultura pucharów lejkowatych sięgała także dzisiejszych terenów Holandii, Danii, Niemiec, Czech czy Austrii. Książki z rękopisami braci Grimm udało się odnaleźć w bibliotece uniwersyteckiej. Pozycje były uważane za zaginione, jednak po latach udało się je odszukać.
6: Eliza Pieciul-Karmińska, jestem badaczką i tłumaczką baśni braci Grimm, zatrudnioną na Wydziale Neofilologii UAM.
7: To spore odkrycie, chyba od tego możemy zacząć. Jak doszło do tego, że takie znalezisko i to w Poznaniu udało się znaleźć?
6: To znaczy warto powiedzieć, że już w roku 2002 profesor Wiesław Wydra w katalogu inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu zamieścił informację, że 6 inkunabułów pochodzi z prywatnej biblioteki braci Grimm, czyli była to informacja jakby dostępna publicznie i tym tropem w roku 2023, rok temu, poszłyśmy ja i pani Renata Wilgosiewicz-Skutecka z oddziału zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Zadałyśmy sobie pytanie, jeżeli jest 6 książek braci Grimm w Poznaniu, może jest ich więcej, i posłużyłyśmy się katalogiem Ludwika Denegego, który z katalogował cały księgozbiór Grimmów, w tym zaznaczył także książki, które są uznawane za zagubione od końca II wojny światowej. I tym tropem udało nam się znaleźć jeszcze 27 tytułów, więc uważam, że ten przyrost jest ogromny. Z każdej jednej książki byśmy się bardzo cieszyły. Tych tytułów w tej chwili jest w sumie 33. I te książki mają nie tylko taką wartość materialną, jako niezwykle cenne zabytki, wartość sentymentalną, jako książki, które Jakub i Wilhelm posiadali osobiście, ale mają także ogromną wartość naukową właśnie z racji licznych odręcznych notatek, które można znaleźć na stronach tych książek.
7: Właśnie, to są odręczne notatki. Właśnie powiedzmy trochę o skali tych znalezisk, no bo właśnie, co to są dokładnie za książki?
6: Książki są różne. Grimmowie w ciągu swojego życia zbierali książki do swojej biblioteki roboczej, których potrzebowali potem do swoich publikacji naukowych, więc mamy tam no, takie cenne książki, jak na przykład Gesta Romanorum, wydanie Biblii z XVI wieku. Mamy liczne średniowieczne opowieści francuskie, także przewodniki po Getynze, więc jakby te książki są różnego rodzaju, ale największym takim skarbem tego znaleziska jest pierwsze wydanie Simplicissimusa von Grimmelshausena. To była taka powieść napisana o takim prostaczku, który miał różne przygody w czasie wojny 30-letniej, i jest to taka książka fundująca w ogóle dla literatury niemieckojęzycznej. I my wiemy, że była ona także niezwykle istotną pozycją w bibliotece Grimmów, i wiemy to z ich licznych notatek, gdyż ich odręczne notatki właśnie w tym Simplicissimusie są szczególnie obfite. Mamy tutaj takie dwie hipotezy, jedna potwierdzona. Pod koniec XIX wieku Biblioteka Uniwersytecka w Berlinie wysyłała do nowo utworzonej Kaiser Wilhelm Bibliothek w Poznaniu dublety, czyli zasilała księgozbiór poznański, wzmacniając obecność kultury niemieckiej w Poznaniu. I pośród tych dubletów znalazły się także książki z księgozbioru Grimmów, co pokazuje, że pod koniec XIX wieku także strona niemiecka nie uważała tych książek za szczególny rarytas i spokojnie pozbyła się książek, w których był ex libris braci Grimm. Druga możliwość jest taka, że książki te trafiły do nas po II wojnie światowej. Profesor Birkenmeier, ówczesny w 1945 roku dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, wysłał do Wydziału Humanistycznego naszej uczelni taki list, w którym pisze, że zabezpieczył porzucone księgozbiory i wysyła je do Poznania z prośbą, żeby się nimi zająć. I my zakładamy, że właśnie wśród tych porzuconych księgozbiorów znalazły się nasze książki.
7: No właśnie, czyli to była taka cenna wskazówka, że te książki w Poznaniu są. To jak do tego doszło, że one się w ogóle odnalazły? To były skomplikowane poszukiwania?
6: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu posiada mnóstwo ciekawych książek. One są cały czas katalogowane, one są cały czas opisywane i to jest, wydaje mi się, po prostu część tej pracy badawczej, którą cały czas nasza biblioteka prowadzi.
7: Co teraz stanie się z tymi książkami? Jakie będzie ich przeznaczenie?
6: Dzieje się na naszych oczach, ta jakby wiadomość jest stosunkowo świeża. Ja myślę, że będziemy wszyscy się zastanawiać, co z tym nadal zrobić. Ja mogę powiedzieć jako badaczka puścizny grimowskiej, baśni Grimmów, że będę chciała rozszyfrować te odręczne notatki i dowiedzieć się, czy ewentualnie wśród tych notatek mogę znaleźć informacje o wybranych motywach w baśniach. To będzie dla mnie ogromna radość. Grimmowie bardzo skrupulatnie analizowali książki, które mieli u siebie na warsztacie i wynotowywali interesujące ich elementy właśnie na wyklejkach książek. Dzięki temu badacze grimowscy mogą znaleźć ważne informacje dotyczące na przykład motywów baśni, pochodzenia danych fabuł. To jest dosyć istotna kwestia w ramach badań nad baśniami, żeby na przykład się dowiedzieć, czy jakaś baśń ma pochodzenie na przykład francuskie, czy niemieckie, czy włoskie. Więc już chociażby z tego względu wiele sobie obiecujemy po tych notatkach.
7: Do muzeum też mogłyby trafić takie książki?
6: Ja myślę, że to jest w ogóle początek wystawy, czy też wystawy stałej, z której Poznań może być bardzo dumny.

0: Reklama.
1: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.

0: Śląska Poznań. Reklama. Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: I po reklamie.
2: Eska Poznań.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: To jest Rap 20, jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Jak zawsze ja to Mati Fuczyło. Co tydzień, w każdy poniedziałek o 23 gadamy o rapie i gadamy o rapie z artystami. Dzisiaj w studiu opał i no właśnie, minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle... Więc dzień dobry, jesteś.
5: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach. I fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
4: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Teraz się jeszcze witamy, więc za chwilę zagramy pierwszy kawałek, ale takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
5: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
4: Okej, no to zaraz o wszystko to zapytamy, chociaż najpierw skupimy się oczywiście na tym, co już z nami. Opał w studiu, jesteśmy właśnie tutaj w Radiu SK, zaraz zadamy wszelkie pytania, zagramy też oczywiście kawałek z płyty, bo dlaczego?
5: Bo nie, pewnie, że tak.
4: Lecimy, sprawdzimy to wszystko za moment, czas na miejsce 20, Rap 20.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wolałem, muszę w końcu pobić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Rap 20 w Radiu SK 18.
2: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: Daj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem na

0: Projekt Rap 20, opał w studiu i teraz mamy okazję na to, żeby pogadać troszkę dłużej. Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
1: Dzięki, przede wszystkim to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmuje u mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
0: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo

0: chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Mm-hmm. Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga. I mam, wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
1: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
0: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby,
1: no właśnie.
0: Więc... No, trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
1: I właśnie o tym pogadamy za chwilę, tym bardziej, że ten temat 16 albumu człowieka, który na scenie jest oczywiście chwilę, ale jednak 16 albumów to nie
0: sporo,
1: jest najczęstsza
0: to jest sporo, tak,
1: historia.
0: Tak.
1: O tym za chwilę na pewno pogadamy więcej. Opał w studiu. My gramy kolejne miejsce Rap 20. Pamiętajcie, że to wy na nie głosujecie na SK.pl i tak samo warto robić z kawałkami Opała.
0: A
1: gramy.
0: Yeah.
1: A yeah. Rap. 20. Głosuj na SK.pl 17.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Rap 20, ja to Mati Fidżyło, cały czas jesteśmy i odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w SC i właśnie wy możecie nam je układać, sk.pl, tam jest nasza playlista, tam są też nowe propozycje, a w studiu jest cały czas opał, nie uciekł, nie przestraszyłem go. Wspomniałeś o tych 16 albumach, jak to jest, że człowiek, no mimo wszystko bardzo młody, ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa, to jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
1: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać.
0: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
1: Jest na tym albumie utwór Jestem wolny i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie, tak. I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
0: tak.
1: Że takich utworów tam jest mało, nie? No, ale też cieszy mnie to i mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy tutaj pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
0: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który, jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie,
1: tak,
0: co?
1: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
0: I tu pojawiasz się ty.
1: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remixami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
0: Tak jest.
1: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
0: I zaraz o tym pogadamy więcej. Opał cały czas w studiu Radia SK, to jest Rap 20.

0: To jest Rap 20, opał cały czas w studiu, rozmawiamy o nowej płycie, rozmawiamy o wszystkim tym, co dookoła, ale wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Mhm. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka, tylko nie mam na myśli płyty Quavo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszym
1: bardzo mocno. Różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów. Nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę. A tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
0: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów, po prostu no zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca, też mam na myśli to, że właśnie intro tak
1: nie
0: dalej
1: jest to
0: się
1: na
0: pojawia.
1: Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którą stronę ten album będzie szedł. Tak, no, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to na, na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
0: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat, nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
1: Tak, bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Okay. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. No jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
0: Okej. Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale myślę,
1: albo używają wszystkie zdjęcia Instagrama.
0: Ale to akurat zakłada nową płytę.
1: Tak.
0: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
1: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat,
0: Proste, że tak, więc oczywiście, że tak, dobrze, że jesteś, dobrze, że to przemyślasz po swojemu i robisz to w dobrym kierunku. Opał w studiu Rap 20, wracamy za chwilę. Będę miał kolejne pytania.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: Chrysteku Miejskiemu.
1: SK Poznań. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, cały czas odliczamy rapowe kawałki w studiu. Cały czas jest ze mną Opał. Tak, rozmawiamy o nowej płycie, ale słuchaj, no mamy poniedziałek, ale wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
4: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Od tego, zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który no gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec. Jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest no niewyobrażalna zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, że nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy ludzi i śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow.
3: No, to robi chyba wrażenie, co? To znaczy, zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
4: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i po tym się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
3: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
4: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dope House w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam. Tam też szykujemy coś specjalnego, coś i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to wiesz, muza to też nie jest jedyne wszystko, czym się zajmuję, oprócz tego, że mamy wytwórnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu, zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek, niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
3: Okej. Jestem bardzo zaciekawiony tym, u kogo będzie można usłyszeć twój głos, o tym za moment. Zresztą tych tematów, o których wspomniałeś, o które będę dopytywał, jest jeszcze całkiem sporo, więc wracamy zaraz i zagramy kolejne kawałki.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: Za nami kolejne kawałki, z nami cały czas Opał. Cieszę się, że możemy sobie pogadać o nowym albumie, nie tylko o albumie, także o koncertach itd., itd. Natomiast chciałbym pogadać o rzeczach związanych z tym, że wynotowałem sobie kilka wersów, zarzucę chociażby jeden, chociaż chodzi mi o taki jeden główny temat, który zauważyłem. To znaczy nie tak, że on jest jedynym tematem głównym. Chodzi mi o to, że po prostu zauważyłem jeden. Byłem tam i większość branży to teatrzyk albo bydło, ale też wiele tego typu wersów złapałem, jeśli chodzi o spojrzenie twoje. Ty masz troszkę tak, że no właśnie, poza tym, że patrzysz inaczej na muzę, to po prostu chyba też trochę inaczej patrzysz na branżę. I jesteś trochę spoza chyba,
1: mimo
0: co?
1: Młodego wieku, tak sobie ciągle myślę, tak chciałbym wymyśleć. No długo to robię i naoglądałem się różnych rzeczy i też jakby mam wrażenie, że przeszedłem całą tą grę od szczebelka najmniejszego do tego najwyższego. Mhm. Może ten najwyższy jest jeszcze gdzieś tam w moim zasięgu wzroku i ciągle tam patrzę. Natomiast, żeby to jakoś rozjaśnić, stary, grałem w klubach, w których było 10 osób. Grałem dla pustych krzeseł, grałem w spelunach, za przeproszeniem, przenosząc się potem do klubów, potem się przenosząc na jakieś wielkie hale. Te stadiony to jest to miejsce, w które jeszcze patrzę i bardzo bym chciał, pewnie, żebym chciał. Poznałem wielu ludzi, poznałem wielu idoli, którzy przestali być idolami. Nie będę teraz tutaj rzucał ksywami, pewnie, ale nie chcę też jakby strzelać w powietrze. Po prostu nie wszyscy w tej branży okazuje się, że są tacy, jak nawijają, a to u mnie się kłóci z jakimś takim pierwiastkiem, którym dla mnie jest hip-hop, czyli real talk po prostu. Tego już jest coraz mniej dzisiaj, niestety.
0: No jasne, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o real talk i o cele, o których wspominaliśmy już w poprzednich wejściach, no właśnie, mamy 16 album, ale powiedziałeś o tym, że wiele rzeczy się już na twoim dysku pewnie zakurzyło, a przy okazji też wiele osób podbijało wiadomości po fity i tak dalej. Ale zanim zapytam o to, kto, gdzie, kiedy i tak dalej, to bardziej chciałbym cię zapytać o to, czy ty widzisz jakieś cele do przodu po prostu. Czy to jest tak, że mówisz o tym, że potrzebujesz celu, jesteś pewnie ambitną bestią, która musi sobie odhaczać kolejne rzeczy. No ale co jest takim celem, który masz gdzieś tam po drodze jeszcze?
1: Rozmawiałem o tym na terapii ostatnio z moją terapeutką, że chciałbym sobie wyznaczyć cel, który nie jest muzyczny tym razem następny. Kurde, jak to powiem na antenie, to teraz już to się będzie musiało spełnić. No dobra, nie, zostawiam to, niech tak będzie, bardzo tego chcę. Ćwiczę od roku K1 i chciałbym stoczyć swoją pierwszą amatorską walkę i sprawdzić się w tej formule. I jest to takie wyzwanie, które jest też bardzo angażujące, ponieważ muszę być codziennie na sali treningowej, z tego miejsca tworzyć muzykę właśnie, ponieważ mam czute, że jeżeli to nie będzie mój główny cel, to też jakoś inaczej do niej podejdę. Nie mam jeszcze wyklarowanego dokładnie pomysłu, nie mam jakichś takich przemyśleń, w którą stronę to idzie, bo to się będzie działo naturalnie i w trakcie po prostu. Natomiast ciekawym jest to, że pierwszy raz wyznaczyłem sobie cel, który jest niemuzyczny.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zamienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Trap 20, cały czas odliczamy 20 numerów, na które głosujecie wy na sk.pl. Natomiast poza odliczaniem pamiętajcie o tym, że możecie też głosować sk.pl. Tam można głosować też na kawałki od Opała, czyli naszego dzisiejszego gościa. Ciemna pora, późna pora, natomiast rozmawiamy o rzeczach, które robisz. Rozmawiamy też o rzeczach no bardzo jasnych w tym sensie, że po prostu dających radochę i jeśli chodzi o robienie rzeczy, no to cały czas chyba jednak mimo wszystko suma in plus. Co? To znaczy czujesz, że ten uśmiech się pojawia cały czas robiąc kolejne rzeczy.
1: Tak, i coraz więcej jest tego uśmiechu, tak. No myślę też, że dużo bardziej kiedyś mnie stresowało robienie muzy, albo nawet nie samo robienie, ale pokazywanie i odkrywanie siebie przed ludźmi, nie? Bo jest zawsze jakaś prywatność, szczególnie jeżeli ktoś rapuje w taki sposób jak ja, czyli dosyć emocjonalnie i dosyć odzierając się z tej prywatności jakichś przeżyć. No dzisiaj już mam to jakoś tak ukształtowane, że tak ma być po prostu i że już tyle tych premier było za mną, jest za mną, że jest łatwiej mi na pewno.
0: Ale to jest tak, że presja uszła, czy wcześniej była wielka presja po prostu, albo czułeś, że musisz trochę?
1: Kurde, no, wydaje mi się, że presja jest o tym, że ci zależy, więc gdyby presja uszła i gdybym miał totalny luz z tym, to znaczy, że miałbym to za przeproszenie w dupie, a nie mam tego oczywiście, że mi zależy, że jest to ważne, chyba się oswoiłem po prostu z nią.
0: Okej, okay. Oswoiłeś się z presją, no to jest ciekawa historia. Po drodze oczywiście pojawiły się też rzeczy, no wspomniane już tutaj, wspomnieliśmy już o gipsie i w ogóle mam takie wrażenie, że u ciebie ludzie wokół, ale też mam na myśli chociażby Janka, mam też na myśli po prostu wszystkie historie, które się dzieją. To jest tak, że ludzie potrafią napędzać mocno, co?
1: O tak, no tak, no tak, tak, tak. Ludzie, ich historie, ich energia, to co wnoszą do twojego życia, no pewnie, że tak.
0: I twoja muza to jest też taki trochę chyba rodzaj autoterapii, jeżeli tak sobie pomyślę, że stały progres właśnie dlatego, że odkrywasz siebie trochę robiąc te rzeczy, co?
1: Tak, i moim zdaniem artysta, który się zatrzymuje, który nie wie o czym stworzyć następny album, to artysta, który się zatrzymał też w życiu. Jeżeli się rozwijasz, to zawsze znajdziesz jakiś temat do poruszenia jeszcze, który nie był poruszany.
0: I temat, który nie był poruszany, to jest to, kiedy cię jeszcze można usłyszeć. Ja wiem, że to takie trochę nieładne pytanie, biorąc pod uwagę, że dopiero co dostaliśmy od ciebie kilkunastonumerową płytę i dobrze, że to się wydarzyło i bardzo się cieszymy z tego. Natomiast no, wspomniałeś o tych wszystkich historiach, których było dużo. Czy ty masz jakieś takie rzeczy, o których możesz mówić? Czy teraz odbijesz mnie uśmiechem jakimś znaczącym?
1: Myślę, że jest kilka fitów i gościnek, o których nie mogę powiedzieć, bo nie rozmawiałem z zapraszającymi o tym, czy mogę o tym wspomnieć, czy jest to jakaś tajemnica, ale też myślę, że chłopaki z Quick Quality się nie obrażą, że będę na pewno gościem na kilku utworach na albumie Kumple 2 i tam są super utwory, tam bardzo, bardzo fajne mi się to robiło z chłopakami. I o czym jeszcze mogę powiedzieć? Na przykład zostałem zaproszony, to też już jest nagrane na nowy album Onara. Mamy bardzo trudny numer, poruszające trudne emocje. To też jest ciekawe, że Onar nagrał taki numer, w którym od razu usłyszał, dobra stary, musisz mi tam wrzucić swój refren, swoją emocjonalność. I usłyszałem ten numer i mówię, tak jest, robimy to po prostu.
0: Okej. No. Doskonale to słyszeć, no i mam nadzieję, że doskonale będziemy cię słyszeć jeszcze przy kolejnych 16 albumach i wszelkich innych historiach.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Onar zachrypnięta gardziel, ale Opał po prostu eklektyczny chyba tutaj bojownik jeszcze przy okazji K1. Dzięki bardzo za to, że zajrzałeś i wpadaj częściej przy kolejnych historiach.
1: Dobrze, pewnie przy kolejnym albumie. No,
0: zapraszamy.
1: Przy kolejnym albumie. Dziękuję bardzo, cześć.
0: Dzięki. Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: Przed chwilą ze studia wyszedł opał, z którym z kolei ten pan nagrał niejedną płytę. Gips i Kukon, ty masz to miejsce czwarte, rap dwudziestki. Przed tygodniem było to miejsce drugie, więc pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione numery. My teraz z kolei zagramy kawałek pana, który przed tygodniem był w tym studiu. To coś, White 2115.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.
2: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

było szóste miejsce tydzień temu, teraz już trzecie. White 2115 i jego To Coś dzisiaj na takim właśnie miejscu. Pamiętajcie o tym, że rozmowę z White'orem, ale też Vivi Simonem i Palarem możecie sprawdzić już teraz w aplikacji Radia SK. Mamy podcast, mamy też miejsce drugie. Przed tygodniem to była jedynka, teraz już dwójka. Kinezimery ta sama.

0: To Kini Zimmer i Ta Sama, czyli zeszłotygodniowe miejsce pierwsze rap 20, teraz już dwójka, spadek, ale jak widać nie tak duży, choć pewnie bolesny, bo zawsze miło jest jednak być na najwyższym stopniu podium. Zanim powiem, kto dzisiaj na miejscu pierwszym, wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które już na Was czekają. To Janusz Walczuk i jego Lodowa Macza, ale też Fuka im z pytaniem, jak się bawisz? Natomiast ja bawię się świetnie, ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Już jutro możecie sprawdzać podcast z dzisiejszej mojej rozmowy z Opałem, a ja gram miejsce pierwsze, to MJ Deli i Deli Supreme.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl numer 1.

0: SK Poznań.
1: Reklama. Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowych. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: I po reklamie.